by what I'm told. From the latest hit.

0: Księci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Potrafimy robić w życiu różne rzeczy. Niektóre z nich są wzniosłe i piękne, a inne wręcz przeciwnie. A dzisiejszy patron? No cóż, on miał niezwykłe szczęście trafiać na ludzi, którzy robili rzeczy i takie. Jednak nie za to został wyniesiony do chwały ołtarzy. Za co więc?

intryg, w tym tyglu ludzkich ambicji, pożądań, zbrodni, ale także i pięknych gestów, nasz pustelnik pozostał tak stały w byciu tylko i wyłącznie przy Chrystusie, że udało mu się nie tylko odmienić serce samego władcy Franków, ale zyskać nawet przydomek Ojca Ubogich. I nie chodziło w tym tytule tylko o jego miłosierdzie wobec potrzebujących. Nie, nie. On sam był w pełnym znaczeniu tego słowa ubogi. To znaczy, że tylko w Bogu pokładał swoją nadzieję,

0: Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: 28 maja. Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział: wyobraźcie sobie, jak będziemy szczęśliwi na łożu śmierci, kiedy będziemy mogli z całą szczerością stwierdzić: o niepokalana, za sprawą Twego miłosierdzia poświęciłem Ci całe moje życie. Dla Ciebie pracowałem, dla Ciebie cierpiałem i teraz dla Ciebie umieram. Jestem Twój. Jaki spokój, jaka cudowna radość wypełni nasze serce w nadziei, że ją szybko ujrzymy.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: No to startujemy z czwartkiem. W tym momencie minęła godzina 6. Czas na pierwsze dzisiaj informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Biegli pracują nad ustaleniem przyczyny wczorajszego pożaru hali produkcyjnej w Obornikach. Na Politechnice Poznańskiej działa komputer kwantowy. 45 lat temu zmarł kardynał Stefan Wyszyński. Biegli mają ustalić przyczyny wczorajszego pożaru cynkowni w Obornikach. Od wczoraj badane są też próbki wody zwartej, ponieważ przepływa ona niedaleko spalonej hali. Służby zaapelowały do mieszkańców powiatu obornickiego, aby wstrzymali się od aktywności nad rzeką do czasu otrzymania wyników wszystkich badań. Podczas akcji gaśniczej i po jej zakończeniu regularnie pobierano próbki wody zwartej. Kontrolowano też jakość powietrza, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
3: Mamy wskaźniki, na podstawie których pobierane są próbki, jest badane, jakie jest stężenie poszczególnych czynników czy związków. Po zakończonych działaniach ratowniczych te informacje, które my zbierzemy, będą przekazane do WIOŚ-u, będą też przekazane Wodom Polskim. To już się dzieje w kontakcie takim operacyjnym, można powiedzieć, teraz interwencyjnym. No a potem będzie to przekazane tak, by każdy z podmiotów już potem w zakresie własnych kompetencji podjął stosowne działania.
2: Pożar hali produkcyjnej w Obornikach niedaleko Poznania wybuchł wczoraj około godziny 15. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało ponad 60 jednostek straży pożarnej, czyli ponad 250 strażaków.
1: Informacje z Poznania.
2: Na Politechnice Poznańskiej działa już pierwszy lokalnie zainstalowany komputer kwantowy. Ze sprzętu będą korzystać studenci nowego kierunku informatyki kwantowej. Na razie jego moc obliczeniowa wynosi 5 kubitów, ale rektor uczelni profesor Teofil Jesionowski zapewnia, że urządzenie można rozbudować.
4: Nie jest tajemnicą, że Politechnika zaczyna budowanie nowego Centrum Innowacji i Technologii. Ta inwestycja będzie sfinalizowana w ciągu 3 lat i zakładamy, że tam komputer o wartości 50 kubitów będzie zainstalowany.
2: Za komputer uczelnia zapłaciła ponad 10 milionów złotych. Podobny sprzęt działa także w poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania zaprasza w najbliższą sobotę na bezpłatny spacer przyrodniczy z przewodnikiem po rezerwacie przyrody Meteoryt Morasko. Chętni będą mogli dowiedzieć się, jakie stworzenia zamieszkują ten obszar oraz nauczyć się rozpoznawać gatunki roślin i zwierząt. Kulminacyjnym momentem spaceru będzie możliwość zobaczenia meteorytu znalezionego właśnie na tym terenie. Po rezerwacie oprowadzać będzie Artur Golis, pracownik Służby Parków Krajobrazowych Wielkopolski, a spacer rozpocznie się o godzinie 11 przy parkingu leśnym Meteoryt Morasko przy ulicy Meteorytowej. Przewidywany czas wycieczki to około 3 godziny.
1: Informacje z kościoła w Polsce.
2: 45 lat temu, 28 maja 1981 roku, zmarł kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski w latach 1948-1981, mąż stanu i obrońca praw człowieka. Miał 79 lat. Pośmiertnie w 1994 roku został uhonorowany Orderem Orła Białego, w 2021 beatyfikowany. Podczas ostatniej procesji Bożego Ciała przed jego aresztowaniem przez komunistyczne władze w Warszawie w 1953 roku kardynał Stefan Wyszyński mówił:
5: dzieci moje, prowadząc przez ulice naszej stolicy Boga żywego, rozważamy te przepiękne słowa prorocze. Mądrość Boża zbudowała sobie dom, wino zmieszała i stół zastawiła. To jest Bóg, który pragnie mieszkać wśród ludzi.
2: Wkrótce potem, 25 września 1953 roku, prymas Wyszyński został aresztowany i uwięziony na 3 lata, bez aktu oskarżenia, sądu i wyroku. Rozpoczęty w 1989 roku proces beatyfikacyjny kardynała zakończył się jesienią 2019 roku. Uroczystość beatyfikacji odbyła się 12 września 2021 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 10 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nawet nieco niższa, bo 9 stopni Celsjusza. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Już prawie 6 minut po godzinie 6, po raz pierwszy dzisiaj kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie. Jesteśmy z wami do godziny 10. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. Już za moment mini audycja, która właśnie nosi nazwę W drodze do Emaus, no ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to trochę gitar będzie na naszej antenie. Zrobi się teraz troszeczkę bardziej rockowo, no może poprockowo. Blondie i Maria, tak właśnie zaczynamy muzycznie czwartek, tak zaczynamy muzycznie godzinę 6. Dzień dobry!

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Siedemnaście minut po godzinie szóstej. Za nami na naszej antenie Blondie, The Beautiful South, a także grupa Fine Young Cannibals. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Mamy dziś czwartek, 28 maja, 148 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Justyna, Wiktor i Emil. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj Światowy Dzień Raka Krwi. Mamy Dzień Amnesty International, mamy Dzień Higieny podczas miesiączki, a także Światowy Dzień Hamburgera. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, mamy dwa. No i wybieram dzisiaj tak dla odmiany właśnie przysłowie numer dwa. Póki w maju wiatr z północy, ma się u nas zimno w nocy. Faktycznie dzisiaj było dosyć chłodno w nocy, w przeciwieństwie do na przykład wczorajszego dnia. Jeżeli chodzi natomiast o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od papieża Franciszka i brzmi ono następująco. To jest tylko pięć słów, ale to są bardzo ważne słowa. Wszystko przemija, tylko Bóg pozostaje. Bardzo ważne zdanie na czwartek 28 maja. Gramy dalej, pograliśmy przed chwilą zagranicznie, no to teraz również będzie zagranica, tym razem Joe Cocker i Unchain My Heart. No to co, gramy!

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry

22 minuty zostały do godziny 7. Za nami Lady Punk, a także Beata Kozidraga. Teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. No i niestety muszę poinformować o dwóch wypadkach, które wydarzyły się w Poznaniu, a które widzimy na naszych mapach. Najpierw wypadek na ulicy Przepadek. To są okolice Cytadeli, więc jeżeli kierujecie się właśnie w tym momencie, właśnie niedaleko Cytadeli, no to uważajcie, wypadek na ulicy Przepadek, a także wydarzył się wypadek na rondzie Starołęka. To jest zjazd z Zamenhofa w ulicę Hetmańską, więc jeżeli tutaj się kierujecie, no to również weźcie pod uwagę to, że możecie napotkać nie tylko na utrudnienia korkowe, ale również na utrudnienia wypadkowe. Jeżeli chodzi o korki, patrzymy na ulicę Obornicką. Bez większych utrudnień przejedziecie od Suchego Lasu. Umiarkowane utrudnienia na przejeździe Poznań-Wola, tutaj mam na myśli ulicę Lutycką, trasa Niestachowska, korek zaczyna się na wysokości Wojska Polskiego. Jeżeli chodzi o ulicę Lechicką, o skrzyżowanie Multowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa, tutaj korek. Jeżeli chodzi o ulicę Lechicką, dalszy odcinek tej ulicy właśnie, za skrzyżowaniem z ulicą Wilczak do skrzyżowania z ulicą Serbską, tutaj postoicie trochę. Jeżeli chodzi o Rondo Śródka, największy korek od strony ulicy Podwale, ale na szczęście ten korek zaczyna się już za wiaduktem, więc raczej zbyt długo nie postoicie. Sama ulica Wyszyńskiego po zjeździe z Ronda Śródka, tutaj widzę, że napotkacie faktycznie na utrudnienia, no ale to jest również spowodowane tym, że trwają prace drogowe, więc to siłą rzeczy wydłuża przejazd właśnie tą ulicą. Jeżeli chodzi o Jana Pawła II, czyli łącznik między rondami, od Ronda Rataje do Ronda Śródka jest sytuacja bardzo dobra, bym powiedział. W drugą stronę jest nieco gorzej, ale nadal jest całkiem w porządku. Jeżeli chodzi o Rondo Rataje i dojazd do tego ronda, największe korki są od strony trasy katowickiej i ulicy Bolesława Krzywoustego. Jeżeli chodzi o Rondo Starołęka, największy korek od strony ulicy Hetmańskiej, a dokładnie od ronda Żegrzy. No i przypominam o wypadku, który się wydarzył za rondem Starołęka. To jest zjazd albo jakbyście jechali od Zamenhofa i skręcili w Hetmańską w stronę Mostu Przemysła I, albo jakbyście po prostu jechali cały czas Hetmańską od ronda Żegrzy, no to tutaj wydarzył się wypadkowy incydent. Jeżeli chodzi o skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, tutaj widzę, że bez większych kłopotów, patrzymy jeszcze na ulicę Głogowską, okolice pętli Górczyńskiej. Korek zaczyna się na wysokości wiaduktu, no i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Ściegiennego. Przypominam jeszcze o jednym wypadku, który się wydarzył w stolicy Wielkopolski. To jest ulica Przepadek, chociaż teraz widzę, że już tego wypadku, jakby ten wypadek zniknął. Natomiast jeżeli macie w ogóle jakieś informacje na temat innych utrudnień w stolicy Wielkopolski, czy też na wielkopolskich trasach, zapraszamy Was bardzo gorąco do kontaktu z nami. Przypominam, nasz numer kontaktowy 601-077-033, powtarzam, 601-077-033. Zapraszamy do kontaktu z nami SMS-owego, jak i zapraszam do kontaktu instagramowo-facebookowego, bo również tam Radio Emaus znajdziecie. Jesteśmy otwarci na Wasze komunikaty, na Wasze informacje, no i oczywiście od razu je przekażemy na antenie. Drodzy kierowcy i nie tylko drodzy kierowcy, życzę Wam szerokiej drogi, dojedźcie bezpiecznie do celu, a już za moment dokonamy innego przeglądu. Tym razem będzie to przegląd jakości powietrza w Poznaniu, czyli będzie czujnik smogu. No ale zanim czujnik smogu, to oczywiście pogramy. Wczoraj akurat urodziny obchodziła kolejna płyta tego zespołu, no ale my zagramy coś z nieco wcześniejszego materiału grupy Myslowic. Dla Ciebie ten utwór gramy w tym momencie. Dla Ciebie, dla Was, dla wszystkich. Gramy!

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Czujnik smogu.
1: Dziesięć minut zostało do godziny siódmej. Sprawdzamy jakość powietrza w Poznaniu, czyli czas na czujnik smogu. Obecnie jakość powietrza w Poznaniu jest bardzo dobra. Wartość pyłu zawieszonego PM10 wynosi 10, na właściwie prawie 11 mikrogramów na metr sześcienny. Prognozowane stężenie PM10 będzie cały czas w normie, bo wyniesie ono 22 mikrogramy na metr sześcienny. Jakość powietrza sprawdzona. Za moment sprawdzimy najnowsze informacje. Te pojawią się o godzinie 7, a przedstawi je Lilia Łada. Zostańcie z nami.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 7, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Zanieczyszczona woda powoduje zaburzenia rozwoju płciowego u wielu zwierząt, alarmują naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dodatkowe autobusy i tramwaje na poznańskie juwenalia. W Warszawie rozpoczynają się dziś międzynarodowe targi książki. Związki chemiczne obecne w wodach powierzchniowych mogą zaburzać rozwój płciowy żab i osłabiać kondycję ich organizmów. Potwierdził to eksperyment przeprowadzony przez badaczy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zespół naukowców sprawdził, jak na rozwój żaby śmieszki wpłynęły dwa związki endokrynnie czynne, informuje doktorantka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, lekarz weterynarii Martyna Frontczak.
3: Jednym z tych związków chemicznych był etynyloestradiol i to jest taki syntetyczny estrogen stosowany w antykoncepcji i lekach hormonalnych. Natomiast drugą substancją był bisfenol. Jest to związek wykorzystywany w plastikach, uwalniający się z nich do środowiska i niestety oba te związki chemiczne są wykrywane w wodach powierzchniowych, nawet w ściekach czy wodzie pitnej na całym świecie, również w Europie.
2: Autorzy badania podkreślają, że problem nie ogranicza się wyłącznie do płazów. Jeśli u tych zwierząt pojawiają się zaburzenia rozwoju płciowego po kontakcie z substancjami obecnymi w wodzie, może to świadczyć o szerszym problemie ekologicznym. Naukowcy zwracają też uwagę, że w Unii Europejskiej wiele związków mogących zakłócać gospodarkę hormonalną nadal nie jest objętych obowiązkowym monitoringiem w wodach powierzchniowych i wodzie pitnej.
1: Informacje z Poznania.
2: W przyszłym tygodniu rozpoczyna się kolejny Międzynarodowy Tydzień Archiwów. W tym roku obchody odbywają się pod hasłem Archiwa dla Sprawiedliwości, Prawa, Pamięć i Przyszłość. Zdaniem dr Julii Wesołowskiej z Poznańskiego Archiwum Państwowego hasło wpisuje się w obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 56. Dlatego wiele instytucji zaprezentuje dokumenty związane z tamtym wydarzeniem.
4: Będzie pokazywało spuścizny do tej pory nieznane w historii Poznańskiego Czerwca, czy raczej mało poznane. Archiwum PAN pokaże dokumenty profesora Jana Sandorskiego oraz profesor Zofii Trojanowiczowej. Natomiast nie chciałabym zdradzać, co dokładnie w Urzędzie Wojewódzkim. Również bardzo ważne materiały dotyczące pracowników, bardzo młodych uczestników wydarzeń Poznańskiego Czerwca.
2: W stolicy Wielkopolski wydarzenia potrwają od 2 do 19 czerwca. Pełny program jest dostępny na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, podczas Festiwalu Kultury Studenckiej Akademickiej Juwenalia Poznań 2026, który odbędzie się w Parku Jana Pawła II, zostaną uruchomione dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe. Linie tramwajowe nocne numer 201 i 202 w nocy juwenaliów, czyli od 28 do 30 maja, będą kursować co 30 minut. Dodatkowo zostaną uruchomione linie tramwajowe numer 204 na osiedle Sobieskiego i 205 na Franowo. Natomiast na liniach autobusowych numer 176, 212, 215, 218 i 222 kursować będzie tabor przegubowy o większej pojemności.
1: Informacje kulturalne.
2: Na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczynają się dziś międzynarodowe targi książki. Weźmie w nich udział ponad 600 wystawców z 33 krajów. Zaplanowano ponad 1200 wydarzeń, m.in. premiery książek, spotkania z autorami, debaty i warsztaty, mówi Jacek Orl, dyrektor Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.
5: Te targi będą wyjątkowe, rekordowe pod wieloma względami. Dziać się będzie bardzo dużo. Gościć będziemy przedstawicieli uczestników z 33 krajów. Więc będą bardzo międzynarodowe. Nigdy w historii nie mieliśmy tylu gości zagranicznych z tylu krajów. Szardża, czyli Emirat ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich jako gość honorowy, to myślę, że ciekawostka dla wielu, bo miejsce, jeżeli chodzi o literaturę, całkowicie dla polskiego odbiorcy nieznane. Więc ta prezentacja z pewnością wzbudzi duże zainteresowanie.
2: Jednym z najważniejszych punktów programu będzie ogłoszenie laureatów Nagrody Literackiej Unii Europejskiej oraz Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 11 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 10 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 7, po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 10, no i zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Już za chwilę po utworze pojawi się kartka z kalendarza, ale tym razem sprawdzimy, co wydarzyło się w historii 28 maja, no ale zanim weźmiemy pod lupę historię właśnie dzisiejszego dnia, no to pogramy utwór faktycznie, taki Blast from the Past, będzie Dire Straits i Sultans of Swing, chyba pierwszy duży singiel tego zespołu. No to co, gramy, nie gadamy, Dire Straits na samym początku godziny 7. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Siódma 12 już na naszych radiowych zegarach. Czas na kartkę z kalendarza. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii 28 maja. Przygotowałem dzisiaj dla Was 5 wydarzeń. Najpierw rok, uwaga, 1513. W Krakowie w drukarni Floriana Unglera wydano pierwszą książkę w języku polskim. Był to Raj duszny Biernata z Lublina. Rok 1917 teraz. Urodził się Leonis Teliga, żeglarz, lotnik, dziennikarz. W latach 1967-69 odbył samotny rejs dookoła świata na jachcie Opty. Zmarł 21 maja 1970 roku. Teraz rok 1921. W Poznaniu zostały otwarte pierwsze ogólnopolskie targi, które dały początek międzynarodowym targom poznańskim. Pierwsze targi poznańskie odbyły się w dniach od 28 maja do 5 czerwca 1921 roku. Teraz rok 1961. W Londynie z inicjatywy brytyjskiego prawnika Petera Benensona utworzono agencję Amnesty International w celu obrony więźniów politycznych w Hiszpanii, RPA, Afryki i na Węgrzech. Obecnie Amnesty International udziela pomocy prawnej więźniom politycznym we wszystkich państwach świata. No i na koniec rok 1974 odbyła się premiera filmu Nie ma mocnych w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. Film był kontynuacją samych swoich i prezentował losy dwóch rodzin zaburzańskich, Karguli i Pawlaków, osadników na Dolnym Śląsku, którzy po latach szukają męża dla swojej wnuczki, by zdobyć następcę do swojego gospodarstwa. Tyle, jeżeli chodzi o kartkę z kalendarza na dziś. Kolejna jutro w okolicach godziny 7:10. Niemniej ja Was zapraszam do tego, abyście informowali nas o tym, gdzie najlepiej się nie kierować w stolicy Wielkopolski, czy też na wielkopolskich trasach. 601-077-033 to nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu. Jesteśmy również na Facebooku i na Instagramie, więc również tam nam możecie wysyłać wiadomości. Już tak awansem życzę, drodzy kierowcy, szerokiej drogi. Za paręnaście minut dokonamy aktualizacji sytuacji na poznańskich ulicach.

0: Niestety, proszę państwa, nie ma z czego śmiać.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
2: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
4: 28 maja. Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział: wyobraźcie sobie, jak będziemy szczęśliwi na łożu śmierci, kiedy będziemy mogli z całą szczerością stwierdzić: o niepokalana, za sprawą Twego miłosierdzia poświęciłem Ci całe moje życie. Dla Ciebie pracowałem, dla Ciebie cierpiałem i teraz dla Ciebie umieram. Jestem Twój. Jaki spokój, jaka cudowna radość wypełni nasze serce w nadziei, że ją szybko ujrzymy.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

26 minut zostało do godziny 8. Za nami Loreen i Is It Love. A teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. Niestety jest dużo miejsc, gdzie korki dzielą i rządzą, no ale najpierw patrzymy na ulicę Obornicką, czyli dojazd od strony Suchego Lasu. Tutaj akurat umiarkowane utrudnienia, nie jest źle. Natomiast jeżeli chodzi o przejazd Poznań-Wola na ulicy Lutyckiej, niestety w obu kierunkach postoicie, zwłaszcza od strony Ronda Obornickiego. Ten korek zaczyna się jeszcze przed skrzyżowaniem z ulicą Żołnierzy Górników, więc niestety nie liczcie na płynny przejazd. Jeżeli chodzi o trasę Niestachowską, korek zaczyna się przed Alejami Solidarności, więc również tutaj niestety, nie liczcie na bezproblemową przeprawę. Ulica Lechicka od skrzyżowania Multowska-Pułapska do skrzyżowania z ulicą Murawa-Korki, to już można powiedzieć, że jest taka tradycja. Dalszy odcinek ulicy Lechickiej też przejezdny raczej z problemami, no bo za skrzyżowaniem z ulicą Wilczek zaczyna się korek, do ulicy Serbskiej postoicie, no i później w sumie właściwie ten korek przenosi się jeszcze na most Lecha, więc tak naprawdę jest to spory odcinek. Patrzymy teraz na rondo Śródka. Największe korki od strony ulicy Podwale. Korek zaczyna się niestety jeszcze przed wiaduktem, także drodzy kierowcy, miejcie się na baczności. Jeżeli chodzi o ulicę Wyszyńskiego, właściwie zjazd z ronda Śródka w ulicę Wyszyńskiego, tutaj widzę, że również mapy pokazują nam kolor czerwony. No jest to spowodowane robotami drogowymi, które trwają właśnie w okolicach Wyszyńskiego, mostu Chrobrego, no ale również tutaj nie liczcie, drodzy kierowcy, na płynny przejazd. Jana Pawła II, czyli łącznik między rondami, od ronda Śródka do ronda Rataje, Sytuacja umiarkowana, powiedzmy sobie, zwłaszcza pierwsza połowa tego odcinka od samego ronda Rataje do skrzyżowania z ulicą Baraniaka. Tutaj faktycznie postoicie, dalej jest całkiem w porządku, ale jeżeli chodzi o odwrotny kierunek, czyli rondo Śródka, rondo Rataje, tutaj właściwie prawie że na całej długości niestety korki. Rondo Starołęka, widzę, że największy korek... Właściwie każdy z dojazdów, tutaj akurat widzę, że nie będę wyróżniał, bo każdy z dojazdów porówno zakorkowany, jeżeli chodzi o skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska. Teraz tutaj zaglądamy, korek zaczyna się przed skrzyżowaniem z ulicą Dmowskiego, no i postoicie do samego skrzyżowania Głogowska-Hetmańska. Skoro już Głogowską wywołujemy, no to widzę, że korek zaczyna się na wysokości wiaduktu, no i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Ściegiennego. Szybki jeszcze rzut oka na sytuację na A2. No i dobrze, że tam zajrzałem, dlatego że widzę, że wydarzył się wypadek między węzłem Poznań-Luboń a Poznań-Krzesiny. Właściwie ten wypadek wydarzył się przed węzłem Poznań-Krzesiny od strony, jakbyście jechali od strony Świecka, tutaj właśnie wydarzył się ten wypadek, no ale zresztą widzę, że i tak na dwójce między węzłem Poznań-Krzesiny a Poznań-Luboń, to akurat w drugą stronę trwają prace drogowe, co oznacza, że też są spore korki, no i również węzeł Poznań-Luboń, wyjazd z Poznania od strony Dębca, no i wjazd od strony Lubonie, tutaj również troszeczkę postoicie. Patrzę jeszcze, czy gdzieś są miejsca w Poznaniu warte wyróżnienia, czy odnotowanie, jeżeli chodzi o korki. Ja takich nie widzę, no ale jeżeli wy macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, zapraszamy was bardzo gorąco do kontaktu. 601-077-033 to nasz bezpłatny numer SMS. Jesteśmy również na Facebooku, jesteśmy również na Instagramie, więc tam również możecie nas łapać i poinformować nas, gdzie w Poznaniu, czy też w Wielkopolsce coś się dzieje, czy to jeżeli chodzi o między innymi o korki, czy jeżeli chodzi o wypadki różnej maści. Drodzy kierowcy, dojeźdźcie bezpiecznie do celu, życzymy wam szerokiej drogi, a za parę minut dokonamy przeglądu prasy. On się pojawi w okolicach godziny 7.45, no ale zanim przegląd prasy się pojawi, no to pojawi się na naszej playliście David Bowie z jednym ze swoich najbardziej znanych utworów, czyli Let's Dance. No to co? Gramy!

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: Siódma 46, już na naszych radiowych zegarach czas na przegląd prasy. Sprawdzamy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego, a tam oborniki i ogromny pożar cynkowni. Mieszkańcy otrzymali alert i musieli zostać w domu, a także Krotoszyn. Koniec trzydniowego protestu związkowców. Szykują się do strajku generalnego w Dino. Po trzech dniach i dwóch nocach zakończył się protest pracowników sieci Dino przed centralą firmy w Krotoszynie. Związkowcy zapowiadają kolejne akcje, tym razem przy centrach logistycznych. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Teraz czas na Gazetę Wyborczą. Sprawcy fałszywych alarmów złapani. Testowanie niepolityczne. Sąd aresztował dwóch podejrzanych o nękanie fałszywymi alarmami Jarosława Kaczyńskiego i telewizję Republikę. Policja namierza też sprawców wezwanie służb do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Jeden z zatrzymywanych tłumaczył, iż chciał przetestować służby. Inny sprawdzał, czy da się go namierzyć, poinformował komisarz Marcin Zagórski z Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Więcej przeczytamy dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Teraz przechodzimy do Rzeczpospolitej. TikTok zmieni zakupy. Do Polski wchodzi TikTok Shop z bezpośrednimi zakupami podczas oglądania filmów i transmisji na żywo. To rewolucja na rynku, który już podbijają chińskie platformy jak Temu czy AliExpress. Ekspansja chińskich gigantów jest bezprecedensowa. Do batalii dołączyła właśnie jedna z najpopularniejszych aplikacji społecznościowych, czyli TikTok. Jak dowiedziała się Rzeczpospolita, 15 czerwca nad Wisłą wystartuje TikTok Shop, nowa usługa, która umożliwi zrobienie zakupów wprost w aplikacji, między innymi w trakcie oglądania krótkich filmików. Więcej w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Teraz przechodzimy do dziennika Gazeta Prawna. Ministerstwo Finansów zakłada dalszy wzrost akcyzy. Coroczne podwyżki stawek podatku od wyrobów tytoniowych i alkoholu mogą się nie skończyć w 2027 roku. Resort Finansów rozważa przedłużenie akcyzowej mapy drogowej na kolejne lata. Miałaby ona obejmować nie tylko używki, lecz także paliwa. Takie plany resortu ujawnił wiceminister finansów Jarosław Neneman podczas konferencji podatkowej Cło, akcyza i hazard, legislacja, praktyka, teoria, która odbyła się 18 i 19 maja w Izbicku. Więcej przeczytamy w dzisiejszym dzienniku Gazeta Prawna. No i na sam koniec Gazeta Polska Codziennie. Nie przespać tej rewolucji po referendum w Krakowie. Polska patrzy na poreferendalny Kraków i zastanawia się, kto będzie następcą odwołanego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Ale stąd, z Krakowa, widać wyraźnie, że dokonała się rzecz, która może przebudować polską politykę. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Gazecie Polskiej Codziennie. No i to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Na kolejny zapraszam już jutro w okolicach godziny 7.45, a najbliższe informacje będą nieco szybciej, bo już o godzinie 8.00 przedstawi je Lilia Łada. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 8, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Sieraków zaprasza na piknik historyczny. Stowarzyszenie dla Świata prosi o okulary. Dziś rozpoczyna się podpisywanie kontraktu w ramach unijnego mechanizmu finansowego SAFE. Piątego i 6 czerwca Sieraków stanie się areną wydarzeń, które przeniosą mieszkańców i turystów w samo serce burzliwego średniowiecza, a to za sprawą kolejnej edycji pikniku historycznego Barwy Historii, odbywającego się pod hasłem Interregnum – wojna domowa w Wielkopolsce 1382-1385. Na uczestników będzie czekało mnóstwo atrakcji, zapowiada dyrektor Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie Robert Jędrzejczak.
3: Program jest tak skonstruowany, żeby każdy znalazł coś dla siebie, bo będzie strefa edukacyjna dla młodszych, będzie strefa historyczna dla miłośników historii, będzie strefa kodzieła i rzemiosła lokalnego, gdzie będą wystawcy się też prezentowali. I warto do nas się wybrać, bo ta opowieść jest pokazywana w taki aktywny i ciekawy sposób, gdzie z jednej strony możemy zobaczyć obóz historyczny wojskowy, możemy przymierzyć broje, gdzie możemy porozmawiać z tymi rycerzami, z drugiej strony możemy wziąć udział w warsztatach, na przykład też będzie spektakl teatralny, księga błazna, świetne widowisko średniowieczne, więc po prostu każdy znajdzie coś dla siebie, i duży, i mały.
2: Wydarzenie zainauguruje w piątek o godzinie 17 konferencja popularno-naukowa na Zamku w Sierakowie, podczas której prelegenci przybliżą dzieje regionu w obliczu wojny domowej na Łęczów z Grzymalitami. Piknik zakończy w sobotę o godzinie 22 taniec z ogniem płomyczki.
1: Informacje z Poznania.
2: Nieużywane okulary poznaniaków znajdą swoje drugie życie. Stowarzyszenie dla Świata wyruszyło z tak zwanym dobromatem, czyli skrzynką, do której można wkładać okulary korekcyjne oraz przeciwsłoneczne dla dzieci i dorosłych. Trafią one do mieszkańców Afryki. Jak wyjaśnia Justyna Janiec-Palczewska ze stowarzyszenia, to dla nich szansa na lepsze jutro.
4: Kiedy na przykład dziecko nie widzi, jest uznawane za złego ucznia, a niekoniecznie jest to wina dziecka. Czasem jest to wina tego, że nie widzi zwyczajnie tego, co jest napisane na tablicy. Kiedy na przykład w Afryce krawcowa zaczyna źle widzieć i nie może wykonywać swojej pracy, traci swoje źródło utrzymania.
2: Dobromat znajduje się w siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu. Zbiórka potrwa do końca lipca.
1: Informacje z Leszna.
2: Powiat leszczyński zwiększa wsparcie dla rodzin zastępczych. Rada Powiatu zdecydowała o podniesieniu wynagrodzeń. Nowe stawki mają wzmocnić system rodzinnej pieczy zastępczej i zachęcić kolejne osoby do podjęcia tej odpowiedzialnej roli. Zgodnie z przyjętą uchwałą minimalne miesięczne wynagrodzenie wyniesie 6 tysięcy złotych dla rodzin zastępczych zawodowych, 7 tysięcy złotych dla rodzin zastępczych specjalistycznych oraz również 7 tysięcy złotych dla prowadzących rodzinne domy dziecka.
1: Informacje z kraju i ze świata.
2: Rząd zaplanował dziś i w czasie weekendu podpisywanie kontraktu w ramach unijnego mechanizmu finansowego SAFE. Jak zapowiadał w trakcie wizyty w Kanadzie szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, Polska podpisze około 40 kontraktów.
5: Ostatnie negocjacje, jeszcze przed chwilą rozmawiałem z szefem Agencji Uzbrojenia, więc pewnie od godzin wczesno przedpołudniowych wystartujemy w okolicach Warszawy i później w całej Polsce. 3 dni, które przed nami, czwartek, piątek i sobota, to kilkadziesiąt umów, które podpiszemy w ramach programu SAFE z polskimi firmami zbrojeniowymi.
2: Umowy do 30 maja będą podpisywane z firmami polskiego sektora zbrojeniowego. Po tym terminie nasz kraj będzie wchodził w kooperację z partnerami zagranicznymi, w tym z Kanady, która jako jedyny kraj spoza Unii przystąpiła do SAFE, przekazała pełnomocniczka do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
6: To, co zaczyna się od 31 maja, to tylko tyle, że oprócz Polski taki kontrakt podpisuje jeszcze inny partner z Unii Europejskiej albo z Kanady. Ale dalej te pieniądze mogą być wydawane w polskich firmach. Tutaj na Kanseku bardzo dużo mówi się o SAFE-ie i muszę powiedzieć, że z dumą mówimy o tym, że SAFE był polskim pomysłem, polskie wykonanie i Polska jest największym beneficjentem tego programu.
2: Głównym celem rządu jest pozyskanie znacznych środków na dozbrojenie armii. Z unijnego mechanizmu nasz kraj może liczyć na niemal 44 miliardy euro.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 12 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna to 11 kresek na plusie. Jest słonecznie w tym momencie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 8 po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada, która powoli zbliża się do mnie i patrzy na mnie spod byka. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 10. I mamy nadzieję, że będziecie razem z nami. Wy tego nie słyszycie, Lilia się śmieje. Chciałaby otworzyć okno, ziewa jeszcze. No ale, no cóż, w tym składzie będziemy z wami do 10:00 i coś czuję, że będzie wesoło jeszcze, a mało tego, jeszcze o 9:30 będziemy razem ze sobą rozmawiać. To co tam się będzie działo, słuchajcie? To już jest radio na żywo. Ja to po prostu puszczam sobie wolno, niech to leci. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, będzie Kim Carnes i Berry Davis Eyes, a ja niczym Lilia Łada wypatruję słońca, wypatruję pięknych momentów na naszej antenie. Dzień dobry. Lilia, już do mnie się nie zbliżaj, no.

0: Radio Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getseman i rzekł do nich: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest dusza moja aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja.
2: W Getsemanii Pan Jezus odsłania ludzkie oblicze. Lęk i smutek przed nieuchronnym. Modlitwa nie usuwa cierpienia, ale pozwala je przetrwać w obecności Ojca. Prośba o oddalenie kielicha zmienia się w trudną zgodę na wolę Bożą. W tej walce rodzi się ufność silniejsza niż paraliżujący strach. To moment, w którym człowiek przestaje uciekać przed życiem. Pomyśl, jaką trudną sprawę, o której boję się myśleć, spróbuję dziś z ufnością powierzyć Bogu, zamiast dźwigać ją w samotności.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 21 minut po godzinie 8. Za nami mini audycja 5 minut z Bogiem, za nami muzycznie grupa Roxette, Joyride, także Aloe Black i I Need a Dollar. Zapraszamy Was na poranną rozmowę, która będzie już o godzinie 8.30. Naszym gościem będzie Jacek Jarzina z inicjatywy Inwestycje dla Poznania, a tematem rozmowy planowany tunel pod torami na Starołęce. Zapraszamy Was do wysłuchania tej rozmowy, która zaczyna się już o godzinie 8.30, no ale zanim poranna rozmowa wystartuje, to oczywiście pogramy Elton John i I'm Still Standing. Ta piosenka jest grana na naszej antenie w tym momencie.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.

0: tego złe efekty. Jak mówimy o przejeździe kolejowym, to równie złym efektem jest niezajęcie przez miasto dobrego stanowiska przy przebudowie linii wrocławskiej. Efekt przejazd na Opolski. Nie będziemy tego rozwijać, bo kolejna audycja by powstała.
1: Dokładnie, ale to jest, to co pan mówi, to jest bardzo niepokojące, ponieważ ja sobie przypominam stanowisko inwestycji dla Poznania bardzo dawno temu, kiedy przebudowywano cały węzeł przy powstałym dworcu kolejowym i inwestycje dla Poznania wskazywały na, delikatnie mówiąc, niewłaściwe przejście podziemne, które tam zaplanowano i ostatecznie zbudowano. Nikt nie przejął się tymi uwagami. Życie potwierdziło, że inwestycje dla Poznania miały rację. Ale widzę, że metodologia postępowania nic się nie zmieniła od tego czasu, gdybym chciała być bardzo złośliwa wobec władz miasta.
0: Na nacisk w sprawach okołokolejowych, okołodworcowych inwestycji dla Poznania trwa już kilkanaście lat. Ten jeden przykład zadziałał po zmianie władzy. Okazuje się, że była to dobra ilustracja, że za długo na jednym stanowisku, w jednym zespole, w zarządzaniu samorządem, to niedobrze. No i nowa ekipa, wówczas nowa, postanowiła, że jednak przejście będzie. Oczywiście wiemy, że to nie jest też tak samo jak z tą inwestycją w tunel powiedzieć, a zróbmy przejście, chcemy, nie chcemy, jest to nasza dobra lub zła wola, albo jakaś głupota czy mądrość. Nie, to jest skomplikowany proces. Ale w każdym takim procesie gdzieś jest moment podjęcia decyzji politycznej, w jak najlepszym znaczeniu tego słowa, tak? To znaczy proludzkiej. A może jednak się da. No i poprzednia ekipa nie podjęła takiej decyzji, późniejsza ekipa podjęła.
1: To myślę, że w imieniu wszystkich poznaniaków możemy sobie życzyć podjęcia takiej proludzkiej decyzji teraz w przypadku Starołęki i trzymać kciuki, żeby rzeczywiście tak było. Bardzo dziękuję za rozmowę, a naszym gościem był pan Jacek Jarzyna z Inwestycji dla Poznania.
0: Dziękuję, dobrego dnia państwu.
2: Poranny gość.

0: Radio Emaus.
1: 11 minut zostało do godziny 9. Za nami na naszej antenie muzycznie Anastasia Left Outside Alone, a także Kurt Nielsen i She's So High. Za nami także czwarta w tym tygodniu poranna rozmowa, która już niedługo będzie dostępna na naszej stronie radioemaus.pl, a także w zakładce Goźnia na stronie właśnie radioemaus.pl i w aplikacji mobilnej, to chciałem powiedzieć, więc zapraszam Was bardzo gorąco do wysłuchania tej rozmowy jeszcze raz, albo do nadrobienia. Bardzo proszę. No i również zapraszam do wysłuchania najnowszych informacji Radia Emaus. Te informacje pojawią się o godzinie 9, a przedstawi je Lilia Łada. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Titio i Come Along.

0: Słuchajcie! Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
3: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
4: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 9, a skoro mamy pełną godzinę na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Po raz ostatni odbędzie się festiwal Cały Poznań Ukulele. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał specjalny poradnik dla przyszłych rodziców. Według współpracowników prezydenta Karol Nawrocki nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej. Festiwal Cały Poznań Ukulele po raz 10 i ostatni wypełni centrum miasta koncertami, warsztatami, wspólnym śpiewaniem i atmosferą muzycznej integracji. Impreza odbędzie się w dniach od 4 do 7 czerwca, a główną przestrzenią stanie się Plac Wolności. Organizatorzy przygotowali koncerty artystów z kilkunastu krajów, otwarte warsztaty dla początkujących i zaawansowanych oraz liczne animacje dla rodzin i turystów, zaznacza organizator wydarzenia Piotr Kończal.
3: Od 10 lat przybliżamy poznaniakom ukulele jako pewien magiczny instrument, który łączy ludzi. Mała, wesoła gitarka, której nikt nie traktuje poważnie, tylko jako zabawkę i świetnie, bo dzięki temu nikt się ukulele nie boi. I przez to ukulele, razem z tym ukulele łączymy ludzi, przybliżamy ich do muzyki, do wspólnego spędzania czasu. Dysponujemy dziesiątkami darmowych instrumentów, które wypożyczamy, więc każdy może przyjść i spróbować. Ideą festiwalu jest nie tyle samo ukulele jako instrument, ile po prostu łączenie ludzi przez muzykę.
2: Jednym z najbardziej charakterystycznych punktów programu ponownie będzie wykonanie hejnału z poznańskiego ratusza na ukulele. Na scenie pojawią się również dobrze znane poznańskiej publiczności projekty integrujące muzyków w różnym wieku, w tym senioruki, ukulelowe wejery i ukupolalele.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał specjalny poradnik dla przyszłych rodziców. Publikacja opisuje szczegółowo zasady korzystania z zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego z powodu niezdolności do pracy w trakcie ciąży i zasiłku opiekuńczego. W marcu uruchomiono także dodatkową pomoc, mówi rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce Marlena Nowicka.
4: Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił również specjalną skrzynkę e-mailową mama@zus.pl, na którą przyszli i obecni rodzice mogą zgłaszać pytania o wszelkie formalności związane z uzyskaniem świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: Poradnik można już pobrać ze strony ZUS-a. Wkrótce będzie dostępny także w papierowej wersji w placówkach zakładu.
1: Informacje z Kościana.
2: Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie opublikowała pierwszy film zrealizowany w ramach projektu Historia Mówiona Kościana. Jego bohaterką jest Felicja Korbik-Szymanowska z Domu Mocek, która opowiada o latach swojego dzieciństwa, świętach, lokalnych zwyczajach oraz życiu społecznym i kulturalnym miasta w latach 1927-1939. Opublikowany materiał stanowi pierwszą z trzech części rozmowy przeprowadzonej w kwietniu 2026 roku w siedzibie biblioteki. Nagranie zrealizowali Paweł Sałacki i Agnieszka Wróblewska. To początek wyjątkowego archiwum wspomnień mieszkańców ziemi kościańskiej.
1: Informacje z kraju.
2: Według zapowiedzi szefa swojego gabinetu Pawła Szefernakera, Karol Nawrocki nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej. Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że nie rozumie, dlaczego prezydent nie chce zgodzić się na proponowane przepisy. W Polskim Radiu 24 zaznaczyła, że ustawa oferuje administracyjne ułatwienie nie tylko parom jednopłciowym, ale wszystkim, które nie zdecydowały się na formalne małżeństwo.
5: Ten projekt dotyczy możliwości dziedziczenia, dotyczy możliwości oczywiście uzyskania informacji medycznych, co jest bardzo istotne, czy choćby rozliczeń podatkowych. Co się tutaj prezydentowi w tej sprawie nie podoba? Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Uzasadnienie pana Szefernakera dla mnie było szokujące, ograniczające, pokazujące nietolerancję w głowach tych ludzi wobec naszego społeczeństwa.
2: Paweł Szefernaker powiedział wczoraj, że prezydent nie zgodzi się na legalizację związków partnerskich, bo do tego prowadzi jego zdaniem ustawa o osobie najbliższej, nad którą pracuje Sejm. Paweł Szefernaker podkreślił, że proponowane przepisy w wielu kwestiach zrównują związki partnerskie z małżeństwem. Projekt zakłada podpisanie u notariusza umowy, która byłaby rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu dwie dorosłe osoby mogłyby m.in. wspólnie decydować o majątku, mieć dostęp do informacji medycznych, korzystać ze wspólnego mieszkania oraz załatwiać sprawy w imieniu partnera.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 14 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 15 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale. Dzień zakończy się o godzinie 20.59. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. Jutro maksymalnie 25 stopni Celsjusza, w sobotę i w niedzielę 24, a czerwiec przywitamy z temperaturą 22 kresek na plusie.

6 minut po godzinie 9, po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 10. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Dlatego chociażby, że o 9.15 wystartuje kolejny w tym tygodniu konkurs poranny i zapraszam was już teraz do zgłaszania się w naszym porannym konkursie. No ale zanim ten konkurs wystartuje, to pogramy, no ładnie pogramy, bardzo ładnie pogramy. Taki klasyk ogniskowy, można by powiedzieć, teraz na naszej antenie. Lady Punk i Zawsze tam, gdzie ty. Tak, witamy muzycznie godzinę 9. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: 9.15 na naszych radiowych zegarach, a skoro ta godzina wybiła, no to startujemy z naszym kolejnym w tym tygodniu porannym konkursem. Dzisiaj do wygrania książka Alicji Mazan-Mazurkiewicz Wyczekujące. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę w konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148. 7148, pod ten numer wysyłacie swoje zgłoszenie. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko i uwaga, wymieńcie co najmniej dwóch porannych gości z tego tygodnia w Radiu Emaus. Sprawdzimy, czy faktycznie nas słuchacie. A jeżeli nawet gdzieś tam wam ktoś umknął, no to możecie zawsze to sprawdzić tu i ówdzie. Wymieńcie co najmniej dwóch porannych gości z tego tygodnia w Radiu Emaus. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Alicji Mazan-Mazurkiewicz Wyczekujące. Przypomnę jeszcze raz warunki zgłoszenia się. 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie co najmniej dwóch porannych gości z tego tygodnia w Radiu Emaus. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. No to co? Trzymam za was bardzo mocno kciuki, odpalamy poranny konkurs.

0: Plus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Przypominamy o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania książka Alicji Mazan-Mazurkiewicz Wyczekujące. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, czy też proszę was o to, abyście wymienili co najmniej dwóch porannych gości z tego tygodnia w Radiu Emaus. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiejszą nagrodą w konkursie jest książka Alicji Mazan-Mazurkiewicz Wyczekujące. No i ja również wyczekuję waszych zgłoszeń w konkursie. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę. Piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie co najmniej dwóch porannych gości z tego tygodnia w Radiu Emaus. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Ja trzymam za was bardzo mocno kciuki. No i tak samo trzymam kciuki za Lilię Ładę, która odwiedzi nasze radiowe studio już o godzinie 9.30. No ale zanim z Lilią porozmawiam trochę na antenie, to będzie duet Phil i Lambery gotowi na wszystko. A wy nie zapominajcie, że warto się zgłosić w porannym konkursie.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
0: Po reklamie Radio Emaus. Na dobry dzień.
4: Dzień do 30 na naszych radiowych zegarach, a do studia zawitała Lilia Łada. Dzień dobry, cześć Lilia.
5: Dzień dobry.
4: Jak tam się czujemy?
5: Czwartkowo, jak zwykle w czwartek.
4: Pięknie, pięknie. Chociaż tak sobie myślę, że gdyby na przykład piątek był wolny, nie, to byś się też czuła czwartkowo, czy?
5: No pewnie, no bo jest czwartek. Piątkowo czuję się w piątek, to chyba oczywiste, nie?
4: No i dobrze, trzeba żyć w prawdzie. A propos prawdy, jakie tematy będą poruszane w naszych informacjach? Zdradź troszeczkę.
5: No tych tematów będzie ho, ho, ho, albo i więcej. Mhm. Będzie o patronach ulic poznańskich, gdzie dominują mężczyźni i to nie wszystkim się podoba, szczególnie radnym płci żeńskiej to się nie zawsze podoba. Mhm. I będzie o tym, co tu zrobić, żeby tych kobiet, które patronują ulicą, było więcej. Mhm. Będzie również o tym, że coraz bliżej jest rocznica, 70. rocznica Poznańskiego Czerwca. I dochodzą nam stopniowo...
4: Za miesiąc będzie,
5: tak,
4: nie?
5: Właśnie, dokładnie za miesiąc. I dochodzą nam stopniowo kolejne imprezy, kolejne wydarzenia z tej okazji. Mhm. W archiwach, które teraz mają swoje święto, czyli Tydzień Archiwów, będą szczególnie starannie prezentowane dokumenty właśnie z tego czasu. I to takie dokumenty, których nikt wcześniej nie widział, więc to jest bardzo ciekawe. Mhm. Będzie też można wziąć udział w konkursie na plakat związany z wydarzeniami czerwca. Wszystko oczywiście jest w naszych serwisach. Będzie również o łazarskim lecie.
4: No proszę bardzo.
5: Łazarz słynie z tego, że zawsze latem odbywa się tam wiele ciekawych imprez. Przypomnijmy, że to jest jedyna dzielnica, która od bardzo wielu lat celebruje swoje święto, ma łazarską paradę i tak dalej, mm-hmm, i tak dalej. Mm-hmm. Więc też i latem dzieje się bardzo wiele ciekawych rzeczy i o tym, co się będzie działo, na co się będzie warto wybrać na łazarz, na rynek łazarski, też będziemy mówili. Będzie też mowa o tym, co zrobić, żeby spędzić noc w Bramie Poznania. I to niekoniecznie będąc włamywaczem. To jest istotna różnica, istotne no tak, znaczenie. No tak. Otóż jest taka szansa. Można nie tylko spędzić tam noc, ale poczytać sobie jeszcze różne historie albo poopowiadać różne historie przy latarce. No to jest coś, co najmłodszych poznaniaków na pewno bardzo ucieszy.
4: Brzmi ciekawie.
5: Taki dreszczyk emocji. A ponieważ to jest impreza dla dzieci z opiekunami, no to zawsze jakby już było bardzo źle, można złapać za rękę mamę i tatę i wtedy już będzie lepiej.
4: Oczywiście, że tak zawsze raźniej.
5: Chyba, że mama czy tata też się wystraszą. Jest taka ewentualność.
4: No ale
5: noc, różnie. Zbiory muzealne, straszne opowieści. No może być różnie, no. Ale myślę, że warto się wybrać na tę imprezę. Zapisy już wkrótce się zaczną, więc trzeba pilnować. To wszystko się dzieje w Bramie Poznania, przypomnę, więc trzeba pilnować na stronie Bramy Poznania, jak się zaczną zapisy. Będzie również o drzewach na Świętym Marcinie, tych, które rosną naprzeciwko Centrum Kultury Zamek, na przystanku tramwajowym dokładnie rzecz biorąc, które mimo, że mamy maj i wszystkie drzewa są już pięknie zielone, pełne liści, to tamte akurat nie. Czy jest to efekt przebudowy ulicy, czy też jakiś inny powód jest tego, będziemy dzisiaj ustalali, bo wygląda to po prostu okropnie, zwłaszcza w porównaniu do pięknej, świeżej zieleni, która jest w pozostałych częściach miasta, także w centrum. Będzie oczywiście o tym, że są juwenalia. No tego tematu nie możemy pominąć dzisiaj.
4: Prawda.
5: Juwenalia opanują miasto w cały weekend. Będzie też, i to jest dobra wiadomość nie tylko dla gości juwenaliów, będzie częściej kursowała komunikacja nocna.
4: Pięknie,
5: nie
4: pięknie.
5: Tylko w rejonie juwenaliów, ale także ta na osiedle Sobieskiego z jednej strony i na Franowo z drugiej strony. Więc jeśli ktoś zaplanował sobie imprezę nie juwenaliową, ale w tym samym terminie, to będzie mu łatwiej wrócić komunikacją publiczną do domu, bo nocne tramwaje będą kursowały nie co godzinę, tylko co pół godziny. Nocne autobusy zresztą też. Mhm. Warto sobie to sprawdzić, bo to na pewno ułatwi, myślę, że ułatwi życie. Będzie też o niebezpiecznym przystanku na ulicy Żeromskiego. Na odcinku ulicy Dąbrowskiego od pętli Ogrody do Żeromskiego właśnie trwa remont torów tramwajowych. W związku z tym pasażerowie muszą wysiadać wcześniej. No i muszą wysiadać w miejscu, które nie do końca jest przystosowane do tej funkcji. Nie jest tam po prostu bezpiecznie. Akurat zdarza się, i to dość często, że tramwaj się zatrzymuje i pasażerowie wysiadają akurat wtedy, kiedy kierowcy wjeżdżający dokładnie na ten sam pas ruchu mają zielone światło. Miejmy nadzieję, że Zarząd Transportu Miejskiego też już na to zwrócił uwagę i jakoś zorganizuje tam ruch, żeby nie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji.
4: Tak jest, bezpieczeństwo ponad wszystko.
5: Tak jest.
4: I to wszystko, jeżeli chodzi o tematy, czy jeszcze coś masz?
5: Tematów jest całe mnóstwo, jeszcze więcej, ale to ja bym tak mówiła. No a przecież chodzi o to, żeby słuchać serwisów, prawda?
4: Najbliższe o godzinie 10:00 ja przedstawi go właśnie Lilia Łada. Lilia, bardzo ci dziękuję.
5: Dziękuję.
4: A ja za moment przypomnę o naszym porannym konkursie.

z podatkiem VAT. Podpowiem wam troszeczkę, że tego typu informacji możecie szukać na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Goźnia albo na naszym radiowym Facebooku, gdzie takie informacje umieszczamy. Dzisiaj do wygrania książka Alicji Mazan Mazurkiewicz Wyczekujące. Przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa w konkursie 7148. Powtarzam, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie co najmniej dwóch porannych gości z tego tygodnia w Radiu Emaus. A koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymam za was bardzo mocno kciuki. Przypomnę, że dzisiaj do wygrania książka Alicji Mazan Mazurkiewicz Wyczekujące. No i my również czekamy na wasze zgłoszenia w konkursie. Jeszcze macie chwilkę na zgłaszanie się, no ale myślę, że nie ma co czekać do ostatniego gwizdka. Warto zrobić to już teraz. Zanim ostatni raz przypomnę o naszym porannym konkursie, pogramy. Tym razem będzie Monika Lewczuk i Tam Tam.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania książka Alicji Mazan-Mazurkiewicz Wyczekujące. Jeżeli chcecie wygrać, przede wszystkim wziąć udział w naszym porannym konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148, w treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie co najmniej dwóch porannych gości z tego tygodnia w radiu Emaus. A koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam, że dzisiaj do wygrania książka Alicji Mazan-Mazurkiewicz Wyczekujące 7148. 714.

8 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko i wymieniacie dzisiaj co najmniej dwóch porannych gości z tego tygodnia w Radiu Emaus. Możecie tej informacji poszukać na naszym radiowym Facebooku albo na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia. Także jeżeli jeszcze nie wysłaliście zgłoszenia, się zastanawiacie, gdzie tego mam szukać, zapraszam Was bardzo gorąco. Facebook Radia Emaus i też zakładka Gość Dnia właśnie na stronie internetowej Radia Emaus także. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki, ale za 3 minuty rozwiązujemy konkurs, więc nie przegapcie zgłoszenia się. Zróbcie to najlepiej teraz i mam nadzieję, że coś optymistycznego spotka zwycięzczynię bądź zwycięzcę naszego porannego konkursu. A właśnie utwór o takim tytule zaśpiewa teraz Kasia Kowalska. A Wy zgłaszajcie się w konkursie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No to rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Dzisiaj nagrodą w konkursie była książka Alicji Mazan-Mazurkiewicz Wyczekujące. Prosiłem was dzisiaj o wymienienie co najmniej dwóch porannych gości z tego tygodnia w Radiu Emaus. Bardzo dziękuję za liczne zgłoszenia. Niby to był prosty konkurs, bo wystarczyło wyszukać informacje z naszej strony radioemaus.pl czy też z naszego radiowego Facebooka, no ale mimo wszystko bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że poradziliście sobie bardzo dobrze. Wygrywa Radosław, który wymienił właśnie dwójkę gości, Marię Książkiewicz, a także Halę Andrzejak. Radosław, gratuluję tobie wygranej w dzisiejszym konkursie. Książka Alicji Mazan-Mazurkiewicz Wyczekujące ląduje do ciebie. Sprawdź za moment swój telefon, żebyś wiedział, jak odebrać swoją nagrodę. No i również potwierdzę tobie za moment w SMS-ie wygraną. A ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy poranek. Byłem z wami od godziny 6 do godziny 10. Kuba Antkowiak się odmeldowuje sprzed mikrofonu. Dziękuję także Lili Ładzie za obecność przy informacjach Radia Emaus. My się słyszymy jutro od godziny, tak samo zresztą od godziny 6 do godziny 10, a od godziny 10 do 14 będzie z wami Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. A na sam koniec mojego pasma będzie zespół Futro i Spacer po Miłość. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz za dzisiejszy poranek. Słyszymy się jutro. Trzymajcie się. Na razie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Poznaniu na zegarze punktualnie 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Już jutro otwarcie pływalni miejskiej na poznańskim Grunwaldzie. Projekt uchwały o przywróceniu rowerów miejskich został przekazany do poznańskiego magistratu. Sprawcy fałszywych alarmów powinni być surowo ukarani, uważa minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Już jutro w Poznaniu zostanie otwarta pływalnia miejska Grunwald przy ulicy Taborowej. Basen zostanie otwarty o godzinie 14, a do godziny 18 będzie można korzystać z basenu i wziąć udział w zaplanowanych atrakcjach. Między innymi pokazie ratownictwa wodnego, informuje rzecznik prasowy poznańskich ośrodków sportu i rekreacji Filip Borowiak.
3: Dzieci przede wszystkim zachęcamy do korzystania z wodnego toru przeszkód. To taka dmuchana atrakcja, bardzo popularna. Też to jest atrakcja dla dzieci potrafiących pływać, więc tutaj prosimy wziąć pod uwagę to, że dzieci, które będą chciały skorzystać z tej atrakcji, muszą mieć umiejętności pływackie, bo to jest na dużym basenie. Będą oczywiście również animacje i zabawy dla dzieci, także tych nie potrafiących pływać, czyli w tych basenach rekreacyjnych, gry, malowanie twarzy, a dla dorosłych aquaerobik, aquacross.
2: Weekend będzie także szansą na spotkanie z konsultantami w sprawie zapisów do Akademii Nauki Pływania prowadzonej przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.
1: Informacje z Poznania.
2: Przywróćmy poznański rower miejski. Pod takim hasłem członkowie Stowarzyszenia Wspólne Jutro przez ostatnie tygodnie zbierali podpisy mieszkańców. Za przywróceniem usługi działającej w latach 2012-2022 podpisało się papierowo i elektronicznie łącznie 6 tysięcy osób. Członek stowarzyszenia Kacper Nowicki tłumaczy, że likwidacja systemu na rzecz prywatnych hulajnóg i rowerów była złą decyzją.
4: Miasto, zamykając rower miejski, nie dało ludziom żadnego prawdziwego transportu osobistego, który mogliby wykorzystywać każdego dnia. Kiedy zobaczą Państwo, za nami stoi w rogu Placu Kolegiackiego strefa Hop and Go dla hulajnóg elektrycznych, prywatnych firm, które nie płacą w Polsce podatków i które są produkowane w Chinach, jednocześnie zanieczyszczając środowisko i generując niebezpieczeństwo dla pieszych w naszym mieście.
2: Członkowie stowarzyszenia złożyli już w Urzędzie Miasta obywatelski projekt uchwały. Jeśli co najmniej 300 podpisów okaże się ważnych, projektem zajmą się miejscy radni.
1: Informacje z Leszna.
2: Wieża widokowa, drewniana kładka i turystyczno-edukacyjny szlak rowerowy. Rada Powiatu Leszczyńskiego wyraziła zgodę na realizację projektu budowy nowej infrastruktury turystycznej na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego. 25-metrowa wieża widokowa powstanie w Dominicach i będzie można z niej podziwiać Jezioro Dominickie. Kładka będzie prowadzić przez tereny bagienne w okolicy leśniczówki Tłucznia. Powstanie też nowy szlak rowerowy, który ma promować walory przyrodnicze po Jeziorze Leszczyńskiego.
1: Informacje z kraju.
2: Sprawcy fałszywych alarmów powinni być surowo ukarani. Tak o sprawie zatrzymanych hakerów mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Jak informowało wcześniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zatrzymano 3 osoby, które wywoływały fałszywe alarmy u osób związanych z prawicą. Tomasz Siemoniak powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że działalność tych ludzi była zagrożeniem dla państwa i obywateli.
5: To jest po prostu wprowadzanie w błąd organów państwowych, służb ratowniczych i strażacy, jadąc do fałszywego wezwania, mogą nie pojechać do prawdziwego czy też pogotowie. Więc to nie jest jakaś zabawa, to nie jest żart, to jest po prostu przestępstwo, które trzeba surowo ukarać.
2: Urzędnicy zapowiadają, że w tej sprawie będą możliwe kolejne zatrzymania.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Ależ skwar nam się dzisiaj szykuje, chociaż będzie chłodniej niż wczoraj, mimo wszystko. Znaczy chłodniej, no nieco zimniej. Ale to o zimnie to nie ma tutaj co mówić, bo dzisiaj będzie dość ciepły dzień. Teraz na termometrach w Poznaniu 14 stopni Celsjusza, ale będzie odczuwamy 15 stopni Celsjusza. W ciągu dnia maksymalna temperatura, jaką zobaczymy na termometrach, to będzie 21, no może 22 stopnie. I tyleż samo będziemy odczuwać. Wiatr porywisty będzie nam towarzyszył, maksymalnie sięgający 40 km na godzinę. No i warunki biometeo? No może nie są rewelacyjne, ale nie są najgorsze, bo są obojętne, czyli trzeba się zdecydować, jak się czujemy. W nocy biometr będzie korzystny, jutro również obojętny, więc bez zdecydowania. Natomiast jeśli chodzi o sobotę, tu mam dobrą informację dla ogrodników, dla tych, którzy mają działki rozmaite z uprawami. Będzie trochę padać, ale trochę, podkreślam słowo trochę, gdyż to nie będzie cała sobota deszczowa, tylko będzie trochę deszczu, trochę słońca, sobota z temperaturą 23 stopnie Celsjusza.

0: Dzień dobry, koleżanko.
1: Dzień dobry, kolego.
0: A wiesz, że żołny już przyleciały do Polski?
1: No niesamowite to jest.
0: Wiesz, jakie piękne ptaszki to są? To są takie bardzo kolorowe ptaszki, ale ciężko je spotkać. Nie miałem okazji jeszcze.
1: No właśnie, ja też nie widziałam na żywo i teraz mi narobiłeś apetytu i jest mi przykro w związku z tym.
0: Niech nie będzie przykro, bo być może ktoś ze słuchaczy zauważył żołnę. Jeśli zauważyliście, to poprosimy o MMS na 601 077 033. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, dzień dobry.
1: Dzień dobry.

Radio Emaus. W środku dnia. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Ależ to jest dobry utwór. Grupa Various Monks i niezapomniana Anita Lipnicka, która wtedy z nimi śpiewała. Ten kawałek, Tokio. No więc jeśli ktoś w Tokio nie był, to przy okazji tej piosenki mógł się tam na chwilę przenieść.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
0: A teraz będzie to, co ja lubię najbardziej, czyli duety. I to będzie duet męski tym razem. Sting i Shaggy, Don't Make Me Wait. I to jest kawałek, który na pewno was pozytywnie nastroi.

0: Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.

Zachęcam Was do zajrzenia na naszą stronę internetową radioemos.pl. Tam sporo się dzieje. Zgromadzone nasze podcasty, zgromadzone rozmowy z gośćmi. Warto, naprawdę warto. Co

No właśnie. Jeśli chcielibyście posłuchać, o czym rozmawiałem wczoraj z Miłką Raulin, podróżniczką, zdobywczynią Korony Ziemi oraz jedną z nielicznych osób z Polski, która przetrawersowała Grenlandię, to wczoraj mieliśmy okazję rozmawiać w 4. rocznicę jej właśnie trawersu Grenlandii. Niesamowitego wyczynu, którego dokonała jako naprawdę jedna z nielicznych osób z Polski. Ciągnęła za sobą potężne sanie, wypełnione między innymi jedzeniem, więc z każdym krokiem było jej lżej, bo tego jedzenia ubywało. No i jeśli posłuchacie tej rozmowy, to dowiecie się, bo być może wczoraj nie słuchaliście, to dowiecie się, że jednak jedzenia trochę zabrakło na koniec, a temperatura no nie rozpieszczała ich. Na Grenlandii naprawdę było dużo gorzej niż na Ewereście, o tym też Miłka mi wczoraj opowiedziała, także jeśli chcecie posłuchać tej rozmowy, to zachęcam. radioemaus.pl albo nasza aplikacja mobilna, w zakładce audycje znajdziecie tę rozmowę z Miłką Raulin, ale wczoraj też rozmawiałem tutaj z Anią Walkowiak, prezeską Fundacji Africa Help, o pomocy dla potrzebujących w Afryce. To była rozmowa o tym, jak ważna jest woda tam w Afryce, żeby była czysta, żeby była pozbawiona bakterii, żeby ratowała życie, a nie dostarczała organizmowi jakichś drobnoustrojów, które mogą nas zabić nawet, bo i tak może być. O tym między innymi wczoraj rozmawialiśmy, rozmawialiśmy też o pierwszej rocznicy powstania Domu Mody, afrykańskiego Domu Mody. Ten Dom Mody mieści się na Kramarskiej w Poznaniu, no i dzisiaj możecie uczestniczyć tam w wyjątkowym jubileuszu. Moi drodzy, jeśli chcecie, to posłuchajcie tych rozmów, jedno w spotkaniach przy kawie, drugie w audycji w Matni, tamte rozmowy już dołączone, więc jeśli ktoś nie słuchał wczoraj, to dzisiaj może to uzupełnić.

0: Mam nadzieję, że macie przygotowane już coś do picia, jakąś kawę, herbatę, a może jakąś lemoniadę, bo za chwilę wyruszamy w muzyczną podróż w czasie, bo to już 10:45 na zegarze.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Muzyczna podróż w czasie.
0: Kto w maju urodzony? No chciałbym zacząć może taką piosenką trochę biesiadną, ale nie zacznę, tak? Tylko powiem, że 28 maja to dzień urodzin pewnej wokalistki. Urodziła

się w Melbourne w 1968 roku. Kylie Minogue, australijska wokalistka i aktorka. Karierę rozpoczynała od udziału w popularnym serialu Neighbors. Jej pierwsze single The Locomotion i I Should Be So Lucky oraz duet z Jasonem Donovanem Especially For You zdobyły wysokie miejsca na listach przebojów w Australii, Wielkiej Brytanii i innych krajach, a w trakcie swojej kariery wylansowała także wiele innych znakomitych piosenek. Kylie Minogue dzisiaj obchodzi swoje urodziny, ale dzisiaj także rocznica 28 maja 1973 roku. Wtedy to płyta The Dark Side on the Moon grupy Pink Floyd dostała się na listy przebojów po obu stronach Oceanu Atlantyckiego, a w latach 1973-1988, a więc spory czas, krążek pozostawał w amerykańskim zestawieniu przez 741 tygodni, a więc wyczyn naprawdę no nie lada. No i teraz na przekór, nie zagramy nic z tej płyty The Dark Side on the Moon, tylko zagramy z innej płyty utwór tytułowy Wish You Were Here, ale najpierw Kylie Minogue w jednym utworze, a później grupa Pink Floyd utwór Wish You Were Here. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanał Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Czas przywitać godzinę 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Na Politechnice Poznańskiej zakończył się 9. szczyt polityczny partnerstwa ODRA. Poznańscy lekarze z Fundacji Redemptoris Missio wrócili z Kamerunu. Ukraiński IPN rozważa możliwość przeniesienia szczątków Stepana Bandery z Monachium do Ukrainy. O bezpieczeństwie i infrastrukturze na granicy polsko-niemieckiej rozmawiali wczoraj w Poznaniu przedstawiciele obu państw. Na Politechnice Poznańskiej odbył się 9. szczyt polityczny partnerstwa ODRA. To inicjatywa, która od 20 lat łączy 4 zachodnie województwa z Polski i 4 kraje związkowe ze wschodnich Niemiec. Ich przedstawiciele wskazywali m.in. na konieczność poprawy infrastruktury kolejowej między oboma państwami, mówi premier kraju związkowego Brandenburgia Dietmar Woidke.
3: Trzeba ją poprawić. Mamy oczywiście projekty, które już są realizowane. To między innymi linia Berlin-Görlitz-Gorzelec-Wrocław. To również tutaj linia Berlin-Szczecin. Ale jest też tak ważny projekt tak zwanej kolei wschodniej, czyli z Berlina do Kostrzynia i dalej Gorzowa.
2: Dlatego premier Brandenburgii wraz z marszałkiem województwa wielkopolskiego Markiem Woźniakiem wystosowali apel do obu rządów o realizowanie kolejnych inwestycji kolejowych.
4: Informacje z Poznania.
2: Poznańscy lekarze z Fundacji Redemptoris Missio wrócili już z 3-tygodniowego wyjazdu do Kamerunu. Wolontariusze pojechali do ośrodka misyjnego, którego pomieszczenia zamieniono na sale zabiegowe. Przebadali tam 100 pacjentów i wykonali 50 operacji przepuklin. Było to niemałe wyzwanie, ponieważ lekarze musieli zabrać z Polski niezbędny sprzęt, a ze względu na warunki nie mogli przeprowadzać zabiegów w znieczuleniu ogólnym. Poza operacjami przepuklin chirurdzy uratowali m.in. życie ciężarnej kobiety i jej dziecka, ponieważ pacjentka nie mogła dotrzeć do szpitala.
5: Zostaliśmy obudzeni przez naszą tutaj opiekunkę, siostrę Barbarę, która mówi, że chyba musimy wykonać to cięcie, więc obudziliśmy się, podjęliśmy decyzję w bardzo krótkim czasie i po prostu w trybie pilnym wykonaliśmy to cięcie. Udało się, dziecko, matka przeżyły, kiedy wyjeżdżaliśmy. Wiedzieliśmy, że mają się dobrze, że wychodzą do domu.
2: Opowiada anestezjolog Karolina Puklińska-Cieśla. Fundacja Redemptoris Missio zapewnia, że nie była to ostatnia misja do Kamerunu.
4: Informacje z Kościana.
2: Sportowe emocje, strefa zabawy i oczywiście dmuchańce dla dzieci. 31 maja o godzinie 10 w Kościanie na Stadionie Miejskim rozpocznie się Kościan Run 2026. Sportowe święto dla wszystkich miłośników aktywnego stylu życia. Na uczestników czekają biegi dla dzieci oraz biegi główne dla dorosłych na dystansach 5 i 10 km. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla całych rodzin. Dlatego Kościan Run będzie także okazją do rodzinnej integracji i dobrej zabawy. Kościański samorząd zaprasza też do kibicowania.
4: Informacje z kraju i ze świata.
2: Ukraiński IPN rozważa możliwość przeniesienia szczątków Stepana Bandery z Monachium do Ukrainy. Poinformował o tym jego szef, Oleksandr Aufiorow. Nie przekazał jednak, kiedy dokładnie miałoby do tego dojść. Stepan Bandera był liderem zbrodniczej organizacji OUNB, odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu podczas II wojny światowej. Pomysł uhonorowania Stepana Bandery przez Ukraińców jest nie do zaakceptowania przez Polskę, oświadczyła badaczka rzezi wołyńskiej Ewa Siemaszko. W rozmowie z Polskim Radiem powiedziała, że Ukraińcy chcą uhonorować człowieka odpowiedzialnego za ludobójstwo.
6: Bo jakkolwiek Bandery nie było w tym czasie na Wołyniu, niemniej jednak cała jego działalność, zanim został uwięziony przez Niemców, zmierzała do tego, żeby wyeliminować biologicznie Polaków z ziem wspólnie zamieszkałych przez Polaków i Ukraińców. A więc jest odpowiedzialny moralnie za ludobójstwo dokonane na Polakach.
2: W latach 40. ubiegłego wieku członkowie organizacji ukraińskich nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii zamordowali na Wołyniu i we wschodniej Galicji według szacunków IPN około 100 tysięcy Polaków, mężczyzn, kobiet i dzieci. U podstaw zbrodniczych działań była ideologia czystego etnicznie ukraińskiego państwa, szerzona m.in. przez Stepana Banderę.
4: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: A w pogodzie możemy się dzisiaj spodziewać porywistego wiatru 40 km na godzinę. Jeśli ktoś chciałby na przykład puszczać sobie latawce, no to taki wiatr 40 km na godzinę spokojnie sobie z takim latawcem poradzi. No i musi to być latawiec solidny, żeby się nie połamał. No chyba, że ktoś też ma zbyt małą siłę, żeby utrzymać sznurek takiego latawca, to też tutaj trzeba na to wziąć poprawkę. Ciepło i sucho dzisiaj będzie, bez deszczu, zachmurzenie małe, a warunki biometeo obojętne. Jutro też będzie ciepło i sucho i też biometr będzie obojętny, tylko że jutro będzie cieplej niż dzisiaj, bo dzisiaj maksymalnie 21 stopni Celsjusza, może 22, a jutro nawet 24, a odczuwalna temperatura jutro to nawet 25 stopni Celsjusza. Przypominam, że nie dotyczy ta temperatura nocy, bo w nocy będzie zdecydowanie nie chłodniej, będzie zimno. 5 stopni, taka będzie temperatura w nocy odczuwalna i to jest naprawdę zimno. To w porównaniu do tego, co czujemy w ciągu dnia, to spadek temperatury znaczny. Ale w nocy wzrośnie ciśnienie atmosferyczne z 1023 hektopaskali, wzniesie się do poziomu 1024 hektopaskali i w nocy warunki biometeo będą korzystne.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Pani redaktor lubi muzykę klasyczną?
2: No pewnie, a kto nie lubi?
1: No to będzie takie połączenie muzyki klasycznej z muzyką pop, bo to zaśpiewa Gazebo, ale będzie śpiewał o Chopinie.
2: No właśnie, a
1: ponieważ... kompozytorze.
2: Tak, a ponieważ ta piosenka już ma ładnych kilka lat, to w zasadzie to już też jest klasyka, prawda?
1: Oczywiście, klasyka.
2: Więc dwa razy klasyka.
1: Gramy.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Gdy myślicie o języku polskim, to pewnie zastanawiacie się, jak dane słowa się wymawia, czy to jest zgodne gramatycznie, czy to wszystko jest poprawnie, jeśli chodzi o kulturę żywego słowa, ale czy czasami zastanawiacie się nad tym, czy myślnik jest dobrze użyty? Bo ja w ogóle się nad tym nigdy nie zastanawiałem, a pan profesor Jerzy Bralczyk dzisiaj tym tematem się zajmie. Słowo o słowie. Profesor Jerzy Bralczyk, zapraszamy.
2: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
3: Witam państwa serdecznie. Pani Katarzyna pyta o interpretację zastosowania myślnika. I cytuję takie zdanie. Wszystkie informacje podane w tabelach należy potwierdzić dokumentami wystawionymi przez producenta rękawic lub niezależne laboratorium, myślnik, jednostkę notyfikowaną. No i teraz jest pytanie, czy ten myślnik sprawia, że każde laboratorium jest tutaj traktowane jako jednostka notyfikowana? Czy też chodzi tutaj tylko o takie laboratorium, które jest jednostką notyfikowaną? Przykro mi, ale nie bardzo znam zasady, którymi się kierując możemy uznać, że laboratorium może być laboratorium i to niezależnym, ale nie być jednostką notyfikowaną. Albo być. I myślnik tutaj tego niestety nie wyjaśnia. Bo możemy rozumieć to, że każde laboratorium jako jednostka notyfikowana może taki dokument wystawić, czy też tylko takie laboratorium, które jest jednostką notyfikowaną. Tego myślnik nie wyjaśnia. Możemy próbować to wyjaśnić, czyli niezależne laboratorium, takie, które jest jednostką notyfikowaną. I wtedy by było wiadomo, że nie wszystkie laboratoria takie prawa mają, ale tylko takie. Ten kłopot, który tu się pojawia, trochę przypomina nam kłopot z pewnym fragmentem Konstytucji, kiedy się mówi o małżeństwie jako o związku mężczyzny i kobiety, które jest pod szczególną ochroną. Jedni rozumieją to, że każde małżeństwo jest związkiem tylko mężczyzny i kobiety, inni, że małżeństwo rozumiane w tym sensie, ale tylko takie. Ale małżeństwa mogą być inne także, związki, a nie tylko kobiety i mężczyzny. I tu jest pewien problem, bo to drugie rozumienie jest, jak mogę powiedzieć, w intencji ustawodawcy także dopuszczalne, a nawet chyba właściwe.
2: Słowo o słowie.
3: Do usłyszenia.
2: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus.
1: I tak sobie pomyślałem, że dzisiaj taki piękny dzień, tak słonecznie i w ogóle biometr jest obojętny, czyli ani niezdecydowany, ani na tak, ani na nie, ale dobrze by było, żeby słuchacze Radia Emaus, czyli dobrego Radia Emaus, mieli taki korzystny biometr. No ale niestety informacje, które teraz mam, to nie zadowolą pewnie kierowców i to nie będą dobre informacje, ale warto wiedzieć niż nie wiedzieć. 90 km za węzłem Trzciel w kierunku Świecka, na autostradzie A2, tam kolizja i blokada, więc uważajcie na siebie kierowcy, którzy podróżujecie autostradą A2, bo 90 km w kierunku Świecka, kolizja i blokada tam na autostradzie A2. Ale to nie wszystko, bo jeszcze trasa S1, kolizja przed węzłem Ławica w stronę Obornik i tam też tworzy się korek. Uważajcie na siebie, jedźcie ostrożnie. Lepiej jechać powoli i dojechać do celu, niż śpieszyć się niepotrzebnie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Przypomnę tylko, że motosygnały podają, że 90 km za węzłem Trzciel w kierunku Świecka na autostradzie A2, to jest 90 km, kolizja i blokada, więc uważajcie na siebie w tamtym rejonie. I jeszcze trasa S11, kolizja przed węzłem Ławica i korek jest w kierunku Obornik. Moi drodzy, już za chwilę, za niecałe 9 minut na naszej antenie serwis kulturalny i wtedy będę miał kilka propozycji dla was. Może skorzystacie, żeby spotkać się z kulturą, bo to zawsze jest dla nas z pożytkiem, żeby być z kulturą za pan brat, a nie na bakier. I myślę, że dzisiaj też jakieś propozycje być może będą specjalnie dla was i będziecie chcieli z nich skorzystać. Już za chwilę o 11:30 serwis kulturalny. Zapraszam zatem już za moment.

0: rana. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie słodycze marki Kinder. 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Serwis kulturalny Radia Emaus.
6: Serwis kulturalny Radia Emaus. Rozpoczniemy od nauki, bo to będzie Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Nauka też może być rozrywką, więc tak naprawdę tutaj nic się nie kłóci. No i propozycja na dzisiaj na godzinę 17 Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, aby posłuchać wykładu profesor doktor habilitowanej Katarzyny Szarzec. Wstęp wolny na ten wykład, a tytuł, w zasadzie tytuł jest pytaniem retorycznym. Czy powinniśmy czytać klasyków? Adam Smith w XXI wieku. Wykład profesor doktor habilitowanej Katarzyny Szarzec. Dzisiaj w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk przy ulicy Mielżyńskiego 27/29 o godzinie 17. Więc myślę, że jeśli chcecie znaleźć odpowiedź na to pytanie retoryczne, to warto się tam wybrać. Chociaż pewnie znamy odpowiedź, ale warto posłuchać szczegółów. Historie do złamania. Taki cykl i dzisiaj Grajzer i tajemnice grabieży. O 17 zaprasza Centrum Szyfrów Enigma na kolejne, trzecie już w tym roku spotkanie z cyklu Historie do złamania. Tym razem przeniesiemy się do mrocznych czasów hitlerowskiej okupacji Poznania w latach 1939-1945, by porozmawiać o tajemnicach akcji grabieży polskich dóbr kultury w kraju Warty, zorganizowanej przez namiestnika Rzeszy Artura Grajzera. Pasjonujący temat i własne ustalenia w tym temacie wprowadzi Antoni Łęszczak, antykwariusz i pasjonat historii, który jako znany youtuber i autor popularnego kanału Antyk w Akcji przybliża tematy związane z historią. Dzisiaj będzie można się z nim spotkać. Wstęp wolny na to wydarzenie, godzina 17, Centrum Szyfrów Enigma, Historie do złamania, Grajzer i tajemnice grabieży. Spacer, bo na spacer też można zaprosić i to będzie spacer kulturalny. Start w Rodriguez Foundation przy ulicy Wodnej 13 tego spaceru. Spacer po galeriach sztuki z Agatą Rodriguez. Wstęp wolny oczywiście na ten spacer, każdy może dołączyć. Uczestnicy dowiedzą się, co przedstawiają galerie blisko Starego Rynku. Instytucje, niezależne galerie prywatne, NGOsy i najnowsze eksperymentalne przestrzenie wystawiennicze. To jest spacer dla tych, którzy mają ochotę poznać świat sztuki w Poznaniu, odkryć nowe miejsca, inspirujące osoby artystyczne, no i też doskonale orientują się w artystycznej mapie Poznania, albo chcą się zacząć w niej orientować. Potrzebują tylko małej zachęty, żeby wyjść z domu, albo po prostu mają ochotę doświadczyć sztuki w miłym towarzystwie. To właśnie dla Was ta propozycja wyjątkowego spaceru, spacer po galeriach sztuki z Agatą Rodriguez. Dzisiaj o godzinie 17 start przy ulicy Wodnej 13 przy siedzibie Rodriguez Foundation. Czwartki. Czwartki literackie. Pałac Działeńskich zaprasza. Te czwartki literackie to też taki cykl, który już nieraz tutaj przybliżaliśmy i zapraszaliśmy na te czwartki literackie. Dzisiaj Józef Czapski, człowiek epoki, gośćmi tego spotkania w ustanowionym przez Sejm RP roku Józefa Czapskiego będą profesor Jerzy Fiećko i doktor Agata Janiak, a także profesor Andrzej Franaszek oraz profesor Ryszard Przybylski. Taki skład zapewnia rozmowę wielowątkową o życiu, kulturze, literaturze, sztuce i wichrach historii. Jakim człowiekiem był Czapski? Był wyjątkowym artystą i świadkiem, przez całe życie malował, pisał, zapisywał, a jego twórczość plastyczna istotnie zmieniała się w czasie. Eseistyka dotyczyła przede wszystkim sztuki, ale także literatury, zaś obszerne dzienniki i wspomnienia oraz korespondencja to kopalnia wiedzy o wieku XX. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat Józefa Czapskiego, człowieka epoki, to dzisiaj o godzinie 18:00 Pałac Działeńskich, Sala Czerwona, Stary Rynek 78/79. No i to w ramach kolejnego czwartku literackiego takie spotkanie. Surowiec, z którego wyrabia się sny. No to jest ciekawe pytanie, czy taki surowiec jest i istnieje i czym w ogóle jest materiał, z którego powstają sny. O 18:00 Stara Rzeźnia przy ulicy Garbary 101 zaprasza i to będzie spotkanie, w którym film staje się punktem wyjścia do refleksji nad przyszłością mieszkalnictwa, rolą samoorganizacji oraz możliwością przenoszenia modeli kooperatywnych na grunt Polski. Jakkolwiek trudno to brzmi i skomplikowanie, to dr Maciej Frąckowiak, socjolog, doktor, a także Krzysztof Frąckowiak i Łukasz Gąska opowiedzą więcej na ten temat i będziecie mogli się dużo więcej na ten temat dowiedzieć. Jeśli chcecie potańczyć i pouczyć się tańca współczesnego, to dzisiaj też jest taka możliwość. Kolejna odsłona. Tańczymy na Taczaka. Taniec współczesny. Godzina 18:30 i Polski Teatr Tańca zaprasza. Koncert tak. I może to być Dom Kultury numer 1 przy drodze Dębińskiej 21. Koncert charytatywny dzisiaj. Rodziny Fedyński. To jest koncert, który przenosi nas trochę w realia tego, co dzieje się w Ukrainie. No i ten koncert jest poświęcony właśnie temu, aby pomóc walczącej Ukrainie, więc więcej na ten temat dowiecie się, jeśli się na ten koncert wybierzecie. Wyjątkowe wydarzenie o godzinie 19:00 w Dom Kultury numer 1 przy drodze Dębińskiej 21. Koncert charytatywny rodziny Fedyński. Premiera też jest jeszcze jedna dzisiaj, jedna z wielu, ale taką, którą mam wam do zaproponowania. Centrum Kultury Zamek, Sala Wielka o godzinie 19:00, premiera spektaklu Intro. No i to jest moment, kiedy wkroczycie w świat, gdzie rzeczywistość splata się z wyobraźnią, a logika ustępuje miejsca absurdowi. Artyści i artystki Teatru Klucz zapraszają do uczestnictwa w procesie tworzenia zarówno spektaklu, jak i samych siebie. Brzmi ciekawie, brzmi interesująco. Warto się wybrać. Godzina 19:00. CK Zamek zaprasza, Sala Wielka i tam premiera spektaklu Intro. To był serwis kulturalny.
4: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
6: A teraz Kaśka Sochacka o tym, że niebo było różowe. Piękny utwór.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Przed momentem zespół Mamusie i Tatusiowie. The Mamas and the Papas. California Dreaming. Zawsze, gdy słyszę ten utwór, to kojarzą mi się takie wielkie drogi amerykańskie. Po horyzont. Prosta droga i za te 100, 200, 300, 400 kilometrów jeden mały zakręt i znowu prosto. No to tak ta piosenka. Zawsze mam takie skojarzenia. Nie wiem, czy dobre, ale gdzieś to tak mi siedzi w głowie. Natomiast za chwilę będzie po polsku i to będzie piosenka bardzo dynamiczna. Zaśpiewa Tatiana Okupnik. Blue Café, do nieba, do piekła. No, można śpiewać, jeśli ktoś zna tekst.

0: Ta kobieta, którą słyszycie, to kobieta o aksamitnym głosie, oczywiście w cudzysłowie to mówię aksamitnym, bo bardzo wyraźny, bardzo mocny głos, to Anastasia. No a za chwilę będzie Carlos Santana, a punktualnie o godzinie 12 Regina Celi, Królowo Nieba, i tuż po tym informacje Radia Emaus. Zapraszam serdecznie w imieniu Piotra Wielickiego. Piotr Wielicki przywita się z wami o godzinie 12 i on będzie wydawcą popołudniowym informacji Radia Emaus, także on będzie odpowiadał za to, co będziecie słyszeć punktualnie o pełnych godzinach na naszej antenie. Oczywiście reporterzy Radia Emaus są wszędzie tam, gdzie coś się dzieje i jeśli coś wydarzy się nagle, niespodziewanie i nie będzie to o pełnej godzinie, to nie martwcie się, my też niezwłocznie was o tym poinformujemy. A póki co brakuje nam 9 minut do godziny 12.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
1: Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
2: To już 3 minuty po godzinie 12.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
3: Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania chce przeprojektowania przebudowy przejazdu kolejowego na Starołęce. Jutro poznamy wyniki konkursu na projekt pomnika pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Poznaniu. Dziś przypada 45. rocznica śmierci błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przebudowę przejazdu kolejowego na poznańskiej Starołęce trzeba zaprojektować inaczej. Domagają się tego m.in. członkowie Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania. Obecna koncepcja miasta zakłada budowę tunelu w ulicy Starołęckiej, który miałby rozwiązać problem codziennych korków w tej części miasta. Jacek Jarzina ze stowarzyszenia przyznawał dziś w rozmowie porannej Radia Emaus, że koncepcja jest niepełna, ponieważ nie uwzględnia faktu, iż Starołęka to ważny węzeł przesiadkowy.
4: Została opracowana na takiej zasadzie, no zróbmy coś z tą drogą i z tym tunelem, no więc zrobiliśmy tak, bez szerszego spojrzenia, a już na pewno nie patrzono tam na węzeł komunikacyjny i jego wygodę.
3: Dlatego Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania proponuje przeniesienie pętli tramwajowej i utworzenie pasa autobusowo-tramwajowego pod linią kolejową.
4: Przystanek wspólny autobus-tramwaj znalazłby się dokładnie pod peronem kolejowym, co oznacza, że mam kilkanaście, może 50 metrów do przejścia po przesiadaniu się z kolei na te środki i odwrotnie, a nie tak jak teraz setki metrów. A siłą rzeczy pętla tramwajowa zostałaby w tym rozwiązaniu przeniesiona na drugą stronę torów.
3: Na razie władze miasta zrezygnowały z dofinansowania od PKP PLK na realizację inwestycji, ponieważ warunkiem otrzymania pieniędzy było zakończenie prac do 2030 roku. Obecnie bardziej realny wydaje się scenariusz, w którym do tego czasu prace dopiero się rozpoczną.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
3: Jutro zostaną ogłoszone wyniki dwuetapowego konkursu na opracowanie projektu pomnika pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, który ma powstać na skwerze jego imienia w Poznaniu. Do udziału w nim zgłosiło się 25 uczestników, a do finału wybrano 6 prac. Założono, że pomnik ma nie tylko upamiętniać ważną postać historyczną, ale również harmonijnie wpisać się w otoczenie i wzbogacić przestrzeń miejską o dzieło sztuki wysokiej klasy. Realizacją inwestycji ma zająć się Stowarzyszenie Wielki Poznań i Wielkopolska na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej. Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę główną w wysokości 35 tysięcy złotych brutto. Przewidziano również 5 wyróżnień po 8 tysięcy złotych każde. Od dziś Poznaniem będą rządzić studenci. Wieczorem wiceprezydent miasta Marcin Gołek przekaże im symboliczne klucze i w ten sposób rozpoczną się kolejne juwenalia, największa studencka impreza w mieście. Po raz 10 młodzi będą świętować w parku imienia świętego Jana Pawła II na Wildzie. Na głównej scenie pojawią się znani artyści, mówi Karolina Brąż z Fundacji Jeden Uniwersytet.
5: W czwartek naszym headlinerem jest Jan Rapowania, później mamy piątek i tam gra już Zalia Grubson oraz Golec Orkiestra. W sobotę zaczynamy od Huberta Kropki, później mamy Kacperczyków, a później mamy na zakończenie White'a 2115.
3: Juwenalia tradycyjnie zainauguruje barwny pochód. Studenci wyruszą o godzinie 17 z placu Kolegieckiego. Na najbliższe 3 dni zaplanowano też wzmocnienie komunikacji tramwajowej i autobusowej.
1: Informacje z Kościoła w Polsce.
3: Uroczystości w Archikatedrze Warszawskiej oraz w Rzymskiej Bazylice Najświętszej Marii i Panny na Zatybrzu będą głównymi obchodami przypadającej dziś 45. rocznicy śmierci błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tego dnia Kościół obchodzi również liturgiczne wspomnienie prymasa tysiąclecia. Z tej okazji o godzinie 19 w Archikatedrze Warszawskiej zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem metropolity warszawskiego arcybiskupa Adriana Galbasa. Obchody rocznicowe odbędą się również w Rzymie, w Bazylice Najświętszej Marii Panny na Zatybrzu o godzinie 17:30. Zostanie odprawiona msza święta w intencji kanonizacji błogosławionego kardynała Wyszyńskiego. Liturgii w języku włoskim będzie przewodniczył prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Podczas Eucharystii do Bazyliki zostaną uroczyście wprowadzone relikwie prymasa tysiąclecia.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
2: Wieści z ostatniej chwili od synoptyków są takie, że około godziny 16 będzie najcieplej w stolicy Wielkopolski. Wtedy termometry pokażą w cieniu 22 stopnie Celsjusza. Ale na razie 19 stopni na termometrach, z tym, że odczuwalna temperatura już na poziomie 22 stopni. Jak będzie jutro? To też pewnie pytanie, które chcielibyście zadać. No to ja odpowiem od razu, jutro będzie cieplej. Jutro zachód Wielkopolski z temperaturami maksymalnymi do 26 stopni Celsjusza, a środek Wielkopolski od 24 do 25. I mniej nigdzie nie będzie. Myślę, że jeśli wiatr nie będzie przeszkadzał, to temperatura odczuwalna też może być wyższa, a jeśli chodzi o warunki biometeo, i dziś dobre, i jutro też będą dobre.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest dusza moja aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja.
2: W Getsemani Pan Jezus odsłania ludzkie oblicze. Lęk i smutek przed nieuchronnym. Modlitwa nie usuwa cierpienia, ale pozwala je przetrwać w obecności Ojca. Prośba o oddalenie kielicha zmienia się w trudną zgodę na wolę Bożą. W tej walce rodzi się ufność silniejsza niż paraliżujący strach. To moment, w którym człowiek przestaje uciekać przed życiem. Pomyśl, jaką trudną sprawę, o której boję się myśleć, spróbuję dziś z ufnością powierzyć Bogu, zamiast dźwigać ją w samotności.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: czy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
1: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: I mamy godzinę 12:30.
1: Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
2: Pogarsza się sytuacja na rynku pracy. Płace rosną najwolniej od marca 2021 roku.
3: Trwa wojna na Bliskim Wschodzie, trwa wojna na Ukrainie. Przedsiębiorstwa zamykają swoją działalność.
2: Rodzice przewlekle chorych dzieci będą mieli więcej dni płatnego zasiłku opiekuńczego. Teraz to maksymalnie 60 dni.
4: W przypadku poważnych, przewlekłych chorób to zdecydowanie za mało.
2: W Polsce w czasie wakacji nie zabraknie paliwa lotniczego, zapewniają przedstawiciele LOT-u. I o tym m.in. dziś w Bilansie. Piotr Wielicki, zapraszam.
1: Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
2: Pogarsza się sytuacja na rynku pracy, spowolnienie widać m.in. w przemyśle. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto było w kwietniu o 5,4% wyższe niż rok wcześniej i wyniosło 9530,74 zł. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że płace rosną najwolniej od marca 2021 roku.
3: Gdyby sytuacja zewnętrzna przede wszystkim zaczęła się poprawiać, globalna, to pewnie odczulibyśmy to również na tym rynku pracy, ale poprzez to, że trwa wojna na Bliskim Wschodzie, trwa wojna na Ukrainie, przedsiębiorstwa zachodnie redukują liczbę etatów albo czasami wręcz, tak jak w przypadku Polski, zamykają swoją działalność, to wszystko się niestety na tym rynku pracy odbija.
2: Monika Kurtek dodała, że wyhamowała też produkcja przemysłowa, która wzrosła o 3,1% w kwietniu wobec wzrostu o 9,4% w marcu.
3: Ten marcowy wynik podbijany był zbliżającymi się świętami wielkanocnymi i zwiększonym popytem. W kwietniu tego impulsu już oczywiście nie ma, więc produkcja wyhamowała. No ale nadal tutaj jesteśmy uzależnieni również od tej sytuacji zewnętrznej. Duża część naszej produkcji przemysłowej jest eksportowana i w zależności od tego, jak te zamówienia eksportowe się kształtują, to ta produkcja albo przyspiesza, albo zwalnia.
2: Pozytywnym sygnałem jest wzrost produkcji budowlano-montażowej o 4,5% licząc rok do roku. Monika Kurtek powiedziała, że w budownictwie widać przyspieszenie po ciężkiej zimie. Kanada chce kupować w polskim przemyśle zbrojeniowym. Chodzi przede wszystkim o systemy bezzałogowe. Odpowiednie dokumenty w tej sprawie zostały podpisane w Ottawie. Pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że Kanada jest jedynym krajem spoza Unii Europejskiej, który chce razem z Polską realizować zakupy w ramach mechanizmu SAFE.
5: Dlatego kolejne rozmowy jutro i pojutrze w Ottawie i też dobra wiadomość, bo mamy konkretne decyzje ze strony kanadyjskiej. Pierwszy raz Kanada zdecydowała się robić zakupy w naszym przemyśle zbrojeniowym. Strona kanadyjska jest zainteresowana przede wszystkim naszymi dronami.
2: Polska będzie realizować projekty z mechanizmu SAFE z Kanadą dopiero po zakończeniu własnych kontraktów, które chcemy finansować z unijnych pożyczek. Te, jak ogłosiła minister Sobkowiak-Czarnecka, będą podpisywane pod koniec tego tygodnia.
5: Zbliża się 30 maja, czyli dzień, w którym zamyka się okno na samodzielne zakupy, jeżeli chodzi o mechanizm SAFE. I tutaj mam dobrą wiadomość. Pod koniec tego tygodnia podpiszemy kilkadziesiąt umów, które będą zawierane głównie z polskim przemysłem zbrojeniowym w ramach mechanizmu SAFE. Wszystko idzie zgodnie z planem. Dalej Polska jest liderem tego projektu, ma największą alokację środków i jako pierwsza podpisała umowę pożyczkową.
2: Polska ma zagwarantowane największe środki z unijnego mechanizmu SAFE. Mowa o niemal 44 miliardach euro na zakupy zbrojeniowe. Obecnie resort obrony wraz z Agencją Uzbrojenia kończy pracę nad umowami, które rząd chce zrealizować z unijnych funduszy w rodzimej zbrojeniówce. Rodzice przewlekle chorych dzieci, w tym z nowotworami, będą mieli więcej dni płatnego zasiłku opiekuńczego. Ministerstwo Rodziny chce wydłużyć ten czas do 120 dni. Projektem zmiany przepisów zajmie się niedługo rząd. Teraz płatny zasiłek obowiązuje do 60 dni opieki nad chorym dzieckiem. Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówi, że jest to zdecydowanie za mało.
6: To może być wystarczająco, jeżeli mówimy o chorobach takich jak katar, grypa, przeziębienie, jak chwilowa infekcja, kiedy trzeba zostać z dzieckiem w domu, podać mu leki, a później ono wraca do szkoły, przedszkola czy żłobka, rodzic może wrócić do pracy. Ale w przypadku poważnych, przewlekłych chorób, takich jak choroby onkologiczne, to zdecydowanie za mało.
2: Córka pani Olgi Kwiecińskiej chorowała na nowotwór. Kobieta podkreśla, że 60 dni zasiłku dla rodzica to zdecydowanie zbyt mało. Dodaje, że w pewnym momencie rodzic staje przed dramatycznym wyborem.
7: Po wykorzystaniu tego czasu, tych 60 dni, wielu rodziców staje przed wyborem, czy zostać przy swoim chorym dziecku i stracić stabilność finansową, albo wrócić do pracy kosztem opieki nad własnym dzieckiem. Żaden rodzic nie powinien być zmuszany do podejmowania takiego wyboru.
2: Ministerstwo Rodziny liczy, że nowelizacja wejdzie w życie już w przyszłym roku, a jej uchwalenie odbędzie się ponad podziałami partyjnymi. Zasiłek będzie wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Koszt nowelizacji według szacunków resortu wyniesie około 100 milionów złotych rocznie. W Polsce w czasie wakacji nie zabraknie paliwa lotniczego, mówią zgodnie przedstawiciele LOT-u i spółki Porty Lotnicze. Polski przewoźnik w czasie nadchodzącego sezonu wakacyjnego będzie miał kilka nowych połączeń. Chodzi m.in. o trasę na Majorkę, na Kretę i do Porto w Portugalii. Wiceprezes LOT-u Robert Ludera powiedział, że w czasie wakacji nie będzie cięć w siatce połączeń. Możliwe są jednak korekty w częstotliwości.
8: Nie widzimy powodów do zmartwień, jeśli chodzi o dostępność paliwa lotniczego. Ten aspekt jest, wydaje się, pod kontrolą naszych dostawców. Oczywiście cena tego paliwa jest dużym wyzwaniem dla każdego przewoźnika, dlatego jak każdy inny przewoźnik podejmujemy pewne taktyczne działania optymalizujące naszą skalę działalności, ale nie przewiduję w tym momencie na miesiące wakacyjne żadnych głębszych działań dostosowawczych.
2: Przedstawiciele lotnisk zapewniają też, że w czasie zbliżającego się sezonu letniego nie dojdzie do problemów z dostawą benzyny lotniczej. Rzecznik lotniska Chopina Piotr Rudzki podkreślił, że Polska może pozyskiwać paliwo w różny sposób.
9: Jesteśmy jednak krajem, który znajduje się w centrum Europy i należy do Unii Europejskiej, wobec czego tutaj bardzo łatwo będzie to paliwo pozyskać z różnych źródeł, niekoniecznie bezpośrednio od dostawców, być może uda się pozyskać z innych krajów, które będą miały. Mamy infrastrukturę, nie jesteśmy krajem wyspiarskim, gdzie to paliwo trzeba dostarczyć statkami, u nas może popłynąć w inny sposób.
2: Rzecznik dodał, że problemy nie powinny występować w innych krajach Unii Europejskiej. Kryzys paliwowy związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie kosztował polskich kierowców już 10 miliardów złotych, wynika z najnowszej analizy fundacji Instrat. Wzrost cen w szczególności uderzył w firmy transportowe i przewozowe używające pojazdów z silnikiem diesla. Autor badania Michał Grabka mówi, że rządowy pakiet ceny paliw niżej pomógł kierowcom, ale nie zniwelował całkowicie podwyżek na stacjach.
10: CPN mocno obniżył ceny dla konsumentów. Dla nich, jeśli mają samochód benzynowy, ceny wzrosły średnio około 40 groszy w porównaniu z czasami przedwojennymi. Mniej pomógł firmom, bo jeśli one korzystają z silników diesla, to ten wzrost efektywnej ceny to około 1,80 zł na litrze. To dlatego, że firmom nie pomaga obniżenie VAT, ponieważ one i tak go odliczają.
2: Ekspert dodał, że wpływy z zapowiadanego przez rząd podatku od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych powinny zostać przeznaczone na upowszechnienie transportu opartego na prądzie. Mogłoby się to odbyć poprzez wprowadzenie biletu na komunikację zbiorową w całym kraju.
10: Sieciowy bilet Polska na wzór tych obecnych w Niemczech czy Austrii, umożliwiający podróże wszystkimi rodzajami transportu regionalnego, to jedno z rozwiązań. Drugie, bo nie wszędzie w Polsce da się dojechać transportem publicznym, proponujemy społeczny leasing aut elektrycznych, tak by mniej zamożni mieli dostęp do niezawodnego i taniego sposobu przemieszczania się. A po trzecie, ECPN, czyli obniżkę VAT-u na ładowanie aut elektrycznych do 8%.
2: Zdaniem autora badania, zyski z podatku od nadmiarowych zysków mogłyby wynieść 6 miliardów złotych rocznie. I to wszystko w tym bilansie. Dziękuję za uwagę. Piotr Wilicki, do usłyszenia.
1: Radio Emaus. W środku dnia.

To się dzisiaj na pewno może udać. Iść w stronę słońca, 2 plus 1. Dzisiaj spokojnie możecie wykonać to zadanie, bo słońce będzie nam towarzyszyło aż do godziny 20:59. No jakby nie mogło do 21:00, idealnie.

0: Emaus. W środku dnia.
1: Z jednej ze stacji poznańskiego szybkiego tramwaju wydarzył się tragiczny wypadek. Są utrudnienia w ruchu. Spowolniony ruch między rondem Kaponiera a osiedlem Sobieskiego. Szczegóły już za chwilę o 13 w informacjach Radia Emaus.

0: śmiertelne potrącenie mężczyzny na wysokości przystanku poznańskiego szybkiego tramwaju przy ulicy Kurpińskiego. Więcej na ten temat już za chwilę, punktualnie o 13:00 w informacjach Radia Emaus usłyszycie.
1: Radio Emaus.

0: rana.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: na zegarze w Poznaniu, punktualnie 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Woda w Warcie w Obornikach nie została skażona po pożarze w cynkowni. Wznowiono ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Poznańskie schronisko dla zwierząt potrzebuje więcej żywności. Woda w Warcie w Obornikach nie została skażona po pożarze w cynkowni. Zbiorniki z chemikaliami w hali produkcyjnej są szczelne i zabezpieczone w specjalnych odstojnikach, aby nie przedostały się do rzeki. Służby sprawdzają, dlaczego doszło do pożaru. Właściciel zakładu został zobowiązany do usunięcia niebezpiecznych odpadów używanych przy produkcji, mówi wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabisz-Szulc.
3: Ma usunąć te niebezpieczne odpady, które były na terenie, kwasy, które znajdowały się na terenie ocynkowni. One znajdują się na chwilę obecną w odstojnikach, które są zabezpieczone przed tym, żeby się dostały do rzeki Warty.
2: Prewencyjnie wstrzymana pozostała możliwość żeglugi na Warcie w okolicach pogorzeliska. Aktualne jest także zalecenie o zakazie wędkowania. Jakość wody w Warcie cały czas jest monitorowana. Pożar niemal nowego zakładu w Obornikach wybuchł wczoraj około 15. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało ponad 60 jednostek straży pożarnej. Nad ranem zakończyli oni działania w obiekcie. Nikt nie został poszkodowany. Straty po pożarze oszacowano wstępnie na około 50 milionów. Złotych.
1: Informacje z Poznania.
2: Do schroniska dla zwierząt w Poznaniu przyjechało 8 szczeniaczków. To 5 suczek, Artemida, Hera, Persefona, Afrodyta i Atena oraz 3 samców, Orfeusz, Sofokles i Zeus. Z tego powodu wzrosło zapotrzebowanie na żywność i potrzebna jest pomoc, mówi zastępczyni kierowniczki schroniska Katarzyna Frąckowiak.
4: Bardzo potrzebujemy dobrej jakości mokrej karmy dla szczeniąt oraz podkładów higienicznych. Jeśli macie Państwo możliwość nas wesprzeć, będziemy bardzo wdzięczni. Dary można bezpośrednio przywieźć do schroniska do zwierząt w Poznaniu w godzinach od 10 do 19, w weekendy od 10 do 15 albo po prostu wysłać kuriera. Schronisko dla zwierząt w Poznaniu, ulica Kobyle, Pola 51.
2: Schronisko zachęca także do wysyłania ankiet przedadopcyjnych na szczeniaki. Na razie czworonogi są jeszcze w trakcie kwarantanny, ale już za jakiś czas będzie można je adoptować. Ankietę można znaleźć na stronie schroniska. Wznowiony został ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. W poniedziałek doszło tam do wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym w Garbatce. Po zdarzeniu kolejowe służby techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu postawiły wykolejony skład ponownie na torach oraz naprawiły infrastrukturę kolejową, w tym torowisko i sieć trakcyjną. Kolejarze przypominają o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejazdów kolejowo-drogowych, o bezwzględnym zatrzymaniu się przez znaki stop i upewnieniu się, czy nie nadjeżdża pociąg, o nieignorowaniu czerwonego pulsującego światła, nie wjeżdżaniu na przejazd podczas opuszczania rogatek, nie omijaniu zamkniętych zapór oraz nie wjeżdżaniu na przejazd w sytuacji braku możliwości opuszczenia go po drugiej stronie.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Na mapie Poznania mężczyźni wciąż dominują jako patroni ulic. Dotyczy to zdecydowanej większości ulic, placów czy skwerów. Aktualne dane podali miejscy urzędnicy w odpowiedzi na interpelację radnej Koalicji Obywatelskiej Marty Mazurek. Zdaniem radnej tempo zmian wyrównywania reprezentacji genderowej wciąż jest zbyt wolne.
5: Odkąd przyjęliśmy naszą uchwałę w 2019 roku, ona miała zapewniać dbałość o równowagę płci przy nadawaniu nowych nazw, widzimy, że przez te 7 lat nazw kobiet przybyło tylko 33% spośród ogółu nazw na cześć postaci historycznych. Tutaj liczę na to, że te liczby podziałają tutaj na nas, na radnych, na miasto, na urzędników, ale również na wszystkie osoby, które zgłaszają potencjalnych kandydatów i kandydatki na patronów.
2: W Poznaniu nadano łącznie 790 nazw pochodzących od imion, nazwisk czy pseudonimów. 83% z nich upamiętnia mężczyzn, 16% kobiety, 10%, jak określają urzędnicy, jest żeńsko-męska, na przykład Park Izabeli i Jerogniewa Drwęskich. Od 2019 roku w mieście obowiązuje uchwała nazewnicza, która zakłada większą równowagę między przedstawicielami obu płci. Od tego czasu 65% zadanych patronów to mężczyźni, a 33% kobiety.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: A w pogodzie dzisiaj termometry wskazują 21 stopni w Poznaniu, a momentami może gdzieniegdzie pojawić się temperatura 22 stopnie. Odczuwalna na tym samym poziomie, w nocy będzie zdecydowanie zimniej. Temperatura odczuwalna w nocy, uwaga, usiądźcie ci bardziej wrażliwi, 4 stopnie Celsjusza, ale jutro już będzie cieplej. W ciągu dnia odczuwalna temperatura 24 stopnie Celsjusza. Dzisiaj ciepło i sucho, jutro ciepło i sucho, w nocy zimno i sucho, no i warunki biometeo. Dzisiaj obojętne, jutro obojętne, a w nocy będą korzystne.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

To ja tylko uzupełnię jeszcze informacje dotyczące wypadku, który zdarzył się przy przystanku poznańskiego szybkiego tramwaju na ulicy Kurpińskiego. W związku z tym utrudniony ruch na trasie szybkiego tramwaju między rondem Kaponiera a osiedlem Sobieskiego. Tam wprowadzona komunikacja zastępcza. Trwają działania służb na miejscu. Przypomnę, śmiertelny wypadek z udziałem starszego mężczyzny przy stacji PST na Kurpińskiego w Poznaniu.

Dzisiaj wyjątkowy dzień, bo dzisiaj czwartek, a w czwartek akurat w tym tygodniu po godzinie 18 po serwisie Radia Watykańskiego czytelnia i zaprasza Cecylia Bajon. To jest audycja o książkach i nie tylko muzyki możecie tutaj posłuchać, nie tylko możecie posłuchać tutaj audycji, ale tak naprawdę możecie też trochę poczytać, jeśli będziecie czuli się zachęceni. Cecylia Bajon i czytelnia dzisiaj po godzinie 18:05 na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Castorama!
0: Teoria
2: i praktyka.
0: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki Luzemce cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

To był 1998 rok, kiedy to jedna kobieta, Vanessa, i trzech mężczyzn, James, David i Gordon, stwierdzili, że założą zespół jazzowy, ale ten jazz ich był taki bardzo przystępny, taki jazz popowy, połączenie jazzu i muzyki pop, no i okazuje się, że to trafiło idealnie do odbiorcy i zrobili niesamowitą karierę. Zespół Touch and Go teraz u nas na antenie się pojawi i to będzie ich utwór Tango in Harlem. Jeśli nie znacie tego zespołu, to myślę, że warto ich odkryć, bo mogą zaskakiwać niektórymi swoimi kompozycjami. I to nie tylko dla tych, którzy może nie lubią jazzu, albo dla tych, którzy lubią jazz. To jest taka muzyka pomiędzy. Touch and Go, Tango in Harlem, u nas na antenie teraz.

Dziękuję wam za dzisiejszy wspólny czas. Do usłyszenia, mówi Arkadiusz Szymański. Zostaje z wami Piotr Wielicki, a za chwilę przywita się z wami Tomek Wandel. Ja tylko powiem, że o 17.30 pojawią się tutaj jeszcze dziennikarze z Przewodnika Katolickiego i będzie popołudnie z Przewodnikiem Katolickim. Opowiedzą o tym, o czym będziecie mogli przeczytać w najnowszym numerze tego pisma. A ja tymczasem mówię wam, do usłyszenia.

0: razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca.

0: A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Jest czwartek, 28 maja. Właśnie minęła 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
3: Nie żyje starszy mężczyzna, który wpadł po tramwaj na trasie poznańskiego szybkiego tramwaju. Marsz dla życia i festyn rodzinny już w tę niedzielę w stolicy Wielkopolski. W Poznaniu rusza łazarskie lato. Rozpoczynamy od śmiertelnego wypadku, do którego doszło na trasie poznańskiego szybkiego tramwaju około południa w okolicach przystanku Kurpińskiego. Pod tramwaj wpadł 91-letni senior. Według wstępnych ustaleń mężczyzna przechodził przez tory, chcąc dostać się z jednego przystanku na drugi. Trasa pestki jest zablokowana, a tramwaje zostały przekierowane na inne pętle.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
3: W niedzielę w Poznaniu po raz kolejny odbędzie się Marsz dla Życia i festyn rodzinny organizowany m.in. przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Jak co roku będzie on przebiegał pod hasłem Bądźmy Razem, mówi metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński.
4: Marsz dla Życia to jest taka chęć ucieszenia się życiem każdego z nas, ale też zawsze w tym marszu jest bardzo mocno obecny głos promocji każdego ludzkiego życia. To będzie niezmiennie też obecne w tym kolejnym marszu. Chcemy, żeby ta idea promocji życia, także w obecnym kontekście naszej sytuacji, jeszcze bardziej wybrzmiała.
3: Marsz zostanie poprzedzony nabożeństwem o godzinie 13 w klasztorze Ojców Dominikanów, dodaje zastępca dyrektora Caritas w Poznaniu Szymon Nowak.
5: W której będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup w intencji obrony życia. O godzinie 14 zbieramy się na placu Mickiewicza i tam ruszamy w marszu pod katedrę poznańską. Około godziny 15 przewidujemy rozpoczęcie festynu rodzinnego, który będzie obfitował w przeróżne atrakcje zarówno dla dzieci, ale też liczymy, że może i rodzice też coś ciekawego znajdą.
3: Trasa marszu będzie przebiegała Aleją Niepodległości, ulicą Solną, Małe Galbary, Estkowskiego i Mostem Chrobrego. O godzinie 17.30 na festynie wystąpi Piotr Pawlicki i gospel. Wydarzenie zakończy się około godziny 18.30. A już ten weekend w Poznaniu rusza łazarskie lato. O szczegółach nasza reporterka Natalia Grudzień.
6: Jest to cykl bezpłatnych wydarzeń dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, które przez całe wakacje będą się odbywały w sąsiedztwie Rynku Łazarskiego i skweru imienia Kazimierza Nowaka. Organizatorzy zapowiadają koncerty, teatr dla dzieci, warsztaty, pokazy artystyczne i przestrzeń do odpoczynku pod gołym niebem. Już w weekend otwarcia na uczestników czekać będzie pokaz cyrkowy oraz warsztaty plastyczne. Wieczorem pojawią się koncertowe brzmienia inspirowane muzyką amerykańską. Nowością tegorocznej edycji będzie rozszerzenie części programu do Inkubatora Kultury Pireus. To właśnie tam pilotażowo odbędą się dodatkowe warsztaty, działania edukacyjne i wydarzenia sąsiedzkie. Dzięki temu łazarskie lato po raz pierwszy wyjdzie poza przestrzeń rynku i skweru, tworząc większą sieć letnich aktywności w dzielnicy. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
1: Informacje z regionu.
3: W czerwcu na wniosek służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych w Śremie wprowadzone zostaną strefowe ograniczenia prędkości do 40 km na godzinę. Obejmą one większość obszarów miasta. W Śremie dopuszczalna prędkość do 50 km na godzinę pozostaje wyłącznie na odcinkach głównych ulic przelotowych Kielińskiego i Piłsudskiego, Gostyńska, Powstańców Wielkopolskich, Sikorskiego, Stasica Grunwaldzka, Aleja Solidarności i ulicy Chełmońskiego. Celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nowe rozwiązania mają także ograniczyć hałas i uspokoić ruch na ulicach miasta.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.

Dziś chmur na niebie więcej i mniej stopni na termometrze, ale mimo to jest pogodnie. Maks temperaturowy prognozowany na dziś to zaledwie 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie w tej chwili 1023 hektopaskale. Na razie jest stabilne, wieczorem nieco wzrośnie.

Pogoda nie jest zła, jak się okazuje. Można wieczorem pospacerować, można pojeździć na rowerze lub też uskuteczniać inną aktywność, tak zwaną outdoorową, do czego was serdecznie zachęcam. Oczywiście nie zapomnijcie w tym czasie słuchać Radia Emaus, bo jest taka możliwość, mamy przecież aplikację umożliwiającą słuchanie Radia Emaus, nie korzystając z radioodbiornika i też gdziekolwiek jesteście, czy jest to Poznań, Suwałki, Białystok, czy na przykład Nowy Jork. Przy mikrofonie Tomek Wandel, dzień dobry, zapraszam na popołudniowy program Radia Emaus właśnie. Natalia Przybysz na dobry początek naszego spotkania. Natalia Przybysz, nazywa się Niebo.

kalendarzu czwartek, 28 maja. Wikipedia donosi, że w Azerbejdżanie dziś świętują proklamację pierwszej demokratycznej republiki. A w Polsce obchodzimy dzisiaj imieniny Augustyna, Jaromira i Justa. Solenizantami są także Justyna, Wiktor, Emil, Ignacy, Wilhelm, German, Lucjusz i Balladyna. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jest prawie 14 po 14. Cóż to za piękna godzina. Chris Rea. Powinien sprawić, że przez parę minut poczujemy się jak na plaży. O, tytuł tej piosenki to właśnie: Na plaży. Słońce praży. On the beach.

On the Beach, Cruz Rea. Jeśli takie opalanie w takim tempie, to pewno temu opalaniu towarzyszy jakaś gra w siatkówkę plażową na przykład, bo opalanie w ruchu jest o wiele bardziej zdrowsze niż leżenie tak zwanym plackiem na kocyku. O 15.15 w naszym programie dzisiaj konkurs popołudniowy zgodnie z planem, 16.10 święci z nieba ściągnięci, o 16.30 również zgodnie z planem serwis kulturalny i o 17.30 tutaj zgodnie z planem czwartkowym popołudnie z przewodnikiem katolickim. Zapraszają ksiądz Piotr Jóźwik i ksiądz Wojciech Nowicki o 17.30, to już prawie na sam finał naszego popołudniowego programu. A teraz zagra i zaśpiewa grupa Human.

0: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety, serwis, opony, OCAC i Assistance.
1: I to gdzie?
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Dziś w konkursie popołudniowym, z którym wystartuje za nieco ponad dwa kwadranse, do zdobycia powieść Szczepana Twardocha Nul, a także mapka Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Myślę, że zagadka, którą na dziś przygotowałem, jest w miarę prosta. Proszę słuchać uważnie. Życzę oczywiście dużo szczęścia w odgadywaniu słowa, które będzie dzisiaj tematem naszego konkursu. O 20:00 dzisiaj w poznańskim klubie Pod Minogą wystąpi grupa Mr. Punch prosto z Włoch. Grupa jest tribute bandem Marillion. Gra utwory tej właśnie grupy Marillion z pierwszego okresu jej działalności, czyli z okresu, w którym wokalistą grupy Marillion był Fish. O tym koncercie jeszcze dzisiaj przypomnę w serwisie kulturalnym o 16:30, a teraz grupa Marillion i Kaylee.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kastorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Godzina miłosierdzia.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Nuncjusz apostolski w Polsce weźmie udział w centralnej procesji Bożego Ciała w Poznaniu. Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania chce przeprojektowania przebudowy przejazdu kolejowego na Starołęce. Brama Poznania zaprasza na Noc Dziecka. Arcybiskup Antonio Guido Filipazzi, nuncjusz apostolski w Polsce, weźmie udział w centralnej procesji w Poznaniu z okazji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Procesja wyruszy z Kościoła Bożego Ciała w czwartek, 4 czerwca, po mszy świętej o godzinie 10, odprawionej przez arcybiskupa Filipazziego wraz z biskupami i księżmi neoprezbiterami. Wierni przejdą ulicami Krakowską, Garbary, Wielką, Chwaliszewo na Ostrów Tumski. Na zakończenie uroczystości w Katedrze Poznańskiej zostanie odprawiona msza święta. Radio Emaus będzie transmitowało kazanie wygłoszone na placu katedralnym przez nuncjusza apostolskiego. W uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa we wszystkich parafiach Archidiecezji Poznańskiej odbędą się procesje eucharystyczne.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Przebudowę przejazdu kolejowego na poznańskiej Starołęce trzeba zaprojektować inaczej. Domagają się tego m.in. członkowie stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania. Obecna koncepcja miasta zakłada budowę tunelu na ulicy Starołęckiej, który miałby rozwiązać problem codziennych korków w tej części miasta. Jacek Jarzyna ze stowarzyszenia przyznał na naszej antenie, że koncepcja jest niepełna, ponieważ nie uwzględnia faktu, iż Starołęka to ważny węzeł przesiadkowy.
2: Została opracowana na takiej zasadzie, no zróbmy coś z tą drogą i z tym tunelem, no więc zrobiliśmy tak, bez szerszego spojrzenia, a już na pewno nie patrzono tam na węzeł komunikacyjny i jego wygodę.
1: Dlatego Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania proponuje przeniesienie pętli tramwajowej i utworzenie pasa autobusowo-tramwajowego pod linią kolejową.
2: Przystanek wspólny autobus-tramwaj znalazłby się dokładnie pod peronem kolejowym, co oznacza, że mam kilkanaście, może 50 metrów do przejścia po przesiadaniu się z kolei na te środki i odwrotnie, a nie tak jak teraz setki metrów. A siłą rzeczy pętla tramwajowa zostałaby w tym rozwiązaniu przeniesiona na drugą stronę torów.
1: Na razie władze miasta zrezygnowały z dofinansowania od PKP PLK na realizację inwestycji, ponieważ warunkiem otrzymania pieniędzy było zakończenie prac do 2030 roku. Obecnie bardziej realny wydaje się scenariusz, w którym do tego czasu prace dopiero się rozpoczną. Noc Dziecka to cykliczna impreza organizowana przez Bramę Poznania. Wydarzenie skierowane jest do rodzin z dziećmi w wieku od 6 do 10 lat. Dla uczestników zaplanowano warsztaty, gry z zagadkami i poczęstunek. Wśród muzealnej ekspozycji uczestnicy rozłożą materace, koce, karimaty i poduszki, by nocą zakończyć imprezę. Tematem przewodnim w tym roku są plemiona, mówi Tomasz Ostach z Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.
3: Będziemy mówili o ludach minionych epok, o wikingach, piktach i Słowianach. Będziemy przybliżać te nieznane, tajemnicze często ludy. To o nich wiemy, jak żyli, czym się charakteryzowali, że byli często tak na przykład jak piktowie, wielkimi wojownikami, wikingowie, wielkimi podróżnikami, Słowianie oczywiście wojownikami, ale także warto wspomnieć o Słowianach, czyli o tych, którzy bardzo dobrze specjalizowali się, bardzo dobrze odnajdywali się w rzemiośle. Na przykład robią wtedy odzienie z wełny.
1: Noc Dziecka zaplanowano na weekend 4 i 5 lipca, jednak sprzedaż biletów ruszy już we wtorek 2 czerwca na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.
0: Informacje kulturalne.
1: Już ten weekend Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ponownie stanie się miejscem wyjątkowego spotkania nauki, kultury i ruchu. W sobotę i niedzielę w Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu odbędą się 5. Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich Okryształowego Siewce oraz 3. Akademickie Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich. Na parkiecie spotkają się uczestnicy w różnym wieku i na różnych etapach swojej drogi. Kryształowy Siewca od lat łączy środowisko akademickie i taneczne, budując wokół wydarzenia wspólnotę ludzi, dla których kultura, tradycja i rozwój mają szczególne znaczenie.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
4: Dziś zachmurzenie jest małe i momentami umiarkowane, ale chmury nie ograniczają nam na szczęście dopływu witaminy D w naturze. Zachód słońca jest przewidziany dopiero tuż przed 21, więc mamy bardzo dużo czasu, by się nim nacieszyć. Teraz na termometrach 20 stopni Celsjusza, na barometrze 1022 hektopaskale.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Jeśli deszcz w maju, wszystko rośnie jak w gaju. Czy w maju były jakieś deszcze? Nie mogę sobie przypomnieć. Troszkę dobrego, już o złych rzeczach zapominamy, bo od paru dni cieszymy się pięknym słońcem, piękną słoneczną pogodą i oby jak najdłużej. W tej godzinie oczywiście konkurs popołudniowy, który zaczniemy około kwadrans po 15:00. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Zapraszam na kontynuację naszego popołudniowego programu Radia Emaus. Zaczynamy tę godzinę od grupy Manhattan Transfer.

0: To jeden z najpiękniejszych duetów świata, Guilty, Barry Gibb i Barbara Streisand. Prawie 16 minut po 15.
1: Konkurs popołudniowy.
0: Jak zwykle o tej porze zapraszam na konkurs popołudniowy. Słowo, które dzisiaj jest do odgadnięcia, ma 10 liter i podzieliłem je na 3 człony. Za chwilę powiem parę słów o nagrodach, ale wcześniej, żebyście już mogli się zacząć zastanawiać, przytoczę trzy podpowiedzi do tego słowa, gdyż podzielujemy, tak jak mówię na trzy człony. Człon pierwszy, uwaga, uwaga, minerał ołowiu. Tak nazywa się też farbę o charakterystycznym czerwono-brązowym kolorze. Tę farbę stosuje się jako preparat antykorozyjny. Myślę, że najważniejsze jest tu, najważniejsze są tu te pierwsze, to pierwsze określenie, minerał ołowiu. To był człon pierwszy. Nie będę mówił sylabami, bo wtedy wam się wszystko pomyli. Bo w członie pierwszym są na przykład dwie sylaby, a człon drugi to już tylko jedna sylaba, więc będę operował tutaj jednak terminologią z członami. Człon drugi, słowa do odgadnięcia, to wymarły gatunek ssaka z rzędu parzystokopytnych, przodek niektórych ras bydła domowego. I podpowiedź do trzeciej części słowa. Ta podpowiedź już pojawiała się wielokrotnie, pojawi się i dziś. Model Forda klasy miejskiej, produkowany przez 15 lat od roku 1996-2021. 7148 w treści wiadomości konkursowej. Proszę wpisać słowo zagadka, potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu proszę podać rozwiązanie. Jeszcze raz wszystkie podpowiedzi. Minerał ołowiu, też farba o charakterystycznym czerwono-brązowym kolorze. Ta farba stosowana jest jako preparat antykorozyjny. Część druga słowa. Wymarły gatunek ssaka z rzędu parzystokopytnych. To przodek niektórych ras bydła domowego. I ostatnia podpowiedź do ostatniego członu. Model Forda klasy miejskiej, produkowany w latach 1996-2021, czyli przez 25 lat. Zapraszam serdecznie do zabawy, do zdobycia dzisiaj powieść Szczepana Twardocha zatytułowana Nul. Do tego dorzucam jeszcze mapkę Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. To dla tych, którzy chcieliby po tym parku sobie trochę pospacerować. Zapraszam.

Konkurs popołudniowy w Radiu Emaus trwa do odgadnięcia 10-literowe słowo, które podzieliłem na trzy człony. Człon pierwszy, minerał ołowiu, tak nazywa się też farbę, którą stosuje się jako preparat antykorozyjny. Ta farba jest o charakterystycznym czerwono-brązowym kolorze. Człon drugi, wymarły gatunek ssaka z rzędu parzystokopytnych, przodek niektórych raz bydła domowego. I ostatni człon motoryzacyjny, model Forda klasy miejskiej, produkowany przez 25 lat od roku 1996. 71-48. W treści SMS-a proszę wpisać słowo zagadka, kropka, imię i nazwisko i rozwiązania.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
4: 28 maja. Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział: wyobraźcie sobie, jak będziemy szczęśliwi na łożu śmierci, kiedy będziemy mogli z całą szczerością stwierdzić: o niepokalana, za sprawą Twego miłosierdzia poświęciłem Ci całe moje życie. Dla Ciebie pracowałem, dla Ciebie cierpiałem i teraz dla Ciebie umieram. Jestem Twój. Jaki spokój, jaka cudowna radość wypełni nasze serce w nadziei, że ją szybko ujrzymy.

Ready to go, grupa Republika. Odpowiedzi poprawne oczywiście się pojawił. Jest parę odpowiedzi niepoprawnych. Czekam na kolejne zgłoszenia do konkursu. Słowo ma 10 liter. Część pierwsza słowa. Minerał ołowiu, tak nazywa się też farbę o charakterystycznym czerwono-brązowym kolorze, stosowaną jako preparat antykorozyjny. Człon drugi to wymarły gatunek ssaka z rzędu parzy stokopytnych, przodek niektórych ras bydła domowego, i człon trzeci model Forda klasy miejskiej. Potem była to klasa subkompaktowa, czyli auto było nieco większe. Ważne jest też to, że ten model Forda był produkowany przez 25 lat, od roku 1996 do roku 2021. Numer naszego telefonu to 7148, a koszt wysłania wiadomości to tylko złotówka i 23. Dziś do zdobycia powieść Szczepana Twardocha zatytułowana Nul. Do tego dokładam jeszcze mapkę Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. No i co? Zapraszam do zabawy. Jeszcze ostatnie 4 minuty przed nami.

konkurs popołudniowy właśnie się zakończył. Dziękuję bardzo za wszystkie SMS-y. Było ich dzisiaj bardzo dużo. A laureatką została dzisiaj pani Jadwiga, którą serdecznie pozdrawiam i której serdecznie gratuluję. Dla pani Jadwigi i powieść Szczepana Twardocha i mapka Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Te nagrody zapakowane w sposób specjalny. Za chwilę do pani. Pani Jadwigo, wyślę wiadomość SMS-ową, z której treści dowie się pani, w jaki sposób te nagrody należy odebrać. Jeszcze raz gratuluję. No i zapraszam jutro na poranny konkurs, ale to już w imieniu Kuby

0: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów, nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
4: Jest czwartek, 28 maja, minęła 16.
3: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
5: Będzie więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce, zapewnia resort obrony. W niedzielę w Poznaniu dzień wnuczki i wnuczka. Od dziś stolicę Wielkopolski rządzą studenci, ruszają juwenalia. Będzie więcej amerykańskich żołnierzy i amerykańskiego sprzętu wojskowego w Polsce, zapewniło Ministerstwo Obrony Narodowej. Informację w tej sprawie ma przedstawić na niejawnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony wiceminister Stanisław Wziątek. Jak tłumaczył, w tej chwili rozstrzyga się kwestia stałej obecności 5 000 amerykańskich żołnierzy w Polsce.
6: Docelowo to jest około 30 000 osób, 5 000 żołnierzy, ale jeśli doliczymy do nich ich najbliższych, rodziny, jeśli doliczymy całą obsługę cywilną, to w sumie to będzie około 30 000 osób. To dla nas duże wyzwanie związane z budowaniem warunków, infrastruktury i przygotowania im także tej gotowości do sojuszniczego współdziałania.
5: Zamknięte posiedzenie Komisji Obrony Narodowej na temat pobytu wojsk amerykańskich w Polsce powinno się właśnie rozpoczynać. Wezmą w nim udział przedstawiciele MON i MSZ.
3: Informacje z regionu.
5: Woda w Warcie w Wobornikach nie została skażona po pożarze w cynkowni. Zbiorniki z chemikaliami w hali produkcyjnej są szczelnie zabezpieczone w specjalnych obstajnikach, aby nie przedostały się do rzeki. Służby sprawdzają, dlaczego doszło do pożaru. Właściciel zakładu został zobowiązany do usunięcia niebezpiecznych odpadów używanych przy produkcji. Mówi wicewojewoda Wielkopolski Karolina Fabiś-Szulc.
7: Ma usunąć te niebezpieczne odpady, które były na terenie, kwasy, które znajdowały się na terenie ocynkowni. One znajdują się na chwilę obecną w odstojnikach, które są zabezpieczone przed tym, żeby się dostały do rzeki Warty.
5: Prewencyjnie wstrzymana pozostała możliwość żeglugi na Warcie w okolicy pogorzeliska. Aktualne jest też zalecenie o zakazie wędkowania. Jakość wody w Warcie cały czas jest monitorowana. Pożar niemal nowego zakładu w Obornikach wybuchł wczoraj około 15. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało ponad 60 jednostek straży pożarnej. Nad ranem zakończyli oni działania w obiekcie. Nikt nie został poszkodowany. Straty po pożarze oszacowano wstępnie na około 50 milionów złotych. Zbliża się jedyny w Polsce Dzień Wnuczki i Wnuczka. To kontynuacja wydarzenia, które w ubiegłym roku w Poznaniu zorganizowała grupa łejerskich babć i dziadków wspólnie z Miejską Radą Seniorów oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych. Podczas międzypokoleniowego pikniku poznańskie babcie, dziadkowie i wnuczęta będą mieli okazję do wspólnej integracji. a atrakcji nie zabraknie, zapewnia Łukasz Wołocko z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
8: Dwa piękne wystąpienia teatralne oddolnej grupy łejerskich babci i dziadków. Wystąpią także zuchy i przewidzieliśmy szereg atrakcji w postaci animacji. Będzie z nami Straż Miejska Miasta Poznania, będzie policja, będą przedstawiciele Centrum Sztuki Dziecka, Centrum Inicjatyw Rodzinnych.
5: Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 31 maja na terenie Starego ZOO przy ulicy Zwierzynieckiej. Początek imprezy zaplanowano na godzinę 11.30, natomiast w samo południe ulicami przejdzie barwny korowód babci i dziadków wraz z wnuczętami.
3: Słuchasz informacji Radia Emaus.
5: Od dziś Poznaniem będą rządzić studenci. Wieczorem wiceprezydent miasta Marcin Gołek przekaże im symboliczne klucze i w ten sposób rozpoczną się kolejne juwenalia, największa studencka impreza w mieście. Po raz 10 młodzi będą świętować w parku imienia świętego Jana Pawła II na Wildzie. Na głównej scenie pojawią się znani artyści, mówi Karolina Brąż z Fundacji Jeden Uniwersytet.
9: W czwartek naszym headlinerem jest Jan Rapowania, a później mamy piątek i tam gra już Zalia, Grubson oraz Golec Orkiestra. W sobotę zaczynamy od Huberta Kropki, później mamy Kasperczyków, a później mamy na zakończenie White'a 2115.
5: Juwenalia tradycyjnie zainauguruje barwny korowód. Studenci wyruszą o godzinie 17 z Placu Kolegiackiego. Na najbliższe 3 dni zaplanowano także wzmocnienie komunikacji tramwajowej i autobusowej.
3: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: Wiosenna aura dopisuje, choć dziś jest nieco chłodniej niż wczoraj. Teraz 21 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa. Ciśnienie zaczęło spadać, 1022 hektopaskale na barometrze teraz.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

28 maja, czwartek, to 148 dzień roku. Dziś imieniny Augustyna, Jaromira, Justyny, Wiktora, Emila, Ignacego, Wilhelma, Lucjusza i Balladyny. Również pozdrawiamy bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Z wami do godziny, do 18 dzisiaj będę. Tak, do 18, dokładnie. Łąki pełne snów, to grupa Bajm.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Potrafimy robić w życiu różne rzeczy. Niektóre z nich są wzniosłe i piękne, a inne wręcz przeciwnie. A dzisiejszy patron? No cóż, on miał niezwykłe szczęście trafiać na ludzi, którzy robili rzeczy i takie. Jednak nie za to został wyniesiony do chwały ołtarzy. Za co więc? Ano za to, że w tym gąszczu splątanego dobra i zła kurczowo trzymał się Chrystusa. Żeby jednak móc to skutecznie czynić, przez wiele lat ogałacał samego siebie z pragnień i z potrzeb jako pustelnik. I to dlatego, gdy został przełożonym w klasztorze świętego Symforiusza, nie uległ pokusie, by na żądanie swoich pobożnych dotąd współbraci odrzucić wspólnotową dyscyplinę. To także dzięki tej właśnie pustelniczej formacji zgodził się zostać biskupem Paryża z mianowania króla Hildeberta I i nie ugrzązł w prawdziwym bagnie dworskich intryg. W tym tyglu ludzkich ambicji, pożądań, zbrodni, ale także i pięknych gestów, nasz pustelnik pozostał tak stały w byciu tylko i wyłącznie przy Chrystusie, że udało mu się nie tylko odmienić serce samego władcy Franków, ale zyskać nawet przydomek Ojca Ubogich. I nie chodziło w tym tytule tylko o jego miłosierdzie wobec potrzebujących. Nie, nie. On sam był w pełnym znaczeniu tego słowa ubogi. To znaczy, że tylko w Bogu pokładał swoją nadzieję i siłę. Do historii Kościoła przeszedł jednak pod innym imieniem. Święty German, biskup Paryża.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

Jestem bardzo ciekaw, czy ktoś kiedykolwiek policzył, ile na świecie powstało piosenek radiowych. Nie takie, które da się grać w radiu, tylko takie właśnie o radiu. Oto jedna z nich prosto z amerykańskich Aten w stanie Georgia. Radio Song, po prostu piosenka o radiu, to Michael Stipe i kompania jego rockowa, czyli grupa R.E.M. W tej godzinie zapraszam na serwis kulturalny, dosłownie za 11 minut zaczynamy, potem o 17.30 w naszym popołudniowym programie jeszcze popołudnie z tygodnikiem z przewodnikiem katolickim. Zaprasza ksiądz Wojciech Nowicki i Piotr Jóźwik. Spotkanie z tymi panami jeszcze dziś o 17.30. A teraz w naszym programie odrobina muzyki z oklaskami. To Basia, czyli dziewczyna prosto z Jaworzna.

0: Radio Reklama.
1: Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Po reklamie.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: Zapraszam serdecznie, oto garść propozycji mniej i bardziej kulturalnych, ale wszystkie są godne zainteresowania. Za niespełna pół godziny o 17:00 zaprasza Centrum Szyfrów Enigma na kolejne spotkanie z cyklu Historie do złamania, Grajzer i tajemnice grabieży. Antoni Łęszczak przeniesie nas do mrocznych czasów hitlerowskiej okupacji Poznania, by porozmawiać o tajemnicach akcji grabieży polskich dóbr kultury w kraju Warty, zorganizowanej przez namiestnika Rzeszy Artura Grajzera. Godzinę później o 18:00 w Pałacu Działyńskich w sali Czerwonej czwartki literackie spotkanie pod tytułem Józef Czapski, człowiek epoki. O 18:30 na warsztaty tańca współczesnego zaprasza Polski Teatr Tańca. O 19:00 natomiast koncert na misy i gongi tybetańskie w studiu Gramis. Również o 19:00 spektakl Intro zaprasza Teatr Klucz, to premiera. O 19:00 w Teatrze Wielkim Skrzypek na Dachu, a w Teatrze Polskim Wiera Gran. O 20:00 w klubie pod Minogą koncert grupy Mr. Punch, to gratka szczególnie dla fanów grupy Marillion. Zaproszenie do Multikina. Multikino już myśli o dzieciach i organizuje Dzień Dziecka w Multikinie już 30 i 31 maja, czyli w najbliższą sobotę i niedzielę. Na młodych widzów czekać będą specjalne atrakcje. Dzieci otrzymają balony oraz słodkie upominki, a w repertuarze pojawią się familijne premiery i filmowe hity dla całych rodzin, m.in. Tom i Jerry, Niesamowite przygody skarpetek, Drzewo magii czy Kuro zając i Świątynia świstaka. Będzie można obejrzeć też film z uniwersum Star Wars Mandalorian Grogu. Tomek Grabiński z Multikina zaprasza również na cykl Kino na obsasach. 2 czerwca będzie można przedpremierowo zobaczyć film Drugie życie. W roli głównej w tym filmie występuje Carmen Maura, ikona filmów Pedro Almodovara. Na uczestniczki i uczestników wydarzenia jak zwykle czekać będą niespodzianki od partnerów wydarzenia. To dopiero za parę dni. Już dzisiaj warto wybrać się do Kina Bułgarska 19, by zobaczyć na przykład filmy Milcząca przyjaciółka o 17:50, potem o 18:00 Złote Matki, o 19:50 Romeria i o 20:20 film Werdykt. Zapraszamy, no i polecamy.
1: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

serwisie kulturalnym zapraszałem do Multikina. Zapraszam od razu w przyszłym tygodniu na cykl konkursów filmowych w poniedziałek, wtorek i środę o 9:15. To będzie tydzień krótszy, bo przecież będziemy mieli czerwcowy długi weekend. A w konkursach filmowych, w porannych programach Radia Emaus do wygrania będą zaproszenia właśnie do Multikina. Pytania trudniejsze i prostsze, oczywiście o tematyce filmowej. Zapraszam do udziału, ale to dopiero w poniedziałek o 9:15. Tymczasem zagra nam grupa The Verve, Bittersweet Symphony, za 19:17.

Tu Semplice Città to grupa prosto z Włoch, Mattia Bazar. Za chwilę piosenka o tym, że jutro zaczyna się tutaj sezon, ale gdzie tutaj? Są takie miejsca na świecie, gdzie sezon trwa cały rok. Na przykład na Półwyspie Apenińskim. A teraz właśnie o tym sezonie zaśpiewa Krystyna Prońko.

0: muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Po reklamie.
3: Jest to czwartek, 28 maja, minęła 17.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
4: Śledczy badają sprawę pożaru hali w Obornikach. Dziś mija 45 lat od śmierci błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Afrykański Dom Mody w Poznaniu świętuje swoje pierwsze urodziny. Policyjni śledczy i biegły z zakresu pożarnictwa badają pozostałości hali produkcyjnej, która spłonęła w Obornikach niedaleko Poznania. Oględziny mają pomóc w ustaleniu źródła i przyczyny wybuchu ognia. Policja zabezpiecza też ślady i materiał dowodowy. Decyzję w sprawie zawalonego obiektu wydał też inspektor nadzoru budowlanego, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
5: Inspektor tutaj zdecydowanie zakazał użytkowania czy nawet wejścia do tego obiektu zawalonego. Ta hala tak naprawdę można powiedzieć, że w całej tej części produkcyjnej spłonęła, więc patrząc na praktykę w takich sytuacjach, zapewne będzie ona rozbierana po prostu.
4: Zbiorniki z chemikaliami z hali produkcyjnej są szczelne i zabezpieczone. Właściciel zakładu został zobowiązany do usunięcia niebezpiecznych odpadów używanych przy produkcji. Pożar niemal nowego zakładu w Obornikach wybuchł wczoraj około 15. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało ponad 60 jednostek straży pożarnej. Nad ranem strażacy zakończyli działania w obiekcie. Straty po pożarze oszacowano wstępnie na około 50 milionów złotych.
0: Informacje z kraju i ze świata.
4: Uroczystości w Archikatedrze Warszawskiej oraz w rzymskiej Bazylice Najświętszej Maryi i Panny będą głównymi obchodami przypadającej dziś 45. rocznicy śmierci błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tego dnia Kościół obchodzi również liturgiczne wspomnienie prymasa tysiąclecia. Z tej okazji o godzinie 19 w Archikatedrze Warszawskiej zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem metropolity warszawskiego arcybiskupa Adriana Galbasa. Obchody rocznicowe odbędą się również w Rzymie, w Bazylice Najświętszej Maryi i Panny na Zatybrzu. O godzinie 17.30 zostanie odprawiona msza w intencji kanonizacji błogosławionego kardynała Wyszyńskiego. Liturgii w języku włoskim będzie przewodniczył prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Podczas Eucharystii do Bazyliki zostaną uroczyście wprowadzone relikwie prymasa tysiąclecia. Afrykański Dom Mody w samym sercu Poznania świętuje swoje pierwsze urodziny. Miejsce założone przez fundację Africa Help powstało, by łączyć kulturę i modę z pomocą humanitarną. Dziś przestrzeń przy ulicy Kramarskiej otworzy się dla wszystkich poznaniaków, którzy chcą lepiej poznać działalność fundacji. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.30 rozmową z misjonarzem oraz wolontariuszką z Tanzanii.
6: Następnie będzie grał zespół Projekt Kobieta z panią Moniką Mumot, także też wspaniały zespół, na pewno będzie bardzo fajnie i następnie przejdziemy do już takiego networkingu i do poczęstunku etiopskiego.
4: Zapowiada prezes Fundacji Africa Help Anna Walkowiak. Członkowie organizacji opowiedzą również o starcie nowej inicjatywy wolontariackiej skierowanej do młodzieży i seniorów. Jednym z głównych kierunków działań wolontariuszy jest obecnie zbiórka na budowę studni w Sudanie Południowym.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
4: W Światowym Dniu Krwi eksperci radzą, by w kontekście profilaktyki onkologicznej zwracać uwagę na niektóre objawy, takie jak przewlekłe zmęczenie, powiększone węzły chłonne i skłonność do siniaków. Prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów profesor Krzysztof Giannopoulos powiedział, że nowotwory krwi dają specyficzne objawy, więc pierwszym krokiem w diagnostyce jest wykonanie morfologii.
7: To, co powinno zaniepokoić pacjenta, to na pewno nieprawidłowe wyniki morfologii. Także jeśli coś się dzieje z pacjentem, my zawsze mówimy, żeby zrobić wtedy morfologię. Szczególnie jak jest coś niepokojącego, jeśli jest łatwe siniaczenie, jeśli jest nagłe osłabienie, jeśli czegoś nie możemy wyjaśnić, na przykład infekcją albo jakimś innym nieprawidłowym stanem, powinniśmy równolegle zrobić morfologię i od tego zacząć.
4: Hematolodzy rekomendują wykonanie morfologii przynajmniej raz w roku na nowotwory układu krwiotwórczego. Białaczki, chłoniaki i szpiczaki. W Polsce choruje ponad 100 tysięcy osób. Każdego roku diagnozę słyszy kolejnych od 6 do 13 tysięcy nowych pacjentów.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
3: Końcówka tygodnia, czyli weekend, będzie bardzo ciepła, maksymalnie 26 stopni Celsjusza. Niewielki deszczowy opad deszczu prognozowany jest na sobotę, ale generalnie dużo słońca mamy w perspektywie. W Poznaniu temperatura zaczyna powoli spadać. Uwaga, noc będzie chłodna, 8 stopni Celsjusza tylko na termometrze, więc jeśli ktoś planuje nocne eskapady gdziekolwiek, warto pomyśleć o ciepłym ubiorze.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

To już ostatnia godzina popołudniowego programu Radia Emaus. Dziś 28 maja. Mamy czwartek. Imieniny Augustyna, Jaromira, Justyny, Wiktora, Emila, Ignacego, Wilhelma, Germana, Lucjusza i Balladyny. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Będę z wami jeszcze przez niecałą godzinę. Za kilkanaście minut dołączą do mnie Piotr Jóźwik i ksiądz Wojciech Nowicki. Zapraszam na popołudnie z przewodnikiem katolickim.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
7: Ksiądz Wojciech Nowicki
8: i Piotr Jóźwik.
7: Witamy w popołudniu z przewodnikiem katolickim w aurze wiosennej, coraz cieplejszej, taką przynajmniej mamy nadzieję, że tak będzie.
8: Chociaż złośliwi by powiedzieli, że skoro już mieliśmy kilka dni z taką temperaturą pod 30 stopni, to tej wiosny na nic lepszego liczyć nie możemy, że za chwilę będzie pochmurne, deszczowo i w ogóle beznadziejnie.
7: Ale
8: my jesteśmy optymistyczni.
7: Tak, ale ponoć nie ma być tak jak w majówkę, że jak to było 30 stopni po 10 każdego dnia. Tak. Tym razem ma być ładnie, a to ważne akurat, bo rozpoczynamy tydzień, w którym jest Boże Ciało. I potem nie tylko tego dnia procesji, ale także i każdego następnego dnia i na zakończenie oktawy, tak zwanej właściwie powinienem powiedzieć, bo tej oktawy formalnie od reformy liturgicznej w 1970 roku nie ma, ale w kulturze polskiej, tradycji polskiej, polskiej pobożności ludowej się ostała i mimo wszystko jest. I właściwie wokół tego tematu właśnie ten numer 22 już na 31 maja zrobiliśmy, chociaż jest to niedziela Trójcy Świętej, ale o tym też oczywiście piszemy. Niemniej jednak najpierw temat numeru i jednocześnie temat okładkowy, który zatytułowaliśmy Popatrz na mnie. To jest oczywiście Pan Jezus z Monstrancji. A to nawiązuje do tekstu, który otwiera temat numeru, czyli tekstu księdza Andrzeja Droguły. Tekstu, który właśnie trochę nawiązując do historii, do momentu powstania tego święta Bożego Ciała, ale jeszcze bardziej rodzących się później w taki sposób niezamierzony, bo to też narodziło się właśnie tak z potrzeby procesji. Właśnie o co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego my wynosimy te monstrancje? Dlaczego obnosimy Pana Jezusa w tej monstrancji? W ogóle to jest pytanie o kwestii adoracji Najświętszego Sakramentu. Jakby wiemy, że Eucharystia została ustanowiona po to, żeby ją spożywać, a my jednak oprócz tego spożywania także patrzymy na Eucharystię, bo chcemy widzieć Jezusa. I właśnie to hasło Popatrz na mnie jest też ważne z punktu widzenia naszej pobożności, bardzo charakterystycznej pobożności katolickiej, właśnie tego patrzenia na Boga. Wschód ma ikony, a my mamy obecność eucharystyczną.
8: To ksiądz Andrzej Droguła w temacie numeru, także Elżbieta Wiater i jej artykuł Najcenniejszy i Wspaniały Sakrament, trochę przywołujący historię ustanowienia uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa i przedstawiający, co stało właśnie za taką decyzją papieża Urbana IV w XIII wieku, a całość dopełnia ksiądz Artur Stopka z takim tematem, który jest troszkę luźniej związany z uroczystością Bożego Ciała. Chodzi o takie, można powiedzieć, zobowiązanie, bo prawo kościelne nakłada właśnie taki obowiązek na katolików, żeby przynajmniej raz w roku, i to właśnie w okresie wielkanocnym, przystąpić do Komunii Świętej. I to jest, co ciekawe, zobowiązanie, które sięga początków chrześcijaństwa. To jest nasz temat numeru. Mamy też artykuł poświęcony Trójcy Świętej, Niesamotny Bóg, i właśnie ten wątek relacji, że Bóg jest relacją, tak? To jest relacja trzech osób. Bardzo często w tym, ale i nie tylko w tym, w tekście na łamach przewodnika się pojawia.
7: No to pójdźmy, a właściwie polećmy za granicę, do Stanów Zjednoczonych. Tam zabiera nas Michał Kosowski. Może nie do końca tam, chociaż temat będzie dotyczył rzeczywiście Stanów Zjednoczonych i wielkiego wydarzenia, jakie miało tam miejsce w związku z 250. rocznicą ustanowienia tego państwa. I tam miało miejsce takie wydarzenie religijne. No i to jest pytanie, czy rzeczywiście było to wydarzenie religijne? Czy było tam pomieszanie religii i polityki. Nad tym się zastanawia Michał Kłosowski, a pewna koincydencja jest o tyle ciekawa, że kiedy Stany Zjednoczone będą miały swoje narodowe święto 4 lipca, papież Leon będzie na Lampedusie. Czyli w miejscu, które kojarzy nam się zdecydowanie z papieżem Franciszkiem, całą polityką migracyjną, wrażliwością ewangeliczną na ubogich, opcją preferencyjną na rzecz ubogich. Czy to przypadek, czy papież Leon posługuje się w pewnym sensie tutaj symboliczną datą i swoją obecnością tam, żeby w jakimś mierze wskazać kierunek, czy właśnie reinterpretować to, co próbuje interpretować konserwatywna część, bo to nie tylko katolicy, ale konserwatywna część chrześcijan w Stanach Zjednoczonych, splatając bardzo mocno ze sobą właśnie wiarę i politykę.
8: No to skoro zahaczamy o politykę, to przejdźmy na polski grunt, a więc droga z powrotem. I tutaj komentarz Krzysztofa Jankowiaka, a więc prawnika, sędziego, do takiej propozycji, która wyszła z parlamentu, gdzie została uchwalona, ale została zawetowana przez prezydenta. Ani to pierwszy, ani ostatni przypadek, ale ta propozycja jest o tyle ważna, że dotyczyła tak zwanych szybkich rozwodów. Tak jak powiedziałem, prezydent zawetował, nie zgadzając się z tymi racjami, które przedstawiała większość parlamentarna. Krzysztof Jankowiak w swoim tekście właśnie analizuje te racje za i przeciw. Wśród tych za, no niewątpliwie jest kwestia szybkości rozstrzygania tych spraw, ale argumentów przeciw jest dużo więcej, bo większe też jest ryzyko niż korzyści. Co ciekawe, Krzysztof Jankowiak przywołuje tutaj fakt, iż po odzyskaniu przez Polskę suwerenności sprawy rozwodowe przeniesiono z sądów rejonowych do sądów okręgowych. No właśnie po to, żeby te sądy, które zajmują się sprawami poważniejszymi, o większym ciężarze gatunkowym, mogły zmierzyć się z tymi tematami, bo małżeństwo to, jak mówi tytuł, zbyt poważna sprawa, żeby tak lekko do tego tematu podchodzić.
7: A wydaje się, że Krzysztof Jankowiak będzie się musiał zmierzyć z kolejnym tematem, które tego dotyczy, bo przecież procedowana jest ustawa, którą już prezydent zapowiedział, że zawetuje, czyli o statusie osoby najbliższej, choć jak mówią oponenci, raczej jest to próba przeprowadzenia tylnymi drzwiami ustawy o związkach partnerskich. Jeszcze w tle tego wszystkiego jest przecież orzeczenie sądu o transkrypcji związków jednopłciowych, które zostały zawarte za granicą. No, jeśli za granicą są nazywane małżeństwem, no to jest to traktowane jak małżeństwo. Nawet jeśli my w prawie polskim tak byśmy tego nie ujmowali, dlatego celowo powiedziałem najpierw o związkach jednopłciowych, a nie małżeństwo, bo rzeczywiście z punktu widzenia, przynajmniej na ten moment konstytucji, interpretacji takiej możliwości nie ma. Więc widzimy, że wokół tych tematów małżeńskich, prawno-małżeńskich jest bardzo dużo wątków, więc z całą pewnością będziemy się temu przyglądać.
8: A jeszcze co ciekawe, skoro przywołałeś tutaj historię małżeństw zawieranych za granicą i transkrypcji tych aktów, to ostatnio z Włoch napłynęła taka informacja, że w przypadku jednego dziecka uznał sąd oficjalnie, że ma ono troje rodziców. Wskutek tego, w jakich konfiguracjach właśnie ci rodzice żyją. Także to jest kolejny przypadek na to, pokazujący, że ta rzeczywistość jest bardzo dynamiczna i żeby nie wylać dziecka z kąpielą, warto sięgać głębiej do tych tematów, warto je dokładniej analizować i to na pewno w przewodniku będziemy.
7: Zwłaszcza, że przy tym emocji jest wiele, a my chcielibyśmy nie nieść się na fali emocji, ale raczej przyglądać się temu w sposób zdroworozsądkowy, oczywiście z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej, katolickiej.
8: Tak jest. To sprawy polskie, chociaż o zagranicę też zahaczyliśmy. Na Tajwan też naszych czytelników w tym tygodniu zabierzemy. Ostatnio było gorąco wokół tej wyspy, a to za sprawą spotkania na szczycie Xi Jinping, Donald Trump, no i właśnie wyspa, która nie chce zniknąć, o historii Tajwanu i o przyszłości pisze w tym numerze Jacek Borkowicz, a Weronika Frąckiewicz zabiera nas...
7: Przytula się do drzewa.
8: Zabiera nas do lasu, chciałem powiedzieć, ale tak naprawdę korzystając z pięknego jubileuszu, bo to 100 lat Sir David Attenborough skończył, on tak pięknie opowiada właśnie o przyrodzie, o naturze. Weronika właśnie zajmuje się takim tematem, który również stał się ideologiczny, który również jest bardzo często traktowany emocjonalnie i wybiórczo. Poznać przyrodę, aby ją chronić, to jest ten artykuł mówiący w gruncie rzeczy chyba o tym, że każdemu leży na sercu dobro przyrody. Każdy by chciał, żeby właśnie obok było jakieś miejsce, w którym można odsapnąć od tej betonozy, znaleźć trochę cienia, wytchnienia, nacieszyć oko cudami stworzenia. Ale można powiedzieć, gdy już wchodzimy w szczegóły, czyli co tak naprawdę, jak powinniśmy chronić, czy na przykład zakazywać wjazdu do centrów miast autom o takim czy nie innym silniku, a to z kolei takie luźne nawiązanie do innego materiału, który mamy w przewodniku, czy szukać jakichś innych rozwiązań, to już jest właśnie kwestia, która sprawia, że potem się trochę dzielimy. Podobnie pewnie jak dzielimy się w kwestii tematu podejmowanego przez Angelikę Szelongowską-Mironiuk, która pisze o rodzinach wielodzietnych.
7: No to ja się tutaj nie wypowiem w tym temacie.
8: No tak, to może ja.
7: Znaczy ani nie mam rodziny wielodzietnej, ani nie pochodzę z rodziny wielodzietnej.
8: To może ja też nie, natomiast faktycznie jest tak, że kiedy się przyjrzeć temu, jaki jest wizerunek rodziny wielodzietnej, to można powiedzieć, że on się zmienił, bo tak stereotypowo. No to jest to rodzina raczej uboga, na pewno konserwatywna, głęboko religijna i niezbyt zaradna.
7: To jeszcze nie tak dawno chyba, jak był program 800+, to właśnie nie wychodziły te stereotypowe demony,
8: tak,
7: że tak powiem.
8: Tak, dokładnie tak. Ale to wszystko się zmienia, bo dzisiaj jest tak, że w niektórych przynajmniej kręgach wielodzietność uchodzi za rodzaj luksusu, na który mogą sobie pozwolić tylko wybrani. No i właśnie, to jest tekst, który analizuje dzisiaj rodziny wielodzietne, kto się decyduje na taki wybór, z czym musi się mierzyć, no i co zyskuje właśnie żyjąc w tak dużej rodzinie. To jest tekst Angeliki Szelongowskiej-Mironiuk, który można przeczytać w tym numerze przewodnika, a Natalia Budzyńska, tym razem odeślemy Państwa do jej felietonu, zajmuje się bardzo wielką dramą, jak to sama zaczyna swój felieton, mianowicie wypowiedzią, dramą, która wybuchła po wypowiedzi Olgi Tokarczuk, że przyznała, że w swojej pracy korzysta ze sztucznej inteligencji.
7: I to jeszcze do niej mówi tak pieszczotliwie, kochana ta, moja. Ta.
8: A że to noblistka, to właśnie wypada, nie wypada, a do czego, a po co, a czy każdy tak może i tak dalej, o kochanej AI i o czułym stosunku naszej noblistki do tego narzędzia w tym numerze pisze Natalia.
7: Ja myślałem, że jeszcze muzyczną zachętę jedną tutaj zapodasz.
8: Nie, chciałem właśnie zakończyć na Oldze
7: Martę Szostak, ale może ze względu jednak na to, że ten instrument ma taką nazwę, nie wiem, czy algorytmy by nas nie wycięły w związku z tym, gdybyśmy to głośno wypowiedzieli, to może dlatego...
8: Nie, no powiedzmy od razu, tak, bo to jest instrument, który brzmi niemal jak legenda, jak pisze Marta Szostak, a chodzi o sukę biłgorajską, tak nazywa się ten instrument, który przez długie, długie lata pozostawał właściwie martwy, a dzisiaj za sprawą Marii Pomianowskiej ożył. No i właśnie czasami mówi do nas szeptem, czasem jest to takie agresywne szarpnięcie smyczka, a czasem dźwięk jest tak cienki i napięty, jakby każda ze strun miała za chwilę pęknąć. No niesamowicie poruszający jest ten opis i poruszająca jest pewnie sama muzyka, pewnie, bo jeszcze nie miałem okazji słuchać, ale ilekroć czytam te artykuły Marty, to właśnie dopisuję sobie kolejne rzeczy do listy i czasami po nie też sięgam. Jeszcze się chyba nie zawiodłem.
7: Poruszające będzie też jednak zakończenie, które chciałeś powiedzieć a propos numeru, bo chciałeś powiedzieć jeszcze o jednym tekście, tak? Staje się na koniec?
8: Nie, chyba już nie. Jest sporo, znaczy tych materiałów oczywiście, że jest dużo więcej i zachęcamy do lektury zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej, tym bardziej, że ten numer jest na ostatnią niedzielę, ostatni dzień maja, a więc numer z modlitewnikiem.
7: Dokładnie, a już jeśli ktoś po tym wysłuchaniu, co tu powiedzieliśmy w zarysie oczywiście, już byłby ciekawy tego numeru, no to może wejść po prostu na www.przewodnik-katolicki.pl, tam sobie zasubskrybować, założyć konto, pierwsze 2 tygodnie za darmo, a potem liczymy jednak.
8: No i o czym nie powiedzieliśmy, tam też nieco

0: biznesu. No i takie trochę na gorąco spojrzenie właśnie na to, co jest w tej encyklice Michał Kosowski. My natomiast przygotowujemy na za dwa tygodnie, czyli na 14 czerwca takie poważniejsze omówienie. Chcemy na to spojrzeć spokojnie, bo teraz wiele osób sięga przede wszystkim do tych tekstów związanych z samą AI, jak to papież ocenia i czy w ogóle jakkolwiek ocenia. Natomiast tej encyklice jest znacznie, znacznie dużo więcej ważnej treści. No i my, jak przystało na nas, w sposób spokojny i merytoryczny do tego siądziemy.
1: A też warto zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, bo tak się mówi czasami, że to, co w zasadzie Kościół mówi, czym się zajmuje, to już mało kogo dzisiaj obchodzi. A jak się spojrzy na to, jakie zainteresowanie wzbudziła ta prezentacja pierwszej papieskiej encykliki, jej temat, sposób ujęcia i to właśnie, ile ludzie są w stanie z niej wyciągnąć. Okazuje się, że jednak ten głos cały czas jest ważny, cały czas jest potrzebny, a ja bym nawet użył słowa, że jest niezbędny, bo tak jak powiedziałeś przed chwilą, to nie jest tylko kwestia człowiek, a sztuczna inteligencja. Tam jest cała masa przeróżnych tropów, które każą nam się zastanowić, kim my jesteśmy i jak chcemy widzieć swoją rolę teraz w 2026 roku.
0: No właściwie nie powinienem już nic dopowiadać po tym, co powiedziałeś, no bo spędowałeś to pięknie i tak bym powiedział też odpowiednio poważnie. Ale jednak mimo wszystko się tego podejmę, bo chciałem powiedzieć, że a propos tego głosu Kościoła i tego, że jednak ten Kościół ciągle ma jakieś znaczenie, może być chociażby to, że Ferrari, który wypuścił samochód elektryczny ostatnio, no i akcje tejże spółki spadły na giełdzie i próbowano trochę jakoś ten wizerunek naprawić. No i w związku z tym zajechano pięknym, elektrycznym, białym Ferrari do papieża. Papież usiadł do tego samochodu. No i miało to trochę podnieść akcję też tejże spółki, więc to też jest ciekawe spojrzenie biznesu, że patrzy na instytucje Kościoła czy papieża także przez ten pryzmat.
1: Białe Ferrari. Świat się kończy.
0: I to elektryczne jeszcze w pełni.
1: Już w ogóle.
0: Ksiądz Wojciech Nowicki
1: i Piotr Jóźwik. Miłego popołudnia. Do usłyszenia.
2: Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
3: Zapraszamy do lektury najnowszego numeru przewodnika katolickiego. Zapraszam też do słuchania Radia Emaus wieczorem i nieco później o 18:00 i 23:30 na naszej antenie aktualności Radia Watykańskiego. O 19:00 kolejny odcinek Potopu Henryka Sienkiewicza i o 22:05 Lista z mocą. To i jeszcze więcej w wieczornym programie Radia Emaus. Ja już dziękuję za uwagę. Słyszymy się jutro kilka minut po godzinie 14:00. Do usłyszenia, mówi Tomek Wandel.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
0: Po reklamie.
2: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
3: Rozmywanie treści i łagodzenie wymagań Ewangelii nie uczyni chrześcijaństwa bardziej atrakcyjnym, ostrzega Leon XIV. Dziś wprowadzenie relikwii prymasa tysiąclecia do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Kardynał Wyszyński uczył nas widzieć w Chrystusie wzór kapłana, mówił arcybiskup Wojciech Polak na porannej mszy przy grobie Jana Pawła II. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. To nierozmywanie treści, łagodzenie wymagań Ewangelii uczyni chrześcijaństwo bardziej atrakcyjnym, lecz dawanie świadectwa z pokorą i odwagą o Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem, mówił Leon XIV na audiencji dla dykasterii do spraw ewangelizacji. Papież podkreślił, że Kościół musi nieustannie głosić Ewangelię, wspierane obietnicą, że Pan Jezus zawsze będzie z nami.
4: Ewangelizacja musi pozostać podstawową motywacją każdego działania Kościoła powszechnego i wspólnot lokalnych. Tylko w ten sposób sama wiara jest na nowo odkrywana w swoim pięknie i najlepiej wyraża swoją wiarygodność. Głoszenie Ewangelii, które budzi nadzieję, nie jest propozycją utopijną. Jest świadectwem, które przyciąga, ponieważ objawia wezwanie do miłości i prawdy.
3: Leon XIV zwrócił uwagę na obecną we współczesnym świecie obojętność, a zarazem na pojawiające się już przebudzenie religijne, zwłaszcza wśród młodych.
4: Na szczególną uwagę zasługuje silne zapotrzebowanie na duchowość, które zwłaszcza wśród młodzieży zyskuje na sile. Nowe pokolenie nie ma uprzedzeń wobec Ewangelii, wręcz przeciwnie. Wielu, gdy ją na nowo odkrywa, pragnie ją lepiej poznać, ponieważ wyczuwa, że kryje się w niej sekret prawdziwego szczęścia.
3: Odwołując się do nauczania Benedykta XVI, papież przypomniał, że to właśnie świętość życia najmocniej przekonuje ludzi do piękna wiary. Dziś w Rzymie ważny dzień dla Polski i czcicieli błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od dziś w Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu czczone będą relikwie prymasa tysiąclecia. Ta starożytna świątynia była kościołem tytularnym kardynała Wyszyńskiego. Z tej okazji do Rzymu przyjechał aktualny prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Rano przewodniczył mszy przy grobie świętego Jana Pawła II. W homilii nawiązał do przypadającej dziś 45. rocznicy śmierci kardynała Wyszyńskiego, a zarazem święta Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana.
5: W liście do moich kapłanów prymas Wyszyński napisał między innymi, że tu w Rzymie, pod dzisiejszymi ruinami Palatynu, znajduje się stara bazylika Santa Maria d'Antiquia, a w niej na jednej ze ścian bardzo ciekawy fresk, krzyż, na którym Chrystus ubrany jest w kapłańskich szatach. Ten kapłański krucyfiks, jak tłumaczył moim kapłanom prymas tysiąclecia, pokazuje, że na Chrystusa trzeba nam patrzeć prawdziwie kapłańskimi oczami.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
6: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
7: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku pralinę Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
0: Po reklamie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Czytelnia. Zaprasza Cecylia Bajon.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Cecylia Bajon i zapraszam na kolejny odcinek Czytelni, audycji, w której będziemy odkrywać książki najróżniejszej maści. Te poważne, te mniej poważne, te dla starszych, te dla młodszych, te jeszcze pachnące farbą drukarską, ale także te, które zdążyły się już przykurzyć na naszych półkach. Dzisiaj przynoszę Państwu propozycję podwójną, bo nie mogłam się zdecydować, którą książkę wybrać. Ostatecznie zdecydowałam się, że zrobię dwie audycje o dwóch książkach z tej samej serii, ponieważ wydaje mi się, że obie pozycje świetnie się dopełniają i zarazem każda zasługuje na oddzielny odcinek. Mowa tu o Dzikim Sercu i Urzekającej autorstwa Johna i Stacey Eldridge. Także proszę traktować ten odcinek jako część pierwszą z dwóch. Prawdopodobnie wielu z Państwa już o tych książkach słyszało, bo stały się one dość popularne, wręcz powiedziałabym kultowe w niektórych środowiskach. Sama od gimnazjum jestem wielką fanką Urzekającej, ale zacznę od Dzikiego Serca, ponieważ mam je na świeżo. Tak się akurat złożyło, że kupiłam je jako prezent na osiemnastkę dla mojego prawie kuzyna. Wiecie Państwo, jak to jest. Są dwie rodziny, obie udzielają się w kościele i ani się obejrzysz, a już zaczynasz mówić o nich per ciocia i wujek, a z ich dziećmi masz lepszy kontakt niż z rodzonym kuzynostwem. No więc nie mogłam mu podarować byle czego. I przypomniałam sobie, że Urzekająca miała jeszcze swoją siostrzaną publikację, ale dla mężczyzn. Dzikie Serce, jak doczytałam. Podarowałam więc Dzikie Serce kuzynowi, trochę niepewna, czy przypadnie mu do gustu, bo nie czytałam go wcześniej. Polegałam w tym wypadku wyłącznie na dobrym przeczuciu. Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę. Ostatnio gadaliśmy przez półtorej godziny o tym, co myśli o Dzikim Sercu i jakie przemyślenia mu się nasunęły po jego lekturze. Także siadając do pisania tej audycji, byłam przekonana, że będzie to łatwizna. Właściwie zebranie wszystkich zachwytów razem, może trochę ustrukturyzowywania i gotowe. Ale wystarczył podstawowy research, żeby się okazało, że książki państwa Eldridge mają także istotne grono antyfanów i cała sprawa nie jest taka prosta. Ale od początku. Zerknijmy najpierw na życiorys Johna Eldridge'a, bo w rozmowie o Dzikim Sercu jest on nie bez znaczenia. John przyszedł na świat 6 czerwca 1960 roku w Los Angeles, w Kalifornii. Wychowywał się na przedmieściach miasta, które, jak sam niejednokrotnie przyznawał, zdecydowanie nie było miejscem jego serca. Los Angeles z jego hałasem, smogiem i wszechobecnym betonem stanowiło pod wieloma względami zaprzeczenie tego, za czym tęsknił jako chłopiec. Dlatego też miesiące wakacyjne spędzone na rancho dziadka we wschodnim Oregonie były dla niego prawdziwym wybawieniem. Tam, pośród rozległych pastwisk, dzikiej przyrody i otwartych przestrzeni, John odkrywał coś, co miało towarzyszyć mu przez całe życie. Głęboki, niemal mistyczny pociąg do przyrody i natury. Myślę, że pod tym względem mógłby sobie przybić piątkę z C.S. Lewisem. To na rancho dziadka kształtowało się w Johnie przekonanie, że Bóg mówi przede wszystkim przez piękno stworzenia. Jego dorastanie nie było łatwe. Wychowywał się w rodzinie, gdzie ojciec był alkoholikiem, a matka w niezdrowy sposób przywiązywała się do Johna i nie chciała go wypuścić spod swoich skrzydeł. Nic więc dziwnego, że w swoich młodzieńczych latach John zabrnął w bardzo niemiłe meandry życia. Sam opisywał siebie z lat młodości jako żarliwego poganina, eksperymentującego z narkotykami i duchowością New Age. W liceum poznał Stacey, swoją przyszłą żonę, ale na początku nic nie wskazywało na to, że ta dwójka kiedyś zostanie parą. W ogóle ich znajomość zaczęła się dosyć mało romantycznie, bo Stacey odpowiadała za sprawdzanie listy obecności na zajęciach, z których John często się zrywał i potrzebował zjednać sobie dziewczynę od listy, żeby czasem przymknęła oko na jego wagary. Jednak po jakimś czasie naprawdę się zaprzyjaźnili. Oboje interesowali się sztuką i uwielbiali aktorstwo, jednak nic nie zaiskrzyło między nimi na tyle, żeby zacząć się ze sobą umawiać. Życiowy przełom nastąpił u Johna po zakończeniu liceum, kiedy drogi jego i Stacey się rozeszły. Kiedy miał około 19 lat i był na studiach teatralnych, czytał książkę New Age, w której autor porównywał Jezusa z Buddą i Mahometem, sugerując, że są oni równoważnymi ścieżkami do Boga. W tamtej chwili coś w głębi serca Johna zaprotestowało. To nieprawda, on jest inny. Jezus jest inny. W tym momencie jakby wewnętrzna zwrotnica w jego sercu się przestawiła. Tej samej nocy w swojej sypialni John zaczął się modlić, na razie prostymi słowami. Jezu, naprawdę potrzebuję pomocy i myślę, że Ty jesteś tym, który może mi jej udzielić. w ciągu zaledwie 6 miesięcy stał się, jak relacjonowali jego znajomi, zupełnie innym człowiekiem. Zamiast New Age'owskich książek filozoficznych wziął do ręki Pismo Święte i zaczął chodzić na nabożeństwa i kręgi biblijne. Mniej więcej 2 lata później relacja Johna i Stacy przerodziła się z przyjaźni we wzajemną fascynację. Zaczęły się poważne rozmowy. John zaczął też opowiadać jej o odkrytej wierze w Jezusa, aż w końcu to, co nie kliknęło między nimi w liceum, kliknęło pod koniec studiów. Stacy w tym czasie spotkała też wolontariuszy z Campus Crusade for Christ i powoli, pod wpływem i ich, i Johna, także się nawróciła. Przez większość swoich szkolnych lat była bowiem wojującą, niewierzącą feministką. Były więc listy miłosne i wiersze, ale też duchowo-intelektualna nić porozumienia. Jako dwoje nawróconych, John i Stacy potraktowali wiarę jak wspólną przygodę i zbudowali na niej coś trwałego. Są szczęśliwym małżeństwem do dziś i mają 3 dorosłych już synów. Jednak to nie koniec ich historii, bo to, co sprawiło, że dzisiaj ich nazwiska są znane na całym świecie, dopiero miało nadejść. Przez pewien czas po ślubie John próbował znaleźć swoje miejsce w świecie zawodowym. Jak wspomina w wywiadach, około 31 roku życia pracował w Waszyngtonie w środowisku politycznym. Miał dostęp do posiedzeń Sądu Najwyższego, lunchy w Białym Domu i kontaktów z elitą władzy. Na zewnątrz wyglądało to imponująco, lecz wewnątrz John czuł głęboki niepokój. Po jednym z prestiżowych spotkań w stolicy zorientował się, że jego reakcja nie jest taka, jaka powinna być. Zamiast satysfakcji czuł pustkę. I kiedy przyjaciel zapytał go, jakie książki czyta, John powiedział, że nie interesują go książki o polityce ani biznesie, ale te o ludzkim sercu i duszy. Stało się jasne, że tkwi w zupełnie złym miejscu. Mając 32 lata, John podjął decyzję. Wrócił na studia i uzyskał tytuł magistra z poradnictwa i pracował jako prywatny terapeuta w Colorado. A każda sesja utwierdzała go w przekonaniu, że bez względu na problem, z jaki przychodzi do niego człowiek, czy to depresja, uzależnienia, czy problemy małżeńskie, u podstaw niemal zawsze leżało to samo. Mężczyzna oderwany od swojej prawdziwej natury i od Boga. W 1988 roku John dołączył do organizacji Focus on the Family w Colorado Springs, gdzie spędził 12 lat pracując jako terapeuta, wykładowca i współtworzył edukacyjne materiały wideo. Pod wpływem tej pracy zaczął formułować idee, które okazały się zalążkami dzikiego serca. W lipcu 2000 roku John Eldridge opuścił Focus on the Family i założył własną organizację – Ransom Heart Ministries, dziś znane jako Wild at Heart, bo Dzikie Serce jako pojedyncza książka stała się bardziej popularna niż sama organizacja. Była to ryzykowna decyzja i przez rok nie było wiadomo, czy to przedsięwzięcie się powiedzie, bo pierwszy wydawca odrzucił Dzikie Serce i nie chciał go drukować. Jednak kiedy w 2001 roku książka jednak trafiła na półki księgarń, okazała się hitem. Tylko w USA sprzedała się w 4 milionach egzemplarzy. A co na to Stacy? Przede wszystkim należy podkreślić, że nie przyglądała się biernie sukcesowi swojego męża, ale aktywnie go współtworzyła, bo nawrócenie przecież nie wymazało jej silnego charakteru, tylko przekierowało jej energię na nieco inne tory. Stała się więc partnerką Johna w założonej przez niego organizacji. Od współprowadzenia jej, przez wspieranie podczas problemów z publikacją Dzikiego Serca, aż po napisanie własnej książki, urzekającej. I o niej będzie cała następna audycja. Obie te publikacje stały się wyznacznikami pewnego standardu i jeżeli ktoś interesuje się tematem rozwoju osobistego, ale opartego na koncepcjach chrześcijańskich, nie ma innej opcji. Musi się prędzej czy później na te książki natknąć. I tu dochodzimy do kontrowersji, bo mimo że Dzikie Serce ma na świecie miliony fanów, to znalazły się też grupy, które ostro je krytykowały. Próbowałam zebrać te głosy i je jakoś rzetelnie Państwu przedstawić, ale przyznam szczerze, że wydaje mi się to skazane na porażkę, bo były to opinie tak sprzeczne, że nie sposób wyciągnąć z nich czegoś sensownego. Jedni zarzucali Eldridge'owi nieortodoksyjne rozumienie natury Boga, zbyt swobodne korzystanie z Pisma Świętego i skłonność do otwartego teizmu. Inni z kolei uważali, że operuje na stereotypach i szufladkuje ludzi, nie pozostawiając miejsca na ich odmienność. Także rozumiem, że potencjalny czytelnik może być nieco zdezorientowany. Sprawy polskiemu odbiorcy nie ułatwia także fakt, że są to książki protestanckie, a konkretnie ewangelikańskie, bo takiego wyznania są John i Stacy. Niektórych może to martwić i powodować nieufność, ale tak na dobrą sprawę protestanckość tego tekstu przejawia się głównie w tym, że kładzie nacisk na osobiste nawrócenie, bezpośrednią relację z Jezusem i autorytet Biblii, nie mówiąc nic o sakramentach, Maryi czy o strukturze Kościoła. To tyle. uważam, że nie stanowi to większego problemu, ponieważ też nie każdy tekst dla katolików musi być pisany z tej samej perspektywy. Dzikie serce koncentruje się przede wszystkim na sercu człowieka, na jego ranach, pragnieniach i duchowym uzdrowieniu. Dlatego wiele intuicji Eldridge'a może być cenne także dla katolików, o ile czyta się je świadomie. Poza tym wszystkie obrzędy kościelne byłyby puste, gdyby nie stała za nimi relacja i miłość do Boga. Myślę więc, że można spokojnie przyjąć, że ta książka opisuje pierwszy etap, jaki dojrzewający chrześcijanin musi zaliczyć. O jej jakości może też świadczyć fakt, że w Polsce jest ona bez problemu wydawana przez wydawnictwa związane z Kościołem katolickim. To tak, żeby wstępnie uspokoić zaniepokojonych, a do konkretów przejdziemy już za chwilę, po krótkiej przerwie muzycznej.

0: Czytelnia.
1: Dzikie serce to książka, która moim zdaniem nie jest celowana do czytelnika w konkretnym wieku, ale raczej na pewnym etapie, kiedy ma się wrażenie, że jest się trochę zagubionym w wierze, kiedy się bardzo chce być świętym, ale czuje się, że nie wychodzi, albo kiedy w głębi serca rodzi się wątpliwość. Może bycie świętym jest okropnie nudne? W tych wszystkich przypadkach uważam, że warto sięgnąć po Dzikie serce. Myślę, że szczególnie skorzystają z tej książki panowie, chociaż jest niemałe grono pań, które również te publikacje sobie chwalą, bo na przykład pomogła im lepiej zrozumieć swoich mężów lub synów. Chociaż uczciwie ostrzegam, to jest coś pisanego przez mężczyznę dla mężczyzn, więc dla kobiety może się okazać lekkim szokiem. Chociaż, zadziornie podpuszczę, może niektórym taka terapia szokowa dobrze zrobi? Nie wiem, mnie się podobało. Warto też zauważyć, że Dzikie serce to nie podręcznik teologii, ale połączenie refleksji biblijnej, psychologicznej i osobistego świadectwa. John jako terapeuta mówi głosem, który dla wielu czytelników brzmi autentycznie właśnie dlatego, że wypowiada się z perspektywy: hej, też to przeżyłem i widziałem podobne historie, a nie prawi kazania. Poza częstymi odniesieniami do Pisma Świętego, Eldridge posługuje się wieloma obrazami zaczerpniętymi z popkultury, filmami, wierszami, cytatami z innych książek. Niektórym się to nie podoba, bo jak można mieszać wiarę, psychologię i kino? To takie laickie i nieodpowiednie. No w porządku, ale łaska buduje na naturze. A w ogóle niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie lubi czasem przeczytać po prostu ciekawej książki albo obejrzeć dobrego filmu. W chrześcijaninie permanentnie waży się koktajl składający się z setek składników sakrum i profanum. Także mnie te wtrącenia nie raziły, a wręcz sprawiały, że książkę czytało się ciekawiej. Mojemu kuzynowi też podobały się cytaty z różnych tak zwanych tekstów kultury, bo dodawały całej narracji lekkości. Sama konstrukcja Dzikiego serca opiera się na trzech filarach, jakimi są trzy pragnienia męskiego serca. Eldridge pisze tak: w sercu każdego mężczyzny drzemie tęsknota za bitwą, którą trzeba stoczyć, za przygodą, którą trzeba przeżyć i za piękną, którą trzeba ocalić. Problem w tym, że według niego współczesne społeczeństwa przestały pozwalać mężczyznom na realizację tych pragnień. Stawia nawet prowokacyjną tezę, że chrześcijańskie wspólnoty przykładają rękę do krzywdzenia mężczyzn przez próby zrobienia z nich porządnych facetów. Grzecznych, miłych, nie drażniących nikogo. Jego zdaniem Kościół zaniedbał pielęgnowanie pierwotnej, dzikiej, odważnej natury mężczyzny. Jak pisze, chrześcijaństwo w obecnej formie wyrządziło krzywdę męskości. Problemem mężczyzn, jak nam się mówi, jest to, że nie umieją dotrzymać obietnic, być duchowymi przywódcami, rozmawiać z żonami, ani wychowywać dzieci. Ale jeśli naprawdę się postarają, mogą osiągnąć szczyt, jakim jest bycie naprawdę miłym facetem. Ta diagnoza, że model chrześcijańskiego miłego faceta jest głęboko nienaturalny dla mężczyzny, jest jednocześnie tym, co przyniosło książce miliony czytelników i tym, co sprowadziło na nią najostrzejszą krytykę. Przypuszczam, że ludzie z różnymi doświadczeniami w życiu mogą na to różnie reagować. Jednak z tego, co widzę, to coś w tezie Eldridge'a jest. Ostatnio gadałam z chłopakiem o muzyce w kościele. On mi mówił, że nie za bardzo umie śpiewać i w sumie nigdy się tego nie nauczył. Od dziecka widział, że w scholi parafialnej były same dziewczynki i jakoś kompletnie go nie ciągnęło do śpiewania. Ja na to odpowiedziałam, że pewnie nie było za wiele piosenek, które się mu jakoś szczególnie podobały. On spojrzał na mnie, jakbym odkryła jakiś wstydliwy sekret, zmarszczył nos i pokiwał głową. I o to się rozchodzi! Niezależnie od tego, czy mówimy o ewangelikańskiej wspólnocie lokalnej, czy o parafialnym katolickim kościele, ugrzecznienie wydaje się wszechobecne. Gdzie się podziały krucjaty, szarże ciężkozbrojnej konnicy ze śpiewem Bogu Rodzicy na ustach, święty Jerzy zabijający smoka? Proszę nie zrozumieć mnie źle. To dobrze, że przez ostatnie dziesięciolecia mieliśmy czasy względnego pokoju i szarże na wroga nie były konieczne. Jednak w mężczyznach ta żyłka wojownika nie znikła, została stłumiona. Eldridge proponuje mężczyznom powrót do tej naturalnej woli walki. Męska bitwa do stoczenia nie jest tylko metaforyczna. Eldridge argumentuje, że mężczyźni potrzebują walki o coś, co ma znaczenie. O żonę, dzieci, wiarę czy sprawiedliwość. Niekoniecznie trzeba się bić na gołe pięści, ale sam fakt odważnego stawiania czoła przeciwnościom, podnoszenie się po porażkach i zdobywanie czegoś ważnego już wiele znaczy. Czasem jednak może się okazać, że bitwy będą toczone zupełnie fizycznie. Na przykład, kiedy rodzic pozwoli swojemu synowi postawić się szkolnemu prześladowcy. O tym jest cały fragment w Dzikim Sercu, uważam, że świetny, ale też wiele innych ciekawych anegdot. Clue jest takie, że bez czegoś, o co warto walczyć, mężczyzna umiera wewnętrznie lub szuka zastępczych bitew, takich jak pornografia, kariera jako wyścig czy inne uzależnienia. W dzisiejszych przypadkach często są to między innymi gry. I z tym spostrzeżeniem wiąże się cała oddzielna historia. Ostatnio usłyszałam fenomenalne spostrzeżenie od jednego z moich rówieśników, który nigdy w życiu nie czytał Dzikiego Serca. Doszedł on zupełnie niezależnie do podobnych wniosków co Eldridge. Coś w rozmowie zeszło na temat bohaterstwa i powiedział mi wtedy, że wielu chłopaków, już teraz młodych mężczyzn, on sam zresztą też, miało taki okres w życiu, kiedy przed snem wyobrażali sobie, jak giną w jakiejś bohaterskiej walce. Sceneria się oczywiście zmieniała. Raz była to szarża husarii, raz była to epicka, kosmiczna bitwa za sterami mecha. Jednak oś opowieści pozostawała zawsze taka sama. Dokonywali wielkich bohaterskich czynów i nie bali się śmierci. Teraz ten mężczyzna toczy swoje walki inaczej, ale nierzadko krew mu się gotuje w żyłach, a pot spływa mu z czoła. Mimo to walczy i z dokładnością stratega analizuje sukcesy i porażki. Jednak, jak zauważa, wielu dorastających chłopców na jawie nie widzi okazji, żeby staczać swoje walki. Nie wolno im nawet jako dzieciom strugać pistoletów z patyków. Dlatego uciekają tam, gdzie mają chociaż namiastkę realizacji swoich ukrytych marzeń, czyli do świata gier. Nawet ci, którzy walczą w prawdziwym świecie, czasem lubią po nie sięgnąć w ramach odskoczni i na chwilę znowu wrócić do swoich wyobrażeń z czasów dzieciństwa. Tych dojrzałych jednak nie pochłania to bez reszty. Ja po prostu zbierałam szczękę z podłogi, jak mi o tym powiedział. Przecież to jest idealna ilustracja tego, jak bardzo mężczyźni chcą staczać bitwy. Czasem szukają ich bardziej lub mniej dojrzale, ale jednak. Drugą poruszaną kwestią jest przygoda do przeżycia. Eldridge uważa, że Bóg sam jest przygodą. Kimś zarówno niebezpiecznym, jak i kimś dobrym. Tu da się zauważyć lekką rysę tego, co niektórzy określali jako tendencje teistyczne, bo duży nacisk kładzie on na to, że biblijni mężczyźni spotykali Boga w okolicznościach dzikiej przyrody. Pisze tak. Mojżesz nie spotyka żywego Boga w centrum handlowym. Spotyka go lub jest przez niego odnajdywany gdzieś na pustyniach Synaju, daleko od wygód Egiptu. Patrząc na to, że John już jako chłopiec czuł, że żyje na ranczu dziadka, jestem w stanie przyjąć, że trochę przecenia znaczenie przyrody w budowaniu relacji z Bogiem. Jednak nie znalazłam w jego książce typowo teistycznych odchyleń. Eldridge mówił po prostu, czyim pomysłem są te wszystkie dzikie i niebezpieczne miejsca, góry skaliste czy amazońska dżungla. To wszystko jest zgodne z zamysłem Boga. Stworzył to i zobaczył, że jest dobre. A więc piękno i groza dzikiej przyrody mówią nam, przynajmniej trochę, o tym, jaki jest Bóg. Także z jednej strony ta część zaprasza do głębokiej relacji z Bogiem, a z drugiej zachęca do przeżywania zupełnie realnych przygód, takich jak wyprawy w góry czy nauki strzelectwa. Patrząc na to, co pociąga młodych chłopaków i nieco starszych mężczyzn w moim środowisku, mam wrażenie, że niejednemu marzy się taka przygoda i nieraz rzuciliby w kąt smętne wypełnianie kolejnych stosów papieru i wyjechali w jakąś dzicz. Prokrastynacja? Może, ale to, co najchętniej byśmy robili w takich momentach, bardzo dobitnie świadczy o tym, za czym tęsknimy. A w tym przypadku, za czym tęsknią mężczyźni, bo moja kobieca prokrastynacja raczej popycha mnie w kierunku mniej awanturniczych pomysłów. Trzecią istotną kwestią poruszaną przez Eldridge'a jest sprawa najwyższej wagi, czyli piękna do ocalenia. Każdy mężczyzna nosi w sobie pragnienie walki o kogoś konkretnego. Nie chodzi o dominację czy posiadanie, ale o gotowość do ryzyka dla kogoś, kogo kocha. I naprawdę nie wiem, skąd niektórzy internetowi hejterzy wyciągnęli koncepcję, że Eldridge sprowadza tu kobietę do roli pustej ślicznotki. Poza tym, jak im mało feminizmu, to niech sobie poczytają Urzekającą. Tam wszystko jest pisane o kobietach. W Dzikim Sercu sprawa pięknej jest potraktowana nie po macoszemu, tylko po męsku. Zwięźle i konkretnie, ale do bólu szczerze. Poświęcony jej rozdział w pełni naświetla odpowiedzialność, jaka spoczywa na mężczyźnie w stosunku do kobiety. Począwszy od tego, jak ojcowie mogą budować i niszczyć poczucie jej własnej wartości, skończywszy na tym, że mężczyzna nie może być rycerzem swojej wybranki tylko z nazwy i musi w relacje włożyć krew, pot i czasem łzy. Jako kobieta czytająca tę typowo męską książkę, bynajmniej nie uważam, żeby czegoś temu rozdziałowi brakowało. Podobało mi się też to, że w tej części uważny czytelnik mógł zauważyć, że ocalenie pięknej jest właściwie opisane jako wewnętrzna bitwa mężczyzny z samym sobą. ze swoim egoizmem, lenistwem i chęcią do zrzucania odpowiedzialności na innych. Okazuje się, że najwięcej smoków, które trzeba wytrzebić, kryje się w ludzkich głowach. To bardzo ciekawe spostrzeżenie. Skoro mowa o bitwach, to nie sposób nie mówić także o ranach, jakie mężczyzna otrzymuje od życia. Eldridge twierdzi, że nie ma mężczyzny bez rany. Najczęściej jest to cios zadany w dzieciństwie lub młodości, zwykle przez kogoś bardzo ważnego. Rana dotyka najgłębszego pytania chłopca. Czy mam w sobie to, czego trzeba? Czy jestem dość dobry jako mężczyzna? Gdy odpowiedź nie pada, albo pada w formie odrzucenia, krytyki, przemocy lub emocjonalnego odrzucenia, w sercu chłopca powstaje pęknięcie, które Eldridge nazywa właśnie raną. Ta rana zawsze produkuje kłamstwo o zranionym. Mężczyzna zaczyna w coś wierzyć, na przykład nie mam tego, co potrzeba, albo jestem za słaby, albo jestem za bardzo jakiś, za mało jakiś. Nikt mnie tak naprawdę nie chce. To kłamstwo staje się osią fałszywego ja, czyli roli, w którą mężczyzna wchodzi, żeby już więcej nie poczuć takiego samego bólu. W związku z tym jedną z najważniejszych bitew, jakie musi stoczyć mężczyzna, jest walka ze skażeniem, jakie ta rana w nim zasiała i udanie się do uzdrowiciela, jakim jest Bóg. Teraz, jak o tym mówię, może to brzmieć sucho i niekonkretnie, ale Eldridge popiera swoją tezę kilkoma rozdziałami pełnymi przykładów. Opowiada między innymi o swoim ojcu, który kiedy John miał 11 lat, zaczął uciekać w alkohol i zostawił swojego syna z przeświadczeniem, że jest sam na świecie i musi na własną rękę poradzić sobie ze wszystkimi problemami. Opisuje też, jak silna męska przyjaźń z człowiekiem, którego podziwiał, pomogła mu stawiać pierwsze kroki na drodze ku uleczeniu tej rany i że ostateczne słowo w tej sprawie miał Bóg. Poza tym jest także opowiedziany cały proces leczenia takiej rany, ale streszczenie tego zajęłoby mi pewnie jeszcze jeden odcinek audycji, a poza tym nie chcę wszystkiego Państwu od razu opowiadać. Zostawiam te kwestie w warstwie niedomówienia i gorąco zachęcam, żeby sięgnąć po Dzikie Serce. Te wszystkie wątki, bitwa, przygoda, piękna do ocalenia i rana, przeplatają się w Dzikim Sercu i składają się na bardzo spójną, a przy tym potoczystą opowieść. To nie jest książka, którą czyta się jak podręcznik czy poradnik, tylko raczej jak długi list od starszego brata. Mój kuzyn po lekturze stwierdził, że według niego każdy mężczyzna powinien chociaż raz w życiu zmierzyć się z tą książką. I to mnie trochę uspokoiło, bo przejmowałam się strasznie, czy mój prezent będzie trafiony. Jak widać, przyjął się, czego owocem jest dzisiejsza audycja. Później, kiedy sama pożyczyłam od niego Dzikie Serce, przez chwilę poczułam się aż dziwnie, bo z każdą stroną czułam, że bardziej się wciągam. Dlatego rozumiem, że czytelniczki, które podbierały Dzikie Serce swoim mężom i braciom, zaczęły domagać się czegoś napisanego specjalnie dla nich. Całe szczęście prośby te dotarły do Państwa Eldridge i powstała Urzekająca, którą szerzej omówimy w następnym odcinku czytelni. Spróbujemy zobaczyć, jakie pragnienia i rany nosi kobiece serce i jak te dwie opowieści, mężczyzny i kobiety, mogą się nawzajem dopełniać. Do usłyszenia w czytelni za 2 tygodnie. Cecylia Bajon. Czytelnia. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Nowiny przychodziły coraz radośniejsze, tak radosne, że wierzyć w nie było trudno. Oto naprzód poczęto prawić, że Karol Gustaw, który po bitwie warszawskiej aż do Radomia się posunął, cofa się teraz na złamanie szyjku Prusom królewskim. Co się stało? Czemu się cofa? Na to nie było czas jakiejś odpowiedzi, aż wreszcie gruchnęło znów po Rzeczypospolitej nazwisko pana Czarnieckiego. Zbił pod Lipcem, zbił pod Strzemesznem, pod samą Rawą wyciął w pień tylną straż umykającego Karola, za czym dowiedziawszy się, iż 2000 rajtarii wraca z Krakowa, napadł na nią wstępnym bojem i ani zwiastuna klęski żywcem nie puścił. Pułkownik Forgel, brat generała, 4 innych pułkowników, 3 majorów, 13 rotmistrzów i 23 poruczników poszło w łyka. Inni podawali liczbę podwójną. Niektórzy twierdzili już w uniesieniu, że pod Warszawą nie klęskę, ale zwycięstwo odniósł Jan Kazimierz i że jego pochód w dół kraju był tylko fortelem dla pogrążenia nieprzyjaciela. Sam pan Kmicic tak począł myśleć, bo od pacholęcych lat przecież żołnierzem będąc rozumiał się na wojnie, a nigdy nie słyszał o takim zwycięstwie, po którym by się zwycięzcom gorzej dziać miało. A Szwedom widocznie było gorzej i właśnie od Bitwy Warszawskiej. Panu Andrzejowi przypomniały się wówczas słowa Zagłoby, gdy przy ostatnim widzeniu się mówił, że wiktorie nie naprawią już szwedzkiej sprawy, zaś jedna walna przegrana może ich zgubić. Kanclerska to głowa, pomyślał Kmicic, która jakoby w księdze w przyszłości umie czytać. Tu przypomniały mu się i dalsze proroctwa pana Zagłoby, jako on, Kmicic alias Babinicz, do Taurogów dojdzie, Oleńkę swoją odnajdzie, przebłaga, zaślubi i potomstwo z niej na chwałę kraju wyprowadzi. Gdy sobie to wspomniał, ogień wstąpił mu w żyły. Już i chwili tracić nie chciał, jeno Prusaków i rzezi na czas zaniechać i do Taurogów lecieć. Wtem w wilię wyjazdu przybył do niego szlachcic laudański spod chorągwi pana Wołodyjowskiego z listem od małego rycerza. Idziemy z panem hetmanem polnym litewskim i księciem krajczym za Bogusławem i Waldekiem, pisał pan Michał. Połączże się z nami, bo pole do słusznej zemsty się znajdzie, a i prusactwu za opresję Rzeczypospolitej spłacić się przygodzi. Pan Andrzej własnym oczom wierzyć nie chciał i czas jakiś posądzał szlachcica, iż chyba przez jakiego komendanta pruskiego czy szwedzkiego umyślnie był nasłany, aby go wraz z Czambułem w zasadzkę wprowadzić. Miał, żeby pan Gosiewski istotnie drugi raz do Prus ciągnąć? Niepodobna było nie wierzyć. Ręka była pana Wołodyjowskiego, herb pana Wołodyjowskiego, a i szlachcica sobie pan Andrzej przypomniał, więc indagować go począł, gdzie pan Gosiewski się znajduje i dokąd dojść zamierza. Szlachcic dość był głupkowaty. Nie jemu wiedzieć, dokąd pan hetman chce iść. Wie tylko, że pan hetman z tą samą dywizją litewsko-tatarską 2 dni drogi, a przy nim jest i chorągiew laudańska. Pożyczył jej sobie na czas pan Czarniecki, ale już z dawna odesłał, a teraz idą, gdzie pan hetman polny prowadzi. Mówią, kończył szlachcic, że do Prus pójdzie mi żołnierz cieszy się okrutnie. Ale zresztą nasza rzecz słuchać i bić. Kmicic, wysłuchawszy relacji, nie namyślał się długo, zawrócił Czambuł i poszedł wielkim pochodem ku panu hetmanowi. A po 2 dniach już późną nocą padł w ramiona panu Wołodyjowskiemu, który wyściskawszy go zaraz zakrzyknął. Graf Waldek i książę Bogusław są w prostkach. Szańce sypią, by się warownym obozem ubezpieczyć. Pójdziemy na nich. Dziś? Rzekł Kmicic. Jutro do dnia. To jest za 2 lub 3 godziny. Tu padli sobie znów w objęcia. Tak mi coś mówi, że go Bóg wyda w nasze ręce, zawołał wzruszony Kmicic. Ja tak myślę. Ślubowałem sobie do śmierci ten dzień pościć, w którym go spotkam. Protekcja Boża nie zawadzi, odrzekł pan Michał. Nie będę też czuł inwidii, jeśli tobie ten los przypadnie, bo twoja krzywda większa. Michale, zacniejszego od ciebie kawalera nie widziałem. A niechże ci się Jędrek przypatrze. Zczerniałeś od wiatru do reszty, aleś się spisał. Z wielką estymą patrzyła cała dywizja na twoją robotę. Nic jeno zgliszcza i kadawera. Żołnierz z ciebie zawołany i samemu panu Zagłobie, gdyby tutaj był, Ciężko by przyszło coś lepszego o sobie wymyślić. Dla Boga, gdzie pan Zagłoba? Przy panu sapierze został, bo spuchł całkiem z płaczu i z desperacji po rochu Kowalskim. To pan Kowalski zginął? Wołodyjowski zacisnął wargi. Wiesz, kto go zabił? Skąd mam wiedzieć? Powiadaj. Książę Bogusław. Kmicic zakręcił się na miejscu, jakby sztychem pchnięty, i począł z sykiem wciągać w siebie powietrze. Na koniec zgrzytnął strasznie zębami i rzuciwszy się na ławę, wsparł w milczeniu głowę na dłoniach. Pan Wołodyjowski klasnął w ręce i kazał czeladnikowi napitku przynieść, po czym siadł około Kmicica, nalał kusztyki i począł mówić. Roch Kowalski tak kawalerską śmiercią zginął, że nie daj Boże żadnemu z nas gorzej. Dość ci powiedzieć, że mu sam Karolus po otrzymaniu pola pogrzeb wyprawił i cały regiment gwardii ognia nad jego trumną dawał. Żeby nie z tych rąk, żeby nie z tych piekielnych rąk, zawołał Kmicic. Owszem, z rąk Bogusławowych. Wiem to od usarzy, którzy własnymi oczyma na ów żałosny termin patrzyli. Toś tam nie był? W bitwie miejsca się nie wybiera, jeno się stoi, gdzie każą. Gdybym ja tam był, to albo tu bym teraz nie był, albo Bogusław nie sypałby wał w prostkach. Mów, jak wszystko się odbyło. Zawziętości tylko przybędzie. Pan Wołodyjowski napił się, obtarł żółte wąsiki i począł. Pewnie ci nie brakło relacji o warszawskiej bitwie, bo wszyscy o niej mówią, więc też ja nie będę się nad nią zbytnio rozwodził. Nasz pan miłościwy, dajże mu Boże zdrowie i długie lata, bo pod innym królem zginęłaby ta ojczyzna wśród klęsk, okazał się wodzem znamienitym. Gdyby był taki posłuch jak wódz, gdybyśmy byli go godni, kroniki zapisałyby nową polską wiktorię pod Warszawą, grunwaldzkiej i beresteckiej równą. Krótko mówiąc, pierwszego dnia biliśmy Szwedów. Drugiego poczęła fortuna to na tę, to na tamtą stronę wagi nachylać. Ale przecie byliśmy górą. Wtedy to poszła do ataku litewska husaria, w której i roch służył pod kniaziem Połubińskim, żołnierzem wielkim. Widziałem ich, gdy szli, jako ciebie widzę, bo stałem z Laudańskimi na wyżynie pod Szańcami. Było ich 1200 ludzi i koni, jakich świat nie widział. Szli na półstaja wedle nas i mówię ci, ziemia drżała pod nimi. Widzieliśmy piechotę branderburską, na gwałt zatykającą piki w ziemię, aby pierwszemu impetowi się oprzeć. Inni walili z muszkietów, aż dymy zasłoniły ich zupełnie. Spojrzymy, husaria już rozpuściła konie. Boże, co za impet! Wpadli w dym, znikli. U mnie żołnierze poczną krzyczeć, złamią, złamią. Przez chwilę nie widać nic. Aż zagrzmiało coś i dźwięk się uczynił, jakby w tysiącu kuźni kowale młotami bili. Spojrzymy, Jezus Maria, elektorscy mostem już leżą jako żyto, przez które burza przejdzie, a oni już hen za nimi. Jeno proporce migocą, idą na Szwedów, uderzyli na rajtarię, rajtaria mostem, uderzyli na drugi regiment mostem. Tu huk, armaty grzmią, widzimy ich, gdy wiatr dymy zwieje. Łamią piechotę szwedzką, wszystko pierzcha, wszystko się wali, rozstępuje. Idą jak gdyby ulicą, bez mała przez całą armię już przeszli. Zderzą się z pułkiem konnej gwardii, wśród którego Karolus stoi, gwardii jakoby wicher rozegnał. Tu przerwał Wołodyjowski opowiadanie, bo Kmicic pięściami oczy zatkał i krzyczeć począł. Matko Boża, raz widzie ci polec. Takiego ataku nie zobaczą już oczy moje. Ciągnął dalej mały rycerz. Nam też skoczyć kazano. Więcej nie widziałem, ale coć powiem, tom słyszał z ust szwedzkiego oficera, który przy boku Karolowym wówczas był i własnymi oczyma na termin patrzył. Gdy już husaria wszystko złamała po drodze, ten forgel, który później pod Rawą wpadł w nasze ręce, rzucił się do rąk Karolowych. Królu, ratuj Szwecję, ratuj siebie! Krzyknął. Ustępuj, ustępuj! Nic ich nie wstrzyma! A Karolus na to. Na nic przed nimi ustępować. Trzeba opór dać lub zginąć. Przypadają inni generałowie, błagają, proszą, nie chcę. Ruszył naprzód, zderzyli się i złamano Szwedów prędzej, niż byś do 10 zrachował. Kto legł, tego stratowano. Inni rozsypali się jak groch. Nóż ich ciąć. Król odbił się samowtór. Najechał go Kowalski i poznał, bo już 2 razy go widział. Kiedy nie natrze? Rajtar zastawił króla, ale owo opowiadali ci, którzy widzieli, że piorun prędzej nie zabija, jako roch rozwalił go na dwoje. Wówczas sam król rzucił się na niego. Wołodyjowski przerwał znów opowiadanie i odetchnął głęboko, lecz Kmicic zaraz zawołał – kończ już, bo dusza ze mnie wyjdzie. Starli się tedy w pośrodku pola i że piersi końskie uderzyły o piersi. Zakotłowało się. Spojrzę, powiada nam oficer, aż król wraz z koniem już na ziemi. Wydostał się, ruszył cyngla krucicy, chybił, roch go za łeb, bo mu kapelusz spadł, już miecz wznosił, już Szwedzi mdleli z przerażenia, bo nie czas było iść na ratunek, gdy Bogusław jakoby spod ziemi wyrósł i w samo ucho Kowalskiemu wystrzelił, że mu głowę wraz z hełmem rozniosło. Dla Boga, nie miałże czasu miecza spuścić, krzyknął pan Andrzej, targając się za czuprynę. Bóg nie dał mu tej łaski, odrzekł pan Michał. Zgadliśmy też z Zagłobą, co się stało, to służyło chłopisko u Radziwiłów od pacholęcych lat, za panów ich swoich uważało i na widok Radziwiła musiało się skonfundować. Może mu nigdy ta myśl w głowie nie postała, żeby na Radziwiła można rękę podnieść. Bywa tak bywa. Ha, życiem to przypłacił. Dziwny człowiek jest pan Zagłoba, bo on mu wcale wujem ni krewnym nie był, a przecie inny by po synu tak nie desperował. Prawdę zaś rzekłszy nie było czego, bo tak sławnej śmierci zazdrościć by Kowalskiemu można. To szlachcic i żołnierz na to się rodzi, by nie dziś, to jutro gardło dać. A o Kowalskim dzieje będą pisać i potomność jego imię wysławi. Umilkł pan Wołodyjowski. Po chwili zaś przeżegnał się i rzekł. Wieczny odpoczynek racz mu dać, panie, a światłość wiekuista niech mu świeci. Na wieki wieków. Zakończył Kmicic. Czas jakiś szeptali modlitwy, może o podobną śmierć dla siebie prosząc, byle nie z rąk Bogusławowych. Wreszcie pan Michał rzekł. Ksiądz Piekarski zaręczał nam, że on wprost do raju poszedł. Pewnie, że tak. To mu i modlitwy nasze niepotrzebne. Modlitwy zawsze potrzebne, bo na rejestr innych będą wpisane, a może na nasz własny. Kmicic westchnął. W miłosierdziu Bożym nadzieja, rzekł. Tuszę też, że za to, com tu w Prusach dokazywał, choć z parę lat czyśćca będzie mi odpuszczonych. Wszystko się tam karbuje. Co tu człowiek szablą wyrąbie, to tam sekretarze niebiescy zapisują. Służyłem i ja u Radziwiła, rzekł Kmicic, ale się widokiem Bogusława nie skonfunduje. Boże, Boże, toć prostki niedaleko. Pomnij, panie, że on i twój nieprzyjaciel, bo heretyk, który nieraz prawdziwej twej wierze bluźnił. I ojczyzny nieprzyjaciel, dodał Wołodyjowski. Miejmy nadzieję, że jego termin się zbliża. Pan Zagłoba to samo po owym ataku husarii prorokował, a mówił w żalu, we łzach, jakoby natchniony i przeklinał Bogusława tak, że aż słuchającym włosy w czuprynach stawały. Książę Kazimierz Michał, który z nami przeciw nim ciągnie, widział też we śnie dwie złote trąby, które Radziwiłowie w tarczy noszą, pogryzione przez niedźwiedzia i zaraz na drugi dzień powiadał, albo mnie, albo którego z innych Radziwiłów nieszczęście spotka. Przez niedźwiedzia? Spytał blednąc Kmicic. Tak jest. Twarz pana Andrzeja rozjaśniła się. Jak gdyby na nią blask z usz porannych upadł, oczy wzniósł do góry, ręce ku niebu wyciągnął i uroczystym głosem zawołał. Jaż w herbie mam niedźwiedzia. Chwała ci, panie, na wysokościach. Chwała ci, matko najświętsza. Panie, panie, nie jestem godzien tej łaski. Usłyszawszy to, Włodyjowski wielce także się wzruszył, bo poznał zaraz, że w tym jest omen niebieski. Jędrek, zawołał, ściśnijże dla pewności przed bitwą nóżki Chrystusowi, a ja o Sakowiczego poproszę. Prostki, prostki, powtarzał jakby w gorączce Kmicic. Kiedy ruszamy? Do dnia, a niedługo już świtać pocznie. Kmicic zbliżył się do wybitego okienka chałupy. Spojrzał w niebo i zawołał, bledną już gwiazdy, bledną, Ave Maria. Wtem rozległo się dalekie pianie koguta, a jednocześnie zabrzmiało ciche trąbienie przez mundsztuk. W kilka pacierzy później ruch począł się w całej wsi. Słychać było szczęk żelaza, parskanie koni, ciemne masy jazdy zbierały się na gościńcu, powietrze poczęło nasycać się światłem, blady blask jął srebrzyć groty włóczni, migotać na gołych szablach, wydobywać z cienia wąsate, groźne twarze, hełmy, kołpaki, kapuzy, tatarskie baranie czapki, tołuby, sajdaki. Wreszcie pochód z panem Kmicicem w przedniej straży ruszył ku prostkom. Wojska rozciągnęły się długim wężem po drodze i szły żywo. Konie poczęły parskać okrutnie w pierwszych szeregach, za nimi inne na dobrą dla żołnierzy wróżbę. Białe tumany zakrywały jeszcze łąki i pola. Na oku była cisza. Jeno derkacze grały w wzroszonych trawach.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
1: Po reklamie. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Po reklamie.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Audycja sponsorowana. Blisko Ciebie. Podcast o usługach społecznych. Niniejszy materiał został przygotowany w ramach projektu Koordynacja Polityki Społecznej w Wielkopolsce, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027.
1: Blisko Ciebie, podcast o usługach społecznych. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Dzisiaj ze mną w studiu Agnieszka Ługorek-Macka, dyrektor Centrum Wspierania Rodziny Swoboda. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: No i dziś chcemy porozmawiać o procesie usamodzielnienia wychowanka pieczy zastępczej. Dla przeciętnego Kowalskiego brzmi to może na początku trochę skomplikowanie, ale po to jesteśmy, żeby wszystko wyjaśnić. Miejmy nadzieję, że po naszej audycji wszystko będzie jasne. No to zacznijmy może od początku, żeby tak krótko wprowadzić, czym jest w ogóle piecza zastępcza.
2: Piecza zastępcza jest to tymczasowa opieka nad dziećmi, które nie mogą przybywać z różnych trudności wynikających w rodzinie biologicznej. I tak jak nazwa mówi zastępcza, to mówi też o tym, że to jest tylko taka tymczasowość do czasu, aż ta sytuacja rodziców biologicznych się na przykład unormuje. Albo się też nie unormuje, bo też takie sytuacje są. I dzieci wtedy albo pozostają właśnie w rodzinie zastępczej, albo pozostają w placówce opiekuńczo-wychowawczej, bądź znajduje się na nich rodzinę adopcyjną, jeżeli jest pozbawienie praw rodzicielskich u rodziców biologicznych.
1: A czym jest wspomniany już proces usamodzielnienia się? Jak to wygląda?
2: No, proces usamodzielnienia to jest ciąg zdarzeń, można powiedzieć, które wynikają przez wiele lat i mają za zadanie przygotować takiego młodego człowieka do wejścia w dorosłość, do życia jako osobnik niezależny, który poradzi sobie w takim życiu właśnie dorosłym. Mówię, że to jest ciąg zdarzeń, no bo to są... Mogą to zdarzenia być jeden po drugim i następować tak naprawdę na raz, czyli to jest taka nauka życia. A nauka życia wywodzi się tak naprawdę od nas też dorosłych, bo my jesteśmy przykładem i wzorem dla naszych młodych ludzi.
1: W praktyce jak to wygląda?
2: W praktyce tak to wygląda, że w momencie, kiedy dziecko trafi do pieczy zastępczej, rodzinnej, bądź do instytucjonalnej, czyli do placówki opiekuńczo-wychowawczej, to małymi kroczkami już tak naprawdę wchodzi w taki proces usamodzielnienia. Oczywiście na początku często jest tak, że wychowawcy bądź rodzice zastępczy muszą nadrobić zaległości w różnych sferach życia tego dziecka, choćby nawet przy ustalaniu jakichś wspólnych zasad, obowiązków w domu, czy w ogóle takiego nauczyć życia społecznego i rodzinnego, bo tego dzieci wcześniej nie zaznały, nie miały, albo było to w sposób nieprawidłowy przekazywane. I te takie pierwsze kroki to jest tak naprawdę, zaczynamy od takich już mniejszych dzieci, które, nie wiem, w pierwszych klasach szkoły podstawowej są, koniec, nawet przedszkola, wszystko w zależności od tego, jak dziecko sobie radzi. Ale to jest na przykład nauka, jak się ścieli łóżko, że trzeba odstawić talerz do zlewu, że trzeba po sobie posprzątać zabawki. To już są te pierwsze takie kroki. Oczywiście największa praca zaczyna się w momencie, kiedy dzieci wchodzą w wiek nastoletni, bo to już się zaczynają wybory szkół, myślenie, kim chciałbym zostać w przyszłości, co chciałbym robić. I tu wkraczają już i specjaliści, nauczyciele w szkołach, fundacje i w ogóle osoby z zewnątrz, które nakierowują takich młodych ludzi na takie działania, żeby sobie jak najlepszą drogę wybierali i jak najwięcej nauczyli się. Oczywiście przy już ukończeniu 18 roku życia jest najwięcej czynności, bo też wchodzą w to czynności formalne, czyli młody człowiek przed ukończeniem 17 roku życia musi wybrać opiekuna usamodzielnienia. a z kolei najpóźniej miesiąc przed 18 rokiem życia musi złożyć tak zwany indywidualny program usamodzielnienia. I zgłoszenie opiekuna usamodzielnienia, jak i rozpisanie indywidualnego programu usamodzielnienia to trzeba złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie bądź do PCPR-u, jeżeli są to dzieci, które przebywają w powiecie. I tam to jest takie już przepieczętowanie, można powiedzieć, dorosłości właśnie w ośrodkach pomocy, gdzie dalej ci młodzi ludzie mogą otrzymywać na przykład świadczenie właśnie na usamodzielnienie, na zagospodarowanie, na kontynuację nauki.
1: To za chwilę jeszcze pewnie krok po kroku to wszystko wyjaśnimy, wytłumaczymy, jak to przebiega, ale wrócimy do tego samego procesu usamodzielnienia. Wspomniała pani w pewnym momencie, że są dwie jakby rodzaje tej pieczy zastępczej, rodzinna i instytucjonalna. Czy jeśli chodzi o usamodzielnianie, tu jest jakaś różnica, czy to wygląda bardzo podobnie?
2: Wygląda bardzo podobnie, bo dzieci muszą nabyć pewnych umiejętności i tu. Trochę może będzie to wyglądało ze względu na oddziaływanie na takie dziecko trochę inaczej, ze względu na to, że dziecko, które przebywa w rodzinie zastępczej, no to ma de facto rodziców zastępczych, czyli albo rodzica, jedną dlatego, a bądź dwie osoby, które 24 godziny na dobę zajmują się tym dzieckiem. Dziecko może właśnie jednego bądź tych dwóch opiekunów cały czas obserwować i wzorować się na nich. Oni mają całą uwagę swoją skierowaną na to dziecko i tak naprawdę robią wszystko, aby jemu pomóc. Z kolei w placówce opiekuńczo-wychowawczej dzieci jest wiele. Jest 14 dzieci, często jest nawet więcej niż 14. Wychowawcy przychodzą na różne zmiany, więc tu jest zmianowość. I tak jak powiedziałam, przez to, że dzieci jest wiele, to wiadomo, że tej uwagi nie poświęci się jednemu dziecku tyle, co dziecko może zostać w domu. Ale też są plusy takie, że bardzo często placówki opiekuńczo-wychowawcze wspierają różne organizacje pozarządowe, a także po prostu indywidualni też sponsorzy, którzy albo na przykład chcą dziecku pomóc w realizacji jakichś zainteresowań, albo jeżeli to są organizacje pozarządowe, to często też spotykamy się z organizacją jakichś na przykład warsztatów, albo przychodzą na przykład tak bardzo modny wolontariat teraz pracowniczy, który się rozwija prężnie i bardzo fajnie. Organizuje takie spotkania dla młodych ludzi, żeby przedstawić im na przykład swój zawód, opowiedzieć. To jedynie tylko takie mogą być tak naprawdę różnice.
1: Mówiła pani, że ten proces zaczyna się w zależności od osoby na różnych etapach, a czy jest jakiś taki okres, gdzie on się definitywnie kończy?
2: Tak, można powiedzieć, że tak. Z tego względu, że ustawa zakłada, że dziecko, już młoda osoba, dorosła, może najpóźniej opuścić pieczę zastępczą w wieku 25 lat, bądź 26, jeżeli jest to osoba z niepełnosprawnościami. I to jest jakby definitywny koniec, czyli już po tym czasie ten młody człowiek nie może liczyć na wsparcie przede wszystkim właśnie finansowe bądź koordynatora rodziny pieczy zastępczej z tytułu tego, że przebywał w pieczy zastępczej. Aczkolwiek bardzo często tak jest, że dzieci, które są w rodzinach zastępczych, one pozostają bardzo długo. Te dzieci są tak traktowane u wielu osób jak własne dzieci, więc nie zamyka się przed nimi drzwi, tak?
1: Czy jak wcześniej opuści, to do tamtego określonego wieku może jeszcze z tej pomocy korzystać?
2: Tak, oczywiście. Bardzo teraz często próbujemy stworzyć takie warunki, żeby ta młoda osoba, która kończy 18 lat i kończy na przykład, naukę na etapie szkoły zawodowej i chciałaby iść na przykład do technikum wieczorowego i chce jeszcze zarabiać, no to uważamy, że taka osoba może być gotowa do tego, żeby gdzieś samodzielnie pomału zacząć działać, więc staramy się, bo zaopatrzyć taką osobę w lokal w postaci mieszkania treningowego. Mieszkanie treningowe zabezpiecza i oferuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, bo to jest też jego zadanie. I w momencie, kiedy ten młody człowiek otrzyma ten własny kąt, to może się oczywiście tam przeprowadzić, ale może w dalszym ciągu otrzymywać świadczenia jeszcze na kontynuację nauki. Cały czas może jeszcze mieć świadczenie, to jest jednorazowa oczywiście pomoc, świadczenie na zagospodarowanie, tego wcale w tej chwili nie musi pobierać i jeszcze na usamodzielnienie. To są pieniądze, które są zagwarantowane dla dzieci. Jeszcze dopowiem, że w momencie, kiedy młody człowiek mieszka w takim mieszkaniu treningowym, on ma swój własny pokój, jedynie współdzieli kuchnię bądź łazienkę z trzema innymi osobami i to są zazwyczaj też osoby, które właśnie są wyszły z rodziny zastępczej bądź z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Czyli to są osoby, które tak naprawdę mogą się wesprzeć. I w tym momencie, w momencie w ogóle 18 roku życia, zawsze składamy wniosek do zasobów lokalowych miasta Poznania o mieszkanie socjalne właśnie dla młodego człowieka. I do tego momentu, póki ten człowiek nie dostanie tego mieszkania, może w tym mieszkaniu treningowym z kolei być, ale też może być w rodzinie zastępczej albo w placówce. Jeżeli będzie tak, że jednak jeszcze nie jest pora albo nie ma w ogóle mieszkania treningowego, bo też tak może być.
1: Czyli to nie jest tak, że kończę 18 lat, jestem pełnoletni, muszę wrócić, opuścić pieczę, wrócić do swojego domu i sobie jakoś radzić.
2: Nie, absolutnie nie. Jeszcze może nadmienię, co jest też bardzo ważne, indywidualny program usamodzielnienia, który jest sporządzany najpóźniej miesiąc przed 18 rokiem życia. To jest taki dokument, który też pozwala trochę poukładać te zasoby młodego człowieka. W tym dokumencie młoda osoba planuje, jakie chce skończyć szkoły, jaki chce zawód podjąć, co może jeszcze zrobić, czy może jakieś szkolenia, terminy pozapisywać sobie, czy ma możliwość wsparcia od swojej rodziny albo od kogoś innego, czy może wrócić właśnie do rodziców biologicznych, czy ma mieszkanie. I to już się na tym etapie określa. Część jest oczywiście młodych osób tak związanych ze swoimi rodzicami biologicznymi, że sobie nie wyobrażają innej ścieżki jak powrót do rodziny. Ale też są ludzie, którzy chcą faktycznie mieć coś takiego swojego własnego, że chcą mieć swoje gospodarstwo domowe, być osobą zupełnie niezależną i wierzyć, że on sam coś stworzył, czegoś może dokonać, coś zrobić.
1: Wspomniała też Pani przy okazji tego indywidualnego programu usamodzielnienia o opiekunie usamodzielnienia. Jaka jest jego rola?
2: Tak, to jest bardzo ważna osoba. Życie człowieka to jest tak naprawdę osoba, której młody ten człowiek ufa i go tak naprawdę poprosi, żeby został opiekunem usamodzielnienia. Jest to taki, można powiedzieć, patron, trochę mentor dla młodej osoby, który pomaga właśnie sporządzić ten indywidualny plan usamodzielnienia. Opiekun usamodzielnienia musi również zostać zgłoszony właśnie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ponieważ on będzie też w wielu sprawach gdzieś figurował i decydował. Taka osoba, to jest osoba oczywiście dorosła, która pomoże młodemu człowiekowi pójść załatwić dowód osobisty, wyrobić paszport, ubezpieczyć się, pomóc wybrać szkołę, czy wręcz podpowiedzieć przede wszystkim, gdzie on ma się udać, co może zrobić, żeby załatwić swoje sprawy.
1: Mówiliśmy na początku, że brzmi to trochę skomplikowanie, ale jak się tego słucha, to faktycznie to jest taki, można powiedzieć, zbiór bardzo praktycznych informacji i rzeczy, które każdy młody człowiek na starcie swojego życia powinien otrzymać.
2: Tak, to jest bardzo fajne, że ale niestety może tak być, że nie wszyscy akurat wybierają też taką drogę, bo mimo to, że gdzieś ludzie próbują pomóc młodemu człowiekowi, on nie zawsze chce. Ale też z drugiej strony muszę wspomnieć o bardzo też ważnej roli koordynatora rodziny pieczy zastępczej, ponieważ to jest chyba taka osoba z instytucji, która ma intencję przede wszystkim też pomóc najpierw rodzinie, później właśnie wychowankowi rodzinnej pieczy zastępczej i która potrafi bardzo długo z nim współpracować, nawet w momencie, kiedy już opuści rodzinę ten młody wychowanek, ale jeszcze powiedzmy nie osiągnął tego kluczowego wieku, czyli tylko 25 roku życia, to jak najbardziej może liczyć jeszcze na pomoc koordynatora. Mamy też w swojej praktyce takich koordynatorów, którzy mimo wszystko utrzymują kontakt nawet po tym 25 roku życia, bo czasami się zdarza, że nie wszystkim młodym ludziom udaje się coś osiągnąć, czy w ogóle udaje się jakoś wyjść na prostą, więc przypominają sobie, że jest koordynator, z którym mam dobry kontakt, więc dzwonią, pytają się, proszą i nigdy na pewno nie odmawiamy im pomocy.
1: Czyli to, co chyba jest najważniejsze w tym całym procesie, to jest takie bardzo indywidualne podejście do każdego tego młodego człowieka i odpowiedź na jego najważniejsze potrzeby, problemy i troski, z którymi musi się zmagać.
2: Tak, na pewno. Myślę, że w tym wszystkim chyba właśnie najważniejszy jest człowiek. Najważniejszy jest człowiek. To nie jest ważne, że w tej chwili na przykład ktoś nie ma, nie wiem, pracy, ale najważniejsze jest, żeby umieć się zwrócić do kogoś, czy właśnie do tego opiekuna samodzielnienia, czy właśnie do koordynatora, czy nawet do byłego wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej i poprosić o pomoc, albo po prostu przyjść i się zapytać, co ja mogę zrobić. I myślę, że te osoby nie odmówią.
1: Na jaką pomoc jeszcze taki młody człowiek może liczyć? Na jakie wsparcie? Czy to jest tylko wsparcie niematerialne, czy też materialne? Jak to wygląda?
2: O materialnym to już powiedziałam w sumie, że faktycznie są jakby takie trzy składowe świadczeń, które młody człowiek już otrzymuje po 18 roku życia, ale to jest obwarowane oczywiście długością pobytu w pieczy zastępczej, bo na pewno nie dostanie tych świadczeń osoba, która przebywała w pieczy zastępczej poniżej roku. To jest taki warunek najważniejszy. To tak jak powiedziałam, to jest na kontynuację nauki. To jest osoba, która musi się uczyć, tak? Później jest na zagospodarowanie, jednorazowe świadczenie, czyli na zakup jakichś niezbędnych sprzętów, na przykład do domu. I na usamodzielnienie, ale to jest już taki na samym końcu, już na wyjściu. I to są takie pieniądze. Ale są oczywiście niematerialne jeszcze rzeczy i tutaj można mówić już o takim wsparciu też psychologa, o wsparciu prawnika, bo często też młodzi ludzie, kiedy już przychodzi 18 rok życia, okazuje się, że długi rodziców mogą spaść niechcący na te dzieci, więc trzeba do sądu napisać wniosek. Ale po drodze jeszcze, zanim do 18 młody człowiek dojdzie, są jeszcze inne oddziaływania. Tak jak wspomniałam też wcześniej, dużo organizacji prowadzi różne warsztaty. Znamy Fundację Samodzielni Robinsonowie, którzy przepięknie rozpisali model usamodzielnienia. Też właśnie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej też wspaniale rozpisał i narzędziownik taki, który wspiera usamodzielniające się dzieciaki, model wczesnego usamodzielnienia, pierwsze kroki do samodzielności. W tej chwili jest też realizowany fantastyczny, uważam, projekt wsparcia deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, gdzie liderem wiodącym jest właśnie Regionalny Ośrodek Pomocy Rodzinie, Polityki Społecznej, przepraszam, a z kolei tutaj też zrzesza różnych partnerów, między innymi właśnie miasto Poznań. I tutaj, jeżeli chodzi o kwestie samych usamodzielnianych osób, no to mamy oddziaływania takie, że dzieci uczęszczają na warsztaty. Warsztaty są też już cykliczne, takie weekendowe. Dzieci tam się spotykają też z przedstawicielami właśnie różnych zawodów, mają i survival, więc to są bardzo ciekawe zajęcia, które też mówią o emocjach. Dzieci mogły wybrać w postaci voucherów takie indywidualne, na przykład kursy, szkolenia, z których chcieliby skorzystać, które pomogą im wyjść w dorosłość albo po prostu spełniają ich marzenia hobbystyczne.
1: To jeszcze tak od tej strony technicznej, kto powinien odpowiadać za ten cały proces? Myślę, czy to właśnie, bo wspominała Pani bardzo dużo o fundacjach, organizacjach, to przede wszystkim na kim spoczywa ten obowiązek?
2: Na osobach dorosłych. Przede wszystkim na osobach dorosłych, bo tak jak my pokażemy, jak wejść w tą dorosłość, tak te dzieci będą podążały. Wszyscy ludzie naokoło, czy to fundacje, czy urzędnicy, to są tak naprawdę osoby, którymi możemy się tylko wspierać, które są też dla nas dorosłych, dla opiekunów pomocą i to dużą pomocą, bo my wiemy wtedy, gdzie my możemy się udać albo gdzie możemy młodą osobę pokierować. Ale uważam, że tutaj osoba dorosła, ten bezpośredni właśnie opiekun bądź wychowawca, sama placówka, to są jakby najważniejsze i bezpośrednie osoby, które mogą oddziaływać na naszych wychowanków. To jest i rola samorządu, ale no, przede wszystkim rola samorządu, tak. Bo tutaj od strony samorządu jest dużo właśnie takich zabezpieczeń, tych materialnych też przede wszystkim, które są skierowane dla osób usamodzielniających się.
1: No, a w naszym interesie to, co pani wspomniała, powinno być, żebyśmy my jako dorośli byli wzorem, przykładem, bo im lepszy przykład, tym pewnie potem lepsza praca, i która procentuje na przyszłość i pewnie w przyszłości takim osobom młodym będzie się dużo łatwiej żyło.
2: No tak, oczywiście, że to musi iść przykład tutaj od nas dorosłych, no bo inaczej sobie też tego nie wyobrażamy. Dlatego te dzieci też trafiają do pieczy zastępczej, bo biologiczni rodzice albo nie potrafili, albo czasami nie wiedzieli, że można inaczej i na przykład te dzieci ukierunkowywali zupełnie niedobry taki sposób, tak? Gdzie to mogłoby później generować dla tych dzieci tak naprawdę problemy, nie wiem, kolizje z prawem nawet, czy w ogóle nieumiejętność radzenia sobie w społeczeństwie. Dzieci takie często są aspołeczne nawet. Więc tutaj nasza rola jest taka, żeby to prostować.
1: To tak podsumowując, mówiliśmy na samym początku, że zagadnienie brzmi bardzo skomplikowanie, no ale słyszeliśmy, że to są w zasadzie bardzo przydatne, bardzo praktyczne rzeczy. Rzeczy, które myślę, tak sobie indywidualnie już myślałem o tym indywidualnym programie, to są takie rzeczy, które nawet każdy rodzic ze swoim dzieckiem powinien wdrażać w normalnym życiu, w normalnym funkcjonowaniu. No ale na koniec, gdybyśmy mogli to całe zagadnienie jeszcze podsumować, ten cały proces, który przebiega, jak to wygląda, kiedy on się zaczyna krok po kroku, tak na sam koniec takie małe podsumowanie.
2: Dobrze. Wspomniałam wcześniej, że już dzieci, które od małego zaczynają pierwsze kroki stawiać ku swojej takiej niezależności, ku pierwszych swoich takich umiejętności, obowiązków, to już są te pierwsze kroczki takie malutkie ku samodzielności. Ale najwięcej pracy rozpoczyna się chyba tak około 12 roku życia, dlatego że bardzo też dużo programów, które oferują właśnie i projekt, i organizacje pozarządowe, są skierowane właśnie do dzieci od 12 roku życia. To są już nastolatkowie i faktycznie od tych nastolatków można więcej wymagać niż od tych maluszków, bo mamy mniejsze zagrożenie, że coś sobie taki dzieciak może zrobić. Czy na przykład nie tak użyć detergentu, bo będzie się uczył jak prać, czy jak zmywać naczynia i tak dalej. Poza tym właśnie dużo szkoleń i warsztatów jest też ukierunkowanych na tą taką dorastającą młodość. Koniec szkoły podstawowej, gdyż to jest ten czas, kiedy młodzi ludzie zaczynają myśleć o wyborze szkoły średniej. Często ta szkoła średnia już gdzieś zaczyna ukierunkowywać ich na ten przyszły zawód. Oczywiście bardzo dużo osób jeszcze nie wie, co będzie robił w swoim życiu, ale już mniej więcej mają chociaż jakieś zainteresowania i idą w tym kierunku, żeby chociaż tu się spełniać. I tu jest bardzo dużo właśnie spotkań z doradcami zawodowymi. Na przykład w naszym Centrum Wspierania Rodzin mamy w tej chwili też grupy wsparcia dla dzieci od 15 roku życia, bo to są też już dzieci, które faktycznie wchodzą w tą dorosłość i mogą przegadać swoje problemy już, powiedzmy, prawie dorosłe. Bardzo dużo wtedy nakładu też się kładzie na pracę taką z rodziną i uzyskanie informacji, w czym rodzina biologiczna na przykład jest w stanie w ogóle pomóc takiej młodej osobie. Czy ta osoba może, nie wiem, skorzystać, wrócić w ogóle do tej rodziny, czy należałoby może jakoś zabezpieczyć też tych naszych usamodzielniających w alimenty nawet od rodziny, żeby też mogli w dorosłość nie wejść po prostu z pustymi kieszeniami pseudo. Ale takim najważniejszym punktem to jest chyba właśnie ten wiek 18 roku życia, kiedy można już pomyśleć o mieszkaniu. Ma się do siebie przypisaną osobę, która jest mentorem, opiekunem usamodzielnienia i ta osoba tak naprawdę skupia się wtedy na tym usamodzielniającym się wychowanku.
1: No i wiek graniczny 25 lat, aczkolwiek tak jak mówiliśmy, to też czasami jest bardzo płynne i indywidualne.
2: Bardzo płynne i indywidualne. Jeszcze jedna ważna rzecz chyba, o której nie można powiedzieć, że to jest to, że mimo to, że wychowanek opuści pieczę zastępczą, czy to rodzinną, czy instytucjonalną, może jeszcze powrócić do takiej rodziny, bądź do placówki. Ustawa to przewiduje. Oczywiście nam się zwrócić wtedy z prośbą do swojego byłego rodzica zastępczego, bądź do dyrektora, żeby taką zgodę uzyskać, ale może powrócić, bo czasami jest tak, że młodzi ludzie myślą, że 18 lat, hura, już jestem dorosły, wychodzę z placówki, wychodzę z rodziny zastępczej, a okazuje się, że nie jest tak kolorowo i wtedy biją się w piersi i wracają.
1: W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Ja na koniec tylko przypomnę, że naszym gościem była Agnieszka Ugorek-Macka, dyrektor Centrum Wspierania Rodziny Swoboda, współzałożycielka Fundacji Wspierania Rodziny Niebieski Koralik.
0: Blisko Ciebie. Podcast o usługach społecznych. Niniejszy materiał został przygotowany w ramach projektu Koordynacja Polityki Społecznej w Wielkopolsce, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027. Audycja sponsorowana. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Bardzo nam miło, że jesteście Państwo z nami.
1: 555 raz.
2: Proszę bardzo. Mamy, tak jest, trzy piątki. Panie Hubercie, jeżeli nasi słuchacze będą naprawdę przekochani, a myślę, że tacy są, pomodlą się, żebyśmy trafili na tyle, żebyśmy jeszcze jedną piątkę mogli postawić przed nimi.
1: 5555 odcinków. Proszę Państwa.
2: Do końca świata chyba.
1: Przed nami, tak?
2: Nie wiem, co byśmy odkryli.
1: No, to byłoby pewnie około 100 lat.
2: Ponad 100 lat, tak.
1: No, nie wiem, zobaczymy.
2: Chyba jednak Pan Bóg tej modlitwy nie wysłucha, chociaż...
1: Zresztą myślę, że aż tyle odcinków nie będzie potrzebnych.
2: Tak.
1: Niemniej, proszę Państwa, Księga Psalmów cały czas jest przez nas omawiana.
2: Ale myślę, że owe 111 jednak, to chyba do tego dojdziemy. Tak czy owak
1: będziemy... Myślę, że ponad 1000 będzie ze spokojem tych audycji.
2: Jeżeli tak pójdziemy, tak jak zwykle w takim tempie, ale 111 to rzeczywiście to będzie dopiero gdzieś tam w granicach 2 lat, także
1: ponad
2: jeszcze...
1: Ponad dwa lata. Tak, to mniej więcej myślę, że będą jakieś wakacje 2028, tak.
2: Aha.
1: Przypuszczam.
2: To już miejmy nadzieję, że już będzie ukończona nasza eska, przynajmniej w jakimś tam tempie eska w stronę, znaczy z Poznania do Koszalina, bo bardzo mi na niej zależy. Proszę Państwa, idziemy
1: tym miejmy nadzieję, że Księga Psalmów już też będzie ukończona. Niemniej Psalm 30, czytam werset numer 4.
2: Dobra.
1: Panie, dobyłeś mnie z Szeolu, przywróciłeś mnie do życia spośród schodzących do grobu.
2: Do grobu. To jest ta końcówka jeszcze, proszę Państwa, z ubiegłego tygodnia. Jeżeli słuchaliście Państwo, to myślę, że akurat tego nam tutaj trochę zabrakło i dlatego nie chciałem tego pominąć. Dobyłeś mnie z Szeolu i przywróciłeś do życia spośród schodzących do grobu. Ewidentnie widzicie Państwo, mamy do czynienia z czym? Z chorobą bardzo poważną. Z chorobą, która była śmiertelna. W starożytności oczywiście, jak wiemy, no, medycyna absolutnie nie była tak rozwinięte jak dzisiaj i dlatego mnóstwo chorób uchodziło za śmiertelne. Autor być może zapadł właśnie na jedną z takich i w tym momencie, kiedy prosił Pana Boga, no to rzeczywiście Bóg go wysłuchał. Proszę Państwa, mamy pewien odpowiednik tekstu do tego psalmu, którym jest, o ile się nie mylę, 38 rozdział proroka Izajasza. Tam Państwa bardzo zachęcam. Chodzi o modlitwę króla Ezechiasza, który został właśnie też porażony chorobą, dotknięty chorobą bardzo ciężką z woli Pana Boga, który wręcz przez proroka Izajasza mu zakomunikował, że jeszcze tylko krótki czas będziesz żył, no i wtedy król rzeczywiście przeraził się, odwrócił się do ściany, modlił się. Tam jest piękny tekst tej modlitwy, właśnie która tak bardzo ładnie pobrzmiewa w tej bezradności człowieka. Bardzo Wam polecam tęże modlitwę, znaczy jako tekst modlitwy, bo ona jest sama w sobie taka właśnie piękna. Ta choroba Ezechiasza, która była wtedy, raz jeszcze to tak przypomnę, nieuleczalna, gdzie król mógł się już tylko zwrócić do Pana Boga, Bóg to uczynił i to jeszcze było tam związane, proszę Państwa, z takim pięknym cudem, kiedy Ezechiasz zapytał Boga, jak się będę mógł przekonać, że mnie uzdrawiasz, no to w tym momencie Pan Bóg powiedział, że 10 stopni zegar cofnie cień, to znaczy, że zatrzymam na ten czas słońce, po to, żebyś ty widział, że czas nie idzie naprzód. I to będzie właśnie ten cud. Prorok Izajasz tutaj króla powiadomił o tym. Tak się rzeczywiście stało. Ezechiasz potem, no też wróciwszy do zdrowia, bardzo wychwalał Pana, dziękował dobremu Bogu właśnie za to, że z tejże choroby, którą wpierw sam spowodował, którą sam go wprowadził, ale też go wyzwolił właśnie po to, ażeby król jeszcze bardziej zaufał mocy dobrego Boga. I tu mamy ten sam motyw, właśnie czwarty werset, że przywróciłeś mnie do życia spośród schodzących do grobu, czyli już kiedy wszystko właściwie było już na nie, że idziemy już koniec życia i tak dalej, no to w tym momencie W tym momencie Bóg zaczyna interweniować i autor z powrotem wraca do życia. Proszę Państwa, coś jest, co Państwu powiem, to znaczy, bo od razu możecie tak sobie umocnić się w takim przekonaniu właśnie, że ludzie starożytni również bardzo dziękowali Bogu, że wrócili z choroby, czyli od bram śmierci z powrotem do życia, czyli cenili sobie to życie. I to no, dużo ludzi by dzisiaj powiedziało, no co w tym dziwnego, że my dzisiaj robimy to samo, że wszystko czynimy, ażeby żyć jak najdłużej na tejże ziemi. Proszę Państwa, optyka się nieco zmieniła. Jednak. Akurat gdzieś tam to też wspominałem w jednej chyba z moich homilii, że my tak bardzo właśnie cenimy sobie to ludzkie życie, że kiedy cokolwiek nam się stanie, to zaraz biegniemy do apteki, zaraz do lekarza, zaraz po jakieś kuracje, zaraz po leczenie i tak dalej, czy po jakieś medykamenty, bo jesteśmy tak bardzo przywiązani do tego życia doczesnego, bo my się też tak jak w starożytności panicznie boimy śmierci. Ale tam jednak było to inaczej w starożytności, czyli w Starym Testamencie. Proszę Państwa, też, a już ileś razy o tym wspominałem, ludzie nie mieli pojęcia o życiu wiecznym, takim, jakim my mamy dzisiaj. To znaczy tego, co nam przyniósł Pan Jezus przez swoje zmartwychwstanie. A więc mamy otwarte z powrotem bramy nieba i ta wieczność nasza to jest wieczność szczęśliwa u boku Boga, która gwarantuje nam życie absolutnie szczęśliwe, czyli bez najmniejszych punktów, które mogłyby wywoływać, czy przyczyn, które mogłyby wywoływać nasz smutek, nasze cierpienia, więc bez chorób, właśnie bez bólu, bez strapień, bez cierpień, bez niczego, co jest związane z tą naszą ziemią. Wtedy tego nie wiedziano. Wtedy, tak jak tu autor mówi wyraźnie w czwartym wersecie, że dobyłeś mnie z Szeolu. Ten Szeol to było miejsce tego okropnego przebywania. Nie jest to piekło. Ciągle też Państwu lubię przypomnieć to, bo to nie jest miejsce kary. To jest miejsce przebywania pośmiertnego ludzi, które było bardzo smutne, takie szare, takie beznadziejne totalnie. No, nikt tak nie chce żyć. Dzisiaj to byśmy powiedzieli, że w Szeolu to wszyscy, naprawdę wszyscy, którzy przebywali w Szeolu, to zdecydowanie chorowali na depresję. Ewidentnie depresję, bo to takie wałęsanie się bez celu zupełnie w świecie brzydkim, świecie nie znającym żadnych kolorów, żadnego słońca i tak dalej, więc to oczywiście wtedy się bano takiej śmierci, dlatego ponieważ tu, na tejże ziemi, mimo różnych problemów, kłopotów, jakie mamy, ale można zakosztować odrobinę radości, odrobinę piękna, miłości, dobroci i tak dalej. Dlatego ludzie trzymali się tego życia i nie chcieli iść do Szeolu. Tam po prostu było gorzej. Natomiast my, jeżeli dzisiaj trzymamy się tak kurczowo tego życia, to niestety okazujemy niewiarę Panu Bogu, to znaczy brak zaufania, że jeżeli On chce, abyśmy my już z tego świata odeszli, to przecież po to byśmy ostatecznie znaleźli się przy Nim. Czyli daje nam o wiele lepszą perspektywę życia wiecznego. Ale kto w to dzisiaj jeszcze wierzy? Nawet jeżeli wierzymy, to nikt z nas, właśnie ja to tak mówię, tak mówimy ładnie, że wierzymy głęboko w Pana Boga, wierzymy w Jego dobroć, w Jego miłość, ale nikt się jakoś nie spieszy do tego, żeby tam się znaleźć. Ja, proszę Państwa, powiem Wam, że mimo, że oczywiście mam swój potężny ładunek i potężny bagaż własnych grzechów, za które trzeba będzie Panu Bogu odpowiedzieć, ale sam fakt śmierci wcale nie napawa mnie, tak mam nadzieję, nie napawa mnie przerażeniem. Bardziej to, co się po śmierci będzie działo, to tak, czyli sąd Boży, potem na pewno czyście, z którym prawie każdego z nas spotka, ale nie ta śmierć, która ostatecznie ma nas doprowadzić do naprawdę do tej szczęśliwej wieczności, której tutaj na ziemi darmo naprawdę szukamy. Darmo. Ponieważ to życie zawsze będzie skażone wszelkimi skutkami zła, czyli grzechu pierworodnego, jaki nosimy w sobie. No ale ponieważ my tej wiary nie mamy, no to ewidentnie no za wszelką cenę chcemy żyć tutaj jak najdłużej, byle oczywiście w zdrowiu i w normalnym funkcjonowaniu. Pewnie, że ja też się cieszę, że mnie uratował Pan Bóg wpierw dokładnie 5 lat temu, bo 25 maja 2021 miałem operację. To tajemnicą to nie jest, w końcu nie jest to też grzechem akurat na nowotwór, A już nieco ponad rok temu miałem operację z kolei na sercu z powodu zawału. Także każdy dzień tam uważam, że to jest wielka łaska Pana Boga i ja się cieszę. Ale cieszę się głównie, proszę Państwa, dlatego, że mamy takie audycje jak ta, że mam swoje kręgi biblijne, że się dzielę słowem, bo widzę, iluż ludziom to naprawdę pomaga, jak to umacnia wiarę. I pomimo naprawdę milionów moich grzechów chyba, jakie mam, tych długów ogromnych, to daj Boże, będę miał zaliczone na życie wieczne, bo mówienie o Słowie Bożym to jest największe szczęście, jakie człowiek może sobie gdzieś tam wyobrazić tutaj na ziemi, bo to jest mowa o Bogu, ku któremu ostatecznie wszyscy zdążamy. To ja tak teraz znowuż się nieco wywdzięczyłem Państwu, ale no jestem naprawdę przeszczęśliwy, jeżeli już to tylko właśnie dlatego, bo ostatecznie biorąc, cóż to życie jest samo w sobie warte. No, tylko o tyle, o ile prowadzi nas ku Bogu. I dlatego taki czas jak ten, kiedy tutaj z panem Hubertem nagrywamy i ja widzę już po twarzy pana Huberta, jak straszliwie cierpi, mówi, no kiedy wreszcie przestaniesz gadać i pójdziesz naprzód, to w tym momencie mamy...
1: Nie, no tak źle nie jest. Nie mam takiego wyrazu twarzy, proszę państwa.
2: No, to znaczy, no już w tej chwili tak, no bo już i tak pan wie, że nic to nie pomoże, bo jak ja się rozgadam, to się rozgadam, biedny. Nic mi tutaj nie może już nawet podpowiedzieć. Natomiast jest to prawda. Proszę państwa, no patrzcie, ta z taką pogodą ducha, patrzcie na to życie. I kiedyś oczywiście każdy z nas będzie musiał umrzeć. Ostatnio mi się bardzo podobało to proste zdanie. No, umrzesz albo chory, albo zdrowy. No, jeżeli już, to lepiej umrzeć chory, bo przynajmniej nie będzie żalu po tym świecie. Natomiast jeżeli będę ciągle dbał o to zdrowie, to i tak umrę, no i z żalem będę odchodził. I tyle są warte te wszystkie wysiłki nasze, jakie mamy. Także, proszę państwa, nabierzcie dystansu. Nabierzcie, bo oczywiście siłą wiary. To taki, nie taki jak powiedzmy, jak taki Kubuś fatalista, no bo muszę odejść, bo tak czy tak muszę odejść. To nie dlatego, tylko dlatego, że ostatecznie przejdę do tego świata, który będzie światem przeszczęśliwym. Czego wam życzę, panie Hubercie. Idźmy wreszcie na 5 i 6.
1: Idziemy do kolejnych wersetów, dokładnie. Tak. Śpiewajcie Panu psalm, wy, co go miłujecie, wychwalajcie pamiątkę Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaskawość przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem okrzyki radości.
2: O, cudowna obserwacja życia. Proszę Państwa, sam fakt, że autor został wyrwany z choroby, oczywiście jest teraz znowuż prawdopodobnie w świątyni i woła. Patrzcie, co mi się przydarzyło, ile dobroci okazał mi Pan i dlatego śpiewajcie Panu razem ze mną. Wy, którzy Go miłujecie, wychwalajcie, tu mam tę nieco nowszą wersję, wychwalajcie Jego świętą pamiątkę. To znaczy, wychwalajcie przede wszystkim dom, w którym mieszka, bo tu się z nim spotykacie. No i, ale też może być to, że wychwalajcie to, co sobie wspomnicie, co w waszym życiu Bóg zrobił. Bo autor zachęca oczywiście, by ci, którzy są w świątyni obecni, przyłączyli się do niego i dziękowali Bogu za jego uratowanie, czyli za kolejny dowód dobroci Boga wobec człowieka, ale też przy okazji wspominają właśnie to, co mógł Bóg zrobić w ich życiu. A więc to tęże świętą pamiątkę, wychwalajcie to, co on uczynił w waszym życiu. Co jest ważne, proszę państwa, bo tak zawsze lubię powiedzieć sobie i często to powtarzam, że nic nie ma tak krótkiej pamięci jak ludzka wdzięczność. Że my latami potrafimy pamiętać o tym, co kto nam złego uczynił i tym człowiek żyje, to rozpamiętuje tutaj i tak dalej, cierpi z tego powodu, a niekiedy nawet woła do Boga, by ukarał winowajców. Natomiast rzeczywiście, kiedy ktoś nam coś dobrego uczyni, a już zwłaszcza Pan Bóg, to bardzo szybko o tym zapominamy. A przecież powinniśmy pamiętać, że każda sekunda naszego życia to jest wola dobra Boga. A więc to jest ta Jego decyzja, żebyśmy dalej żyli, żebyśmy dalej mogli czynić nasze dobro, żebyśmy dalej mogli wspomagać tych, których kochamy, na których nam zależy i tak dalej. A więc to dobro, które kiedyś zaniesiemy przed Jego przed jego oblicze. I stąd też właśnie wychwalajcie to całe dobro, mówi autor, czyli nie zapominajcie o tym, co wam Bóg czyni. I to najlepiej, gdybyście wiedzieli, co Bóg czyni wam każdego dnia, kiedy daje wam życie, daje wam zdrowie, daje wam wolny czas, daje wam poczucie bezpieczeństwa, daje wam bliźnich, dla których możecie się poświęcać. To wszystko jest wolą Bożą, nie? I każde dobro, które wykonujecie, jest poprzedzone Jego łaską. To z kolei jest już naprawdę dogmat naszej wiary, że wszelkie dobro, jakie człowiek czyni, jest poprzedzone łaską Pana Boga. Nasze, to co my wnosimy w dany czyn, to jest nasza dobra wola, bo Bóg nas do niczego nie zmusza, nawet do czynienia dobra. I to, że chcę dane dobro uczynić, to już należy do mnie i za to mnie kiedyś Bóg nagrodzi. Tym niemniej każde dobro ma swoje źródło w Nim. Także zarówno okazja do czynienia dobra, okoliczności czynienia dobra, jak i to, co się w moim sercu rodzi, bo to się dzieje na podstawie łaski dobrego Boga. Gniew jego bowiem trwa tylko przez chwilę, ale pan Hubert już
1: tak,
2: chyba...
1: Tak, ja myślę właśnie, żeby tego wersetu teraz nie rozpoczynać, tylko dobra, żebyśmy sobie zrobili krótką przerwę i po tej przerwie skończymy ten werset.

0: Klang biblijny.
1: Wracałem, proszę Państwa, po przerwie, tak księdzu trochę brutalnie przerwałem, ale ksiądz już chciał przechodzić do omawiania wersetu szóstego. Ja zrobiłem przerwę, żebyśmy ten werset szósty sobie ze spokojem już teraz po przerwie zaczęli omawiać. Ja może go przypomnę Państwu jeszcze.
2: Proszę bardzo.
1: Gniew jego bowiem trwa tylko przez chwilę, jego łaskawość przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem okrzyki radości.
2: Tak. Oczywiście, proszę Państwa, wysnuwacie chyba Państwo ten wniosek. Wydaje mi się, że on jest niestety błędny, że pan Hubert stwierdził, że idę za szybko, dlatego mnie powstrzymał tą przerwą. I mówi, hola, hola, no, trochę za szybko omawiasz te wersety. I jak mniemam, pan Hubert powie, nie, to na pewno nie z tego powodu, tylko z ram organizacyjnych. A więc idźmy teraz dalej, proszę Państwa, w swoim naszym, takim naszym tempie. Gniew jego bowiem trwa tylko przez chwilę. Prześliczne to jest, ponieważ, proszę Państwa, gniew. Ten gniew Boży, tu znowuż Państwu tylko podsumuję, bo już też sądzę, że przy okazji psalmów to gdzieś tam już wspominaliśmy. Gniew Boga to jest taka reakcja, to jest antropopatyczna, tak bym to nazwał, czyli opisana uczuciami ludzkimi, bo Bóg jako taki gniewu nie ma. Zresztą Państwo pamiętacie, że gniew, który jest podsycany naszą wolą, gniew, którym chcielibyśmy trwać, jest grzechem głównym. No Bóg nie grzeszy absolutnie i dlatego to sformułowanie gniew to jest ludzki sposób opisu reakcji Pana Boga na zło, które się dzieje. I tu autor chce powiedzieć, że rzeczywiście w porównaniu z jego łaskawością, to taki gniew, czyli wtedy, kiedy Bóg zauważa to ludzkie zło, jest naprawdę taką iskiereczką. To jest prześliczne to stwierdzenie. Będziemy mieli jeszcze jeden psalm, ale ja Państwu nie powiem, który to jest numer, bo tu bym nie chciał mówić, bo tak no, z pamięci to mi trudno tutaj powiedzieć, ale będzie jeszcze jeden, który będzie nam opisywał właśnie relację tego, co jest w Bogu dla nas groźne, do tego, co jest łaskawością Pana Boga. I tam będzie dokładnie ten sam motyw, że to, co jest groźne, jest tak de facto niczym w porównaniu z tym, jak Bóg jest wobec nas łaskawy. Zobaczcie Państwo, że codziennie tego doświadczamy, bo codziennie Go na nowo obrażamy jakimiś grzechami, a Bóg nie reaguje. Odpowiedzi mogą być tylko dwie. No może maksymalnie trzy. Albo Bóg jest obojętny, albo Bóg nie ma nad nami władzy, albo Boga w ogóle nie ma. I wszystkie trzy są błędne. Wszystkie trzy. Ponieważ Bóg istnieje, ma tę władzę i jest Bogiem wszechmocnym. I dlatego, a ponieważ nas kocha, to nigdy nie pogodzi się ze złem, które czynimy, z tym, że zresztą złem, które w Niego bezpośrednio uderza, bo tak czy owak, jakikolwiek grzech, to uderza w Boga. I dlatego mówimy o Jego łaskawości, dlatego, że jest tak cudownie cierpliwy, to święty Piotr nam wyjaśnia, ponieważ w liście swoim, chyba pierwszym, o ile się nie mylę, że pozwala nam grzeszyć, dlatego, że daje nam czas na nawrócenie. Czasami zdarzy się, że ludzie nie zdążą, bo są tak zatwardziali w swoich grzechach, że mogą nie zdążyć. Ale ci, którzy się opamiętają, ci, którzy mają dobrą wolę, zdążą, ponieważ wszystko opiera się na łaskawości naszego Boga. I ten psalm tutaj, który zestawia tę jego reakcję, do której, proszę Państwa, z tytułu sprawiedliwości Bóg ma prawo. Ja ciągle to też lubię podkreślać, żebyście Państwo mieli świadomość, że jeżeli mówimy o gniewie, czyli o reakcji Boga na ludzkie zło, to Bóg ma do tego prawo. Bóg nie jest tylko ślepym miłosierdziem, które gdzieś tam machnie ręką na to, co my czynimy. Przecież to by było naprawdę dowodem największej niesprawiedliwości Boga, gdyby Bóg nie reagował na zło, które ludzie czynią. No już byśmy się wytłukli wszyscy, gdyby Bóg nie reagował na to. Prędzej czy później ta reakcja musi nastąpić z tytułu sprawiedliwości. Jak Państwo pamiętacie, druga prawda wiary mówi, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. I dlatego też to, co mamy do czynienia, to jest naturalne prawo Boga reakcji na zło. Tym niemniej Bóg to naprawdę wstrzymuje tak długo, jak się tylko da, w sensie tak długo, jak On uważa to za stosowne, wiedząc, że człowiek ostatecznie albo będzie chciał się nawrócić, a jeżeli nie, no to w tym momencie Bóg uzna, że czas się kończy. Tutaj mamy Jego łaskawość, która ewidentnie dominuje nad tym gniewem, czyli nad tym prawem sprawiedliwości. sprawiedliwego Boga do jakiejś karnej reakcji na to zło, które czynimy. I to jest też przepiękne, ponieważ mimo wszystko, proszę Państwa, Bóg nie chce, byśmy w relacji do Niego kierowali się panicznym strachem albo trwałym, ciągłym strachem, wiedząc, że Bóg nas tutaj zawsze będzie karał wtedy, kiedy zło uczynimy. Autor biblijny nie. Już mówi wyraźnie to, co potem Pan Jezus nam tak cudownie potwierdził w tej całej pięknej teologicznej linii Ojcostwa Bożego, że przede wszystkim to jest łaskawość, to jest cierpliwość, to jest wyrozumiałość, to jest taka wytrwałość w dobrym wobec tego wszystkiego, co czynimy, jak niesforne dzieci. Bóg taki jest i czasami, gdy musi już użyć jakiegoś instrumentu karnego, czy instrumentu przymuszającego nas do przerwania zła, no to wynika z tytułu też naszego dobra. Ostatecznie naszego dobra, bo Bóg zawsze w ten czy inny sposób, ale kieruje się naszym dobrem. I tu macie to stwierdzenie, które jest skutkiem tego, że płacz nadchodzi wieczorem, a rankiem okrzyk radości. Wieczorem, proszę Państwa, ja to sobie tak tłumaczę, dlaczego akurat jest płacz z wieczora. Wieczorem z reguły podsumowujemy dzień. I w tym momencie, kiedy człowiek gdzieś tam, gdzieś nabroi, no to widzi, że ileś tych grzechów w ciągu dnia popełnił i właśnie przepraszając Pana Boga, zbiera mu się na płacz. Jeżeli żal jest szczery, no to człowiek tak czy owak płacze ze względu na grzechy, które popełnił, którymi Boga obrażał w ciągu dnia, i dlatego wieczorem nadchodzi płacz. Natomiast rankiem wesele. Dlaczego? Dlatego, że po przespanej nocy budzimy się do nowego dnia i cieszymy się po pierwsze z tego, że żyjemy, a po drugie z tego, że będzie można wykonać ileś dobra, czyli Bóg znowu daje nam czas, który możemy wykorzystać ku Jego chwale, a naszemu pożytkowi. Nie?
1: Zgadzam się z tą interpretacją, ale...
2: Spojrzałem
1: na żydowskie liczenie czasu, jako na wieczór, jako na początek dnia i na ten poranek, który jakby kończy dzień, więc na początku dnia jest ten gniew gdzieś tam Boży i tak dalej, ale przychodzi koniec tego dnia, przychodzi koniec tej doby liczonej od czasu żydowskiego i już tego gniewu nie ma, już się ten gniew Boży jakby uspokaja.
2: To jest to zupełnie odwrotna myśl, jaką Pan mi daje, to znaczy jaką Pan proponuje. Wziął Pan akurat to na podstawie pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, gdzie jest też to napisane i tak nastąpił wieczór i poranek, dzień pierwszy, czy tam drugi i tak dalej. Też się rozpoczynało od wieczora. Tyle, że ta interpretacja, ona mi tak trochę mało odpowiada, bo jeżeli żydowski
1: ona nie jest,
2: dzień...
1: nie jest dobra dla naszej kultury, tak myślę, po prostu.
2: No, bo tak, bo generalnie jaką Bóg ma podstawę, by dzień rozpoczynać od gniewu? Nie? Tym bardziej, że ten dzień, tak prawdę mówiąc, rozpoczynał się od 6 rana. U nas dzień się rozpoczyna o 24, czyli o tej godzinie, tej tak zwanej od powiedzmy zerowej. My mamy o 6 godzin wcześniej, tak, bo my mamy tak liczone. U nich to jest od 6 rano. I w tym momencie, kiedy mamy wieczór, to tak de facto o 18 ten dzień się kończy. I dlatego ja ciągle tak myślę, że tutaj po całym dniu, po tych 12 godzinach ludzkiej aktywności, to mimo wszystko, kiedy ileś tam tych błędów człowiek popełnił, no to mielibyśmy właśnie coś takiego, że na zakończenie tegoż dnia wieczorem właśnie, kiedy ludzie, bo ten dzień się, no będzie, czyli no doba, ona by się też kończyła dopiero rano, czyli ta połowa dnia po podsumowaniu dnia, przed spoczynkiem, no to mamy do czynienia jednak z takim no właśnie stwierdzeniem, Boże, tyle i tyle spraw jednak mi się nie udało, no i w tym momencie płaczę z powodu tego, co mogłem uczynić złego. Albo też może tak być, proszę Państwa, chociaż ta interpretacja, bo ona mi teraz wpadła do głowy, w starożytności bano się de facto nocy, bo bano się ciemności. To nie było tak, jak my mamy dzisiaj wszędzie lampy i wszystko widać. Tam była naprawdę ciemność, a w ciemności człowiek traci takie punkty oparcia i bardziej zachowuje się po omacku, a tam, gdzie nie ma pewności, tam się zawsze rodzi strach. Strach będzie rodził jakieś poczucie cierpienia. I dlatego też, no być może może jest tak, że wieczorem płacz nadchodzi, bo ja się znów boję, co się może stać w nocy, bo nie będę miał tego okrycia Bożego, tak jak mam w ciągu dnia. Przynajmniej tak powszechnie myślano. Oczywiście są też psalmy, które mówią o tym, że Bóg czuwa nad nami w każdej chwili. Tym niemniej w nocy mimo wszystko człowiek się bardziej boi. To nawet my się bardziej boimy w nocy i ciemności niżli dnia. Bo właśnie wtedy człowiek ma przynajmniej kontrolę nad tym, co go otacza, bo ma oczy. Podczas gdy wieczorem, no właśnie zresztą sami Państwo doskonale wiecie, że większość niestety różnego typu występków, przestępstw dzieje się w nocy. I różnego typu napady dzieją się w nocy, kiedy człowiek normalnie śpi, a ten, kto nie śpi, czuje się o wiele bardziej osamotniony. Nie? Więc tutaj możemy bardziej to zinterpretować właśnie tak, że po podsumowaniu tegoż dnia, tej mojej aktywności, zanim zasnę, mówię: Boże, no nie wszystko się udało, przepraszam Ciebie, i tutaj ten płacz występuje. Natomiast rankiem, kiedy znowuż się budzę i wstaję do nowego dnia, to się cieszę z tych możliwości. Ja, proszę Państwa, to tak się naprawdę muszę powiedzieć, no przy moich naprawdę tysiącach grzechów Pan Bóg dał mi tę wielką łaskę, że kiedy otwieram oczy rano, to pierwsza myśl jest zawsze: Boże, dziękuję Ci bardzo, że żyję. Tak się jakoś człowiek przyzwyczaił, że ta myśl z natury rzeczy kieruje się zaraz ku Bogu. Żyję, za chwilę wstanę, za chwilę będę mógł to czy tamto zrobić, za chwilę się spotkam z moimi ulubionymi ludźmi, czy z przyjaciółmi, czy ze znajomymi, czy jakieś wspólne prace podejmiemy, to czy tamto zrobimy, czy nawet spotkamy się zwłaszcza z Panem Bogiem, jeżeli chodzi o mszę świętą, więc to jest no naprawdę takie źródła takie małe źródła radości, która jest od początku samego dnia. Także tyle miałbym na teraz. Natomiast siódemka jest, proszę Państwa, 7-8, no mają bardzo ładną, jedną nową myśl, ostrzegającą tym razem.
1: A ja powiedziałem pewny siebie: nigdy się nie zachwieję. Z łaski Twojej, Panie, uczyniłeś mnie niezdobytą górą, a gdy ukryłeś swoje oblicze, ogarnęła mnie trwoga. No można powiedzieć, że taka pycha tutaj ogarnia.
2: Nie wiem, czy aż tak mocno powiemy, ale zbytnia pewność siebie. Tak, tak.
1: Która już w 8 wersecie zostaje totalnie zredukowana.
2: A tak, no bo Pan Bóg...
1: Zredukowana.
2: Właśnie to jest ten dowód, o którym Państwu mówiłem. Jeden z tych argumentów. Pan Bóg kocha prawdę. Kocha prawdę oraz sprawiedliwość. Jeżeli człowiek się zbyt wynosi i zbyt wiele sobie przypisuje, no to Bóg go sprowadza do parteru. Bo na tym właśnie polega treść właśnie tych wersetów. Powiedziałem pewny siebie. W niektórych tłumaczeniach jest zbyt pewny siebie. Mm. Nie? Zbyt pewny siebie byłem, mówiąc, nigdy się nie zachwieję. Proszę Państwa, skąd się ta pewność bierze? Oczywiście to nie jest taka próżność głupia, że ja sobie zawdzięczam wszystko. Autor jest mimo wszystko człowiekiem pobożnym. Przecież psalm rozpoczął się od wdzięczności za pomoc Pana Boga, którą mu udzielił w chwili, kiedy był chory, kiedy atakowali go wrogowie. No i w tym momencie autor tej pomocy doznał. No więc niemożliwe jest, ażeby tak przeskoczył od razu w swoim życiu, żeby już nic Panu Bogu nie zostawił i chciał mu w pysze w swojej właśnie powiedzieć, że ja Ciebie, Boże, już do niczego nie potrzebuję. Nie, to się właśnie mogło wziąć z takiego przewrotnego działania diabelskiego, że oto... Diabeł, no co chce zrobić diabeł? Diabeł jest przede wszystkim od psucia wszelkiej pracy Pana Boga w naszym sercu. Bo to jest jego fundamentalne działanie. I w jaki sposób może, diabeł zepsuć owoce działania Bożego? Skoro, no weźmy ten właśnie tutaj przykład. Skoro autor doznał pomocy Pana Boga i się cieszy, no to w tym momencie diabeł mówi: a widzisz, no Pan Bóg stanie zawsze po twojej prawicy, a więc możesz być pewny, że nigdy się rzeczywiście nie zachwiejesz. I stąd mamy, proszę Państwa, to takie słynne przysłowie, które zresztą pochodzi tak notabene z Księgi Przysłów. Rozdziału jak zwykle Państwu nie podam, ale bardzo łatwo to można znaleźć, że pycha kroczy
1: przed upadkiem.
2: Przed upadkiem,
1: do tego
2: tak
1: często
2: jest.
1: Wracamy.
2: I do tego wracamy, tak, bo to jest prawda. Im bardziej człowiek o sobie myśli, że już jest pewny, że się nie zachwieje, to akurat Pan Bóg pokaże, właśnie ewentualnie powie: no właśnie chcę ci to wykazać, jaki jesteś słaby, kiedy polegasz tylko na sobie. No to jest to. Bo myślisz, że jeżeli ja tobie zawsze będę pomagał, no to ty wtedy już będziesz zupełnie chwiejny. Nie. Proszę Państwa, cały sens działania Pana Jezusa, działania Jego przestróg, zwłaszcza tej, czuwajcie, bo duch jest wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. To jest część jego modlitwy w Ogrójcu. Państwo, myślę, że to pamiętacie. No i dlatego Pan Jezus mówi wyraźnie, czy zachęca do tej czujności, byśmy nie dali się ponieść takiemu łatwemu hopsa satralala, bo skoro, że właśnie Bóg mi dopomógł, często, to nawet gdzieś to przeczytałem, chyba u Alicji Lęczewskiej, w jej chyba świadectwie albo w słowie pouczenia, kiedy Pan Jezus powiedział mniej więcej takie słowa. Uważaj wtedy, kiedy będziesz u szczytu swojego sukcesu, bo wtedy najłatwiej przestajesz nad sobą czuwać i wtedy nieprzyjaciel twój ma do ciebie najłatwiejszy dostęp, bo jesteś upojona radością, jesteś upojona swoimi zwycięstwami, swoją wiernością i wtedy po prostu przestajesz czuwać, a on tylko czeka na tego typu moment. I dlatego, proszę Państwa, też właśnie tak tutaj mówiąc, jeżeli gdzieś tam odczujemy tę wielką łaskę Bożą, wielką radość, to przede wszystkim trzeba czuwać. Ja sam ileś razy, zapewniam Was, złapałem siebie właśnie na tym, że zbyt upojony czymś, co mi się udało i wiem, że Panu Bogu to zawdzięczam, dziękuję Mu. I wtedy właśnie akurat najszybciej gdzieś tam człowiek jakąś głupotę popełni i mówię, Boże drogi, znowuż jak zwykle nie czuwałem.
1: Musimy postawić kropkę,
2: bo
1: ja
2: czuwam
1: nad czasem, czuwam nad tym, żebyśmy dzisiaj skończyli i opowiadali sobie dalej o tym psalmie 30 za tydzień. No cóż, a za to dzisiejsze 555 spotkanie. Dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Janusz Nawrot.
1: I Hubert Piechocki.
2: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.
0: Krąg biblijny.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Dobry wieczór Państwu. Na razie osamotniony, ale już widzę, że zmierza do mnie Pawełek. Już idzie za 3, 2, 1. Wchodzi właśnie do studia. Tak, to on. Już dajmy mu chwilę. Tak, o, na spokojnie. Tak, jesteśmy gotowi. Włączam.
2: Jesteś. Witam, witam. Jesteśmy w komplecie. Udało się, chociaż było ciężko. Udało musiałem się. Kilka chyba przepisów drogowych nagiąć, ale nieważne. Jesteśmy w kolejnym 703. Tak, ty już mówiłeś przed chwilą, ale ja już tutaj w biegu po schodach, a powiem ci, że no, słychać chyba moja kondycja nie jest już. Lata świetlności miała ze sobą, ale nie będziemy tu już wchodzić w metrykę, bo ostatnio miałem przyjemność spotkać nawet, a to może później powiem kilka chwil, jak będzie. Najstarszą tarnowiankę, nie wiem, czy udało ci się kiedykolwiek osobiście poznać. To było moje pierwsze spotkanie z panią Barbarą Prymakowską. Pozdrawiamy serdecznie, mam nadzieję, że nas słucha. No i zawstydziłaby niejednego, i to nie tylko mojego rówieśnika, ale dużo młodszych.
1: Ja nie miałem okazji, ale to może dajmy ci chwilę oddechu i zaproponujmy naszą propozycję, jedną jedyną dzisiaj, czyli Święty drugiego planu z utworem Zawracaj nas. Jeżeli chcecie, żeby ta pozycja weszła do naszej listy z mocą, głosujcie, ślijcie smsy o treści rn.lista, tak? rn.lista.182. Tak.
2: Tak, zgadza się.
1: Na numer 7148. Teraz ja się troszkę tutaj zamotałem, ale już myślę, będziemy działać jak w zegarku szwajcarskim, a teraz posłuchajmy.

0: Drugie spotkanie?
1: Drugie, tak.
0: To dobrze pamiętam.
1: Drugi plan to drugie spotkanie.
0: Jeszcze muszę łapać oddech. Więc skupimy się na muzyce za kilka, bo to tylko nasza jedyna propozycja do kolejnego notowania, więc jeśli chodzi o naszą poczekalnię, to skromnie. No, głosujcie, jeśli nie chcecie się żegnać jeszcze z tym oratorium. Mam nadzieję, że nie. erden.lista.182 też musiałem, zawiesiłem głos, ale tak, wszystko się zgadza. I niezmiennie pod numer 7148 i niezmiennie taki SMS wysyłany dajemy 10 głosów, a kosztuje złoty 23.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Płyta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Niezmiennie również 5 utworów z tamtego tygodnia utrzymało swoją pozycję. 10 zaliczyło awans, a 5 no, bolesny spadek, mniej lub bardziej. No tak, przyznam się szczerze, że te spadki dzisiaj w dużej mierze są bolesne i nawet mogę zdradzić tak, że jedno to będzie dosyć spore zaskoczenie, ale to w późniejszej części naszej listy.
2: Ale tych najboleśniejszych spadków dzisiaj uniknęliśmy, bo nikt się dzisiaj nie pożegnał z listy z mocą, więc jakikolwiek nie byłby przeogromny spadek na 20 lokatę z pierwszej, to i tak oznacza, że za tydzień może być powrót na pierwszą lokatę, więc dziś nie mamy nowości. No i wszystko by się zgadzało. 10, 5, 5 daje nam łącznie 20, a na tej 20 w tym tygodniu znalazł się kto?
1: Mniejsze granie w domu ojca utrzymało pozycję z tamtego tygodnia. rdn.lista.179 na 7148.

0: Szagrenie, jeden z moich ulubionych zespołów. Mam nadzieję, że nie będzie się z nami żegnał. Co prawda ta 20 lokata stabilna, no ale no, bardzo ryzykowna. Mam nadzieję, że będzie więcej tych głosów, bo zaledwie 6. A to oznacza, że nawet SMS nie wpłynął na ten utwór w tym tygodniu, a jak się stało, że 6 punktów, to jest 12 głosów internetowych. W taki sposób również możecie głosować. rdn.lista.179. To SMS-y, które będą wspierać ten utwór. No to czas na 19 teraz.
1: Na 19. Na 19 wylądowała w tym tygodniu Maria Bober z utworem Moc Słowa. rdn.lista.146 to numer SMS 7148. A jeżeli chcecie głosować za pomocą internetu, to tak jak wcześniej wspomniał Paweł, to zapraszam na stronę lista z mocą.rdn.pl i tam można oddawać głosy internetowe.

0: podajcie dłoń, weźcie w dłonie telefony i wysyłajcie SMS-y o treści rdn.lista.146, jeżeli chcecie, żeby to Maria Bober właśnie z utworem Moc Słowa powędrowała w naszej liście wyżej.
1: A wyżej wędruje Ania Jaskierska. W końcu coś ruszyło. 10 okrągłych punktów w przeliczeniu na SMS-y. Jeden, dokładnie jeden, wpadł na utwór Porwij mnie rdn.lista.113, oczko w górę. No i cieszymy się, słuchamy Ani i głosujemy.

0: Siekierska na 18 w tym tygodniu. Utwór Porwi mnie zgromadził 10 punktów. Teraz sięgam pamięcią. Tak, dobrze, za tydzień mamy przerwę. Spotykamy się za 2 tygodnie, więc dokładnie macie 2 razy więcej czasu, żeby wspierać wasze ulubione utwory. W przypadku Ani Jaskierskiej ma numer 113.
1: A na miejscu 17 mamy kolejny spadek w tym tygodniu. Celia z utworem Do Betlejemu. 5 oczek w dół z 12. Jeżeli chcecie odwrócić tę tendencję, to głosujcie rdn.lista.169. W tym tygodniu punktów 11.

0: Betlejemu. Myśli, że to już pożegnanie z utworem nastrojowym, ale chyba świąteczny. No, ciągle z nami, ciągle, no, chciałem powiedzieć wysoko, no w tym tygodniu już właśnie nie. 5 oczek, kolejny spadek, no i zatrzymuje się na pozycji 17 punktów 11.
1: I jeszcze się może odbić, bo to nigdy nic nie wiadomo, a już pamiętam, że w drugiej dziesiątce Celia była i wróciła na pewien czas do pierwszej dziesiątki. Zobaczymy. Trzeba mieć, że tak powiem, nadzieję. Tak jak Marcin Wargocki ma nadzieję. Na 16 pozycji w naszej liście jest to awans z 17 miejsca. rdn.lista.181 punktów 12.
2: Lecz chcę, byś skierował swój bieg tam, gdzie źródło bije, gdzie życie zaczyna się.

0: nadzieja umiera ostatnia. Marcin Wargocki to stały bywalec, zamieniał ostatnio swój utwór. Wy zamienialiście jego utwór, pojawiła się nadzieja. Będzie radzić sobie coraz lepiej. A my pojawiliśmy się na Facebooku. Zaglądajcie do nas, czekamy na was. Pozdrawiajcie. Będziemy czytać wasze komentarze, wasze pozdrowienia. No zostawcie chociaż jakikolwiek ślad, że jesteście z nami, że nas słuchacie w waszym ulubionym radio. A my zaglądamy teraz na 13.
1: No może najpierw na 15.
0: 15. No 13, 15 też nieparzyste.
1: Tak, to prawda. Na miejscu 15 w tym tygodniu uplasował się Grzegorz Kloc z utworem Płaszcz. Malutki awans o jedno oczko w górę. rdn.lista.166 punktów 14.

0: Na 15 pozycji do 13 jeszcze dwa kroczki, malutkie kroczki. No ale jeśli chodzi o SMS-y, no to mało tych SMS-ów na Grzegorza Kloca wpłynęło, zaledwie 14 punktów, więc trochę internetowo, trochę SMS-owo. Macie dwa tygodnie, żeby wesprzeć utwór Płaszcz. rden.lista.166.
1: Czuję, że po tych dwóch tygodniach będzie spora roszada na miejscach, ale póki co mamy miejsce 14, a tutaj mamy Catholic Punks, czyli San Giuseppe Gangsta, którzy utrzymali swoją pozycję z tamtego tygodnia. Jeżeli chcecie, żeby powędrowali wyżej, głosujcie rdn.lista.164 punktów 18.

0: Ja też mruczę. Nawet nie, że śpiewa, że nie umiem, tylko po angielsku. Nie, aż tak źle z angielskim nie jest, ale czy tak do śpiewu? Nie wiem, czy udało ci się kiedykolwiek po angielsku śpiewać tak utwór?
1: Po angielsku nie czuję się jakoś tak.
0: To zostawmy to profesjonalistom. San Giuseppe Gangsta stabilnie na pozycji 14. Teraz mój ulubiony, moi ulubieńcy. Cała rodzinka.
1: Doczekałeś się 13 miejsca, więc proszę cię bardzo.
0: No, to chyba zdradziłem już, kto przed nami. Projekt rodzinny państwa Gąsiorów. GG Duo 6G. Utwór Narodzenie. Niestety trzy oczka w dół, ale to nie ma smutku. Słuchamy i głosujemy. rtn.lista.172.21.

0: te bożonarodzeniowe spadają w tym tygodniu, bo i Celia, i GG Duo. No, czy to początek końca? No, nie, wszystko zależy od was.
1: Tuż.
0: To prawda.
1: Jeszcze tylko wakacje jesieni będą święta. Maciek tu liczył, ile to zostało. Ja w sekundach mi się zapamiętało, że to ponad 20 milionów jeszcze grubo, ale zleci szybko. Więc no, nie żegnamy się z tym utworem. To trzymają do świąt. GG Duo, 6G, narodzenie, spadek 3 oczka, punktów 21.
0: To skoro był spadek, to teraz 3 oczka do góry. Aaron i Crux z utworem Anioły, rdn.lista.142, punktów 22.

0: Aron i Crux. Anioły, no dzisiaj dużo tych awansów. Jednym z nich jest właśnie utwór Anioły. Trzy oczka do góry, erden.lista.142. Zaglądajcie na Facebooka, czekamy na was na profilu listy z mocą, a my zamykamy teraz drugą dziesiątkę.
1: A zamyka ją ksiądz Jakub Bartczak, który już ponad 6 lat śpiewa nam o tym, że lubi być księdzem. Erden.lista.902 punktów 24.

0: pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce należy do księdza Jakuba Barczaka. Lubi być księdzem. Erdyn.lista.902 punktów 24.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Maj się kończy, a pierwszą dziesiątkę otwiera styczeń. Marcin Styczeń z utworem Noc pojedynku. rdn.lista.170. W tym tygodniu punktów 29. Udało się Marcinowi wskoczyć z drugiej do pierwszej dziesiątki. Dzięki wam i waszym głosom. Jeżeli chcecie też głosować, to głosujcie internetowo na listazmocą.rdn.pl.

0: pojedynku. Na pozycji 10 Marcin Styczeń. Udało mu się wskoczyć do pierwszej dziesiątki. Znowu cieszymy się bardzo. Zaglądajcie na Facebooka. Czekamy na Was. Apel zaglądniemy za kilka chwil, a my teraz zaglądamy na pozycję 9.
1: Na pozycji 9 utrzymała się siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy. RDN.lista.026 punktów 32.

0: dwa oczka niżej niż siostra, ksiądz Jakub Barczak, ale wędruje w górę tabeli. Siostra Julita stabilnie na pozycji 9 z jej utworem Czuwajmy Erden. Lista.026.
1: A na pozycji 8 spadek z 6. Dzikie serca, stać się kimś. No ja się smucę, że ten utwór spada. Jeżeli wy też się smucicie i chcecie coś z tym zrobić, głosujcie rdn.lista.162 na numer 7148. W tym tygodniu 34 punkty.

0: sobie się.
1: Wysłuchamy do końca. Nie smucimy się, cieszymy się, radują się serca, dzikie serca. Pozdrawiamy Ewę przy okazji. Mam nadzieję, że słucha, wysłuchała i przyjdzie do nas za dwa tygodnie, chciałem powiedzieć za tydzień. Pamiętajcie, macie teraz przerwę od nas, od listy. Macie czas, żeby głosować. Jeśli chcecie głosować na utwór Stać się kimś, rdn.lista.162, ślemy pod numer 7148.
2: Wy tego nie widzicie, ale my się tutaj bujamy do melodii, zresztą nie tylko do Dzikich Serc, także do innych utworów, więc kiedyś trzeba zrobić tego live'a, ale to...
1: Zrobimy, ale możecie nas zobaczyć dzisiaj, jak wyglądamy, jeśli tęskno wam za wami, no płci pięknej na fotografii nie znajdziecie, ale znajdziecie nas na Facebooku, czekamy na wasze pozdrowienie.
2: A my w tej chwili przechodzimy do miejsca siódmego, które od już dwóch tygodni utrzymuje Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dna. rdn.lista.156 punktów 46.

0: Ocean bez dna. Stabilnie to jest czwarty utwór, który utrzymuje pozycję sprzed tygodnia. Jeszcze jeden taki się znajdzie, ale nie na podium. Na podium mamy dziś same zmiany. O tym za chwilę. Pamiętajcie, notujcie erdyn.lista.156. To numer wspierający Agnieszkę i Mariusza. Punktów w tym tygodniu 46.
1: A jeżeli chcecie wspomóc Adama Rymarza i grupę Odpowiem, już chyba ostatnio się wywaliłem na tym nazwisku, to jeszcze raz, jeżeli chcecie wspomóc Adama Rymarza i grupę Odpowiem z utworem Bliżej, Mocniej, Więcej, którzy w tym tygodniu uplasowali się na 6. pozycji, czyli awans z 8, czyli w tym tygodniu rzeczywiście jest bliżej, jest mocniej i jest więcej. Jest więcej, bo jest 58 punktów, a jeżeli chcecie, żeby było ich jeszcze więcej, to rdn.lista.124 na 7148.

0: nasz, grupa odpowiem coraz wyżej, coraz bliżej podium, ale jeśli głosy, to no do podium naprawdę daleko, tak więc telefony w dłoń, głosujcie erden.lista.124.
1: Powiedziałeś o głosach, więc ciężko nie powiedzieć w tej chwili o takiej przepaści, bo prawie 700 punktów mniej względem poprzedniego notowania. Magdalena Sikora z pierwszego miejsca spada na piąte. No nie pamiętam, kiedy Magdalena była tak nisko. Zaraz postaram się poszukać w archiwum.
0: Poczekalni jak była.
1: Bardzo możliwe. Magdalena Sikora, On z nami. rdn.lista.159. W tym tygodniu tylko 87 punktów. Jeżeli chcecie, żeby Magdalena Sikora wróciła na podium, głosujcie, czy to SMS-owo, czy to na stronie listazmocą.rdn.pl.

0: miesiąc temu na czwartą pozycję i to było chyba najniżej od dłuższego czasu. Magdalena Sikora, tak, to pierwsze, drugie, trzecie miejsce. No, coś tu się stało dziwnego, ale no, wszystko się okaże za 2 tygodnie, jak wrócimy na listę z mocą.
1: Czy to początek jakiejś gorszej serii Magdaleny, czy to chwilowa zadyszka? Właściwie nie Magdaleny, tylko jej wiernych słuchaczy. No, jest teraz naprawdę sporo czasu, żeby nadrobić te punkty, a nie, nawet mówisz 700. Będzie, myślę, ponad 1000. W przypadku Magdaleny nieraz już tak bywało. Była rekordzistką, jeśli chodzi o ilość zebranych głosów, więc teraz ma naprawdę sporo tego czasu. Jeśli chcecie, żeby ten utwór wrócił co najmniej w rejony podium, ślijcie SMS o treści rden.lista.159.
0: A na czwartej pozycji i też nie wiem od jak dawna stabilnie, bardzo stabilnie Janusz Jędrusik z utworem I cóż mogę ci dać. rdn.lista.116 punktów 114.

za podium. Kolejny raz czwarta lokata i cóż mogę ci dać? Bardzo lubimy utwór Janusza. Jeśli chcecie, żeby coś innego nam Janusz zaprezentował, ślijcie do naszej poczekalni wszelkie utwory. Mam nadzieję, że będziecie mieć realny wpływ. Możecie sami to sprawdzić. Podsyłajcie utwory lista @rdn.pl. Lista z mocą, oczywiście. @rdn.pl. Tam, jeśli pojawi się od was jakaś propozycja, najlepiej od razu w formacie wave, no to trafi do naszej poczekalni już za 2 tygodnie. Póki co przed nami podium i, tak jak mówiłem, same zmiany w 703 notowaniu listy z mocą.

0: Miejsce trzecie.
1: A podium otwiera Kapela N z utworem Anioł Pański. Mamy awans z piątego. No pnie się do góry i no jak tak dalej pójdzie, no to będzie takim całkiem sporym graczem o te pierwsze miejsca. Tutaj bardzo ładnie trzecie miejsce i myślę, że nie zatrzymają się na tym, mam nadzieję. Zawsze to tak miło, jak taka nowość przeatakuje podium. rdn.lista.180. W tym tygodniu 200

0: powiew świeżości na naszym podium. No, ostatnimi tygodniami, co prawda, na rotację na pierwszym miejscu jest. Co tydzień jest walka o pierwsze miejsce. No już zdradziłem, że są same zmiany, więc dziś też jest zmiana lidera. No ale cały czas walczą weterani, można powiedzieć, listy z mocą o to zwycięstwo. A tutaj proszę, do tej walki dzielnie włączyła się Kapela N. Mam nadzieję, że za te dwa tygodnie naprawdę zrobią już coś większego niż tylko podium, ale dzięki waszym głosom rdn.lista.180.
1: Miejsce drugie.
2: Jak ktoś szybko policzył, to wie, że czekają nas już tylko awanse i pierwszym takim awansem z trzeciego na drugie jest Tylko Jezus z utworem Jakłania. 400, równe 400 punktów, bardzo ładna, okrągła liczba, uzyskali w tym tygodniu. rdn.lista.940, jeżeli chcecie, żeby w przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu my się nie będziemy słyszeć, ale za dwa tygodnie będziemy się słyszeć i będziemy słyszeć pewnie utwór Tylko Jezus, a na której pozycji, to wszystko zależy właśnie od was. Głosujcie i słuchajcie.

Bober ze szkockiej ziemi prosto do tarnowskiego studia Listy z Mocą. Projekt Tylko Jezus. Pozdrawiamy Państwa Śmiałków. No, udało się odzyskać drugą lokatę. No, do pierwszej trochę zabrakło, ale tu już nie ma deklasacji, o tym za chwilę. Jagłania rdn.lista.940.

0: Miejsce pierwsze.
1: I tutaj z awansem, choć bez niespodzianek większych, skoro nikt nie odpadł, to wiadomo, że zostało nam Arete w naszej liście z utworem Zwyciężyłaś. Awans z drugiego na pierwsze, bardzo ładnie. rdn.lista.133 562 punkty zdobyli w tym tygodniu.
2: No my słyszymy się za...

0: dwa tygodnie, za tydzień będzie wydanie specjalne listy z mocą. Zapraszamy, no, z okazji Bożego Działa, więc będziecie mieć okazję mimo wszystko, żeby listę z mocą odsłuchać, ale głosujemy i zliczamy wasze głosy dopiero za dwa tygodnie, tak więc czekamy na was, będziemy za dwa tygodnie w pełnym składzie, to się okaże jeszcze, mam nadzieję, że tak. Darek będzie na pewno, ja też mam nadzieję dobiegnę, też postaram się trochę szybciej, bo z tym bieganiem to jest coraz gorzej niestety. Może Ewa do nas zaglądnie i będziemy, no, już w pełnym składzie. Na to liczymy, to już będzie czerwiec, orety, to już blisko wakacji, to już będzie upalnie, ale przerwy wakacyjnej sobie nie robimy, będziemy z wami i zapraszamy was na kolejne spotkanie za dzisiejsze. Bardzo serdecznie dziękujemy, nisko kłania się Dariusz Jakubiak
1: i Paweł Hejduga.
0: Do usłyszenia.
2: Siły, odwagi. Tak szybko biegnie czas, o szczęście każdy z nas wciąż walczy, bo jest.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: muzyka w Radiu Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: 28 maja. Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział: wyobraźcie sobie, jak będziemy szczęśliwi na łożu śmierci, kiedy będziemy mogli z całą szczerością stwierdzić: o niepokalana, za sprawą Twego miłosierdzia poświęciłem Ci całe moje życie. Dla Ciebie pracowałem, dla Ciebie cierpiałem i teraz dla Ciebie umieram. Jestem Twój. Jaki spokój, jaka cudowna radość wypełni nasze serce w nadziei, że ją szybko ujrzymy.
0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radia Watykańskiego.
1: Rozmywanie treści i łagodzenie wymagań Ewangelii nie uczyni chrześcijaństwa bardziej atrakcyjnym, ostrzega Leon XIV. Dziś wprowadzenie relikwii prymasa tysiąclecia do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Kardynał Wyszyński uczył nas widzieć w Chrystusie wzór kapłana, mówił arcybiskup Wojciech Polak na porannej mszy przy grobie Jana Pawła II. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. To nierozmywanie treści, łagodzenie wymagań Ewangelii uczyni chrześcijaństwo bardziej atrakcyjnym, lecz dawanie świadectwa z pokorą i odwagą o Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem, mówił Leon XIV na audiencji dla dykasterii do spraw ewangelizacji. Papież podkreślił, że Kościół musi nieustannie głosić Ewangelię, wspierane obietnicą, że Pan Jezus zawsze będzie z nami.
2: Ewangelizacja musi pozostać podstawową motywacją każdego działania Kościoła powszechnego i wspólnot lokalnych. Tylko w ten sposób sama wiara jest na nowo odkrywana w swoim pięknie i najlepiej wyraża swoją wiarygodność. Głoszenie Ewangelii, które budzi nadzieję, nie jest propozycją utopijną. Jest świadectwem, które przyciąga, ponieważ objawia wezwanie do miłości i prawdy.
1: Leon XIV zwrócił uwagę na obecną we współczesnym świecie obojętność, a zarazem na pojawiające się już przebudzenie religijne, zwłaszcza wśród młodych.
2: Na szczególną uwagę zasługuje silne zapotrzebowanie na duchowość, które zwłaszcza wśród młodzieży zyskuje na sile. Nowe pokolenie nie ma uprzedzeń wobec Ewangelii, wręcz przeciwnie. Wielu, gdy ją na nowo odkrywa, pragnie ją lepiej poznać, ponieważ wyczuwa, że kryje się w niej sekret prawdziwego szczęścia.
1: Odwołując się do nauczania Benedykta XVI, papież przypomniał, że to właśnie świętość życia najmocniej przekonuje ludzi do piękna wiary. Dziś w Rzymie ważny dzień dla Polski i czcicieli błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od dziś w Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu czczone będą relikwie prymasa tysiąclecia. Ta starożytna świątynia była kościołem tytularnym kardynała Wyszyńskiego. Z tej okazji do Rzymu przyjechał aktualny prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Rano przewodniczył mszy przy grobie świętego Jana Pawła II. W homilii nawiązał do przypadającej dziś 45. rocznicy śmierci kardynała Wyszyńskiego, a zarazem święta Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana.
3: W liście do moich kapłanów prymas Wyszyński napisał między innymi, że tu w Rzymie, pod dzisiejszymi ruinami Palatynu, znajduje się stara bazylika Santa Maria d'Antiquia, a w niej na jednej ze ścian bardzo ciekawy fresk, krzyż, na którym Chrystus ubrany jest w kapłańskich szatach. Ten kapłański krucyfiks, jak tłumaczył moim kapłanom prymas tysiąclecia, pokazuje, że na Chrystusa trzeba nam patrzeć prawdziwie kapłańskimi oczami.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z 12 do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. A widząc z daleka figowiec okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu. A słyszeli to jego uczniowie i przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni. Powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi. Nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: czyż nie jest napisane: mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie, szukali sposobu, jakby go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do niego: Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. Jezus im odpowiedział: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze: podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam. Tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze.
2: Pan Jezus karci figowiec bez owoców i kupców w świątyni. To przestroga przed życiem na pokaz, gdzie za fasadą gestów kryje się pustka. Bogu nie chodzi o wizerunek, lecz o prawdę serca. Autentyczna wiara karmi się przebaczeniem i zaufaniem, które przemieniają codzienność. Tam, gdzie znika uraza, pojawia się miejsce na miłość. Pomyśl, komu z bliskich lub współpracowników od dawna nie potrafię wybaczyć złośliwego słowa i czy chcę szczerze życzyć tej osobie dobra.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tom trzeci, rozdział 25. Dnia 6 września doszły wojska polskie do Wąsoszy i stanęły na odpoczynek, aby przed bitwą konie i ludzie mogli sił nabrać. Postanowił pan Podskarbi 4 albo 5 dni się tam zatrzymać, ale wypadki pomieszały jego rachubę. Pana Babinicza, jako znającego już dobrze pogranicze, wyprawiono na podjazd, dawszy mu 2 lekkie litewskie chorągwie i świeży czambulik ordy, bo jego właśnie Tatarzy zbyt byli pomęczeni. Pan Podskarbi wielce mu przed drogą zalecał, by się o języka starał i z próżnymi rękoma nie wracał. Babinicz zaś uśmiechnął się tylko, myśląc sobie, iż nie potrzeba mu żadnej zachęty i że jeńców przywiedzie, choćby ich za okopami w prostkach miał szukać. Jakoż wrócił we 2 doby, przywiódłszy 12 Prusaków i Szwedów, a pomiędzy nimi znacznego oficera von Ryssela, kapitana z pruskiego regimentu Bogusława. Przyjęto podjazd w obozie z wielkim aplauzem. Kapitana nie potrzeba było brać na pytki, bo już to Babinicz w drodze, przyłożywszy mu sztych do gardła, uczynił. Z zeznań jego okazywało się, że nie same pruskie pułki grafa Waldeka stoją w prostkach, ale i 6 regimentów szwedzkich pod komendą generał-majora Izraela, z tych 4 jazdy pod Petersem, Frytjodsonem, Taubenem, Ammersteinem i 2 piechoty pod braćmi Engel. Z pułków pruskich bardzo okrytych, prócz własnego grafa Waldeka, był księcia Wismaru, Brunsla, Konanberga, generała Walrata oraz 4 chorągwie z komendy bogusławowej, 2 szlachty pruskiej i 2 jego własne. Naczelną komendę miał rzekomo graf Waldek, lecz w rzeczywistości słuchał we wszystkim księcia Bogusława, którego wpływom ulegał także i szwedzki generał Izrael. Najważniejszą wszelako wiadomością, jakiej von Ryssel udzielił, była ta, że z Ełku spieszy na pomoc pod prostki 2000 wyborowej pomorskiej piechoty, graf Waldek zaś, bojąc się, aby oddziały owe nie zostały zagarnięte przez ordę, pragnie wyjść z warownego obozu i dopiero po połączeniu się z nimi drugi raz się okopać. Bogusław był wedle Ryssela aż dotąd dość przeciwny opuszczeniu prostek i dopiero w ostatnich dniach skłaniać się do tego zaczął. Usłyszawszy to, pan Gosiewski wielce się uradował, bo już był pewien, że go zwycięstwo nie minie. Nieprzyjaciel długo potrafiłby bronić się w okopie, lecz ani szwedzka, ani pruska jazda nie mogła dotrzymać litewskiej w otwartym polu. Książę Bogusław rozumiał to widocznie tak samo dobrze jak pan Podskarbi i dlatego właśnie nie bardzo pochwalał waldekowe plany. Lecz zbyt był próżnym, aby nie ustąpił przed zarzutem nawet zbytniej ostrożności. Wreszcie nie odznaczał się cierpliwością. Można było niemal na pewno rachować, że sprzykrzy sobie leżenie w wałach i w otwartej bitwie sławy i zwycięstwa poszuka. Pan Podskarbi powinien był tylko spieszyć się, aby nastąpić na nieprzyjaciela właśnie w tej chwili, gdy będzie okopy opuszczał. Tak też myślał i on sam, i inni pułkownicy, jako Hasun Bey, który ordą dowodził, pan Wojniłowicz z Królewskiego Znaku, pan Korsak, pułkownik Petychorski, pan Wołodyjowski, pan Kotwicz i pan Babinicz. Wszyscy zgodzili się na jedno, że trzeba dalszego odpoczynku zaniechać i na noc, to jest za kilka godzin, ruszać. Tymczasem pan Korsak wysłał natychmiast swego chorążego, Biegańskiego, aby szedł pod prostki i nadciągającemu wojsku każdej godziny znać dawał, co się w obozie dzieje. Wołodyjowski zaś i Babinicz wzięli do swojej kwatery Ryssela, aby o Bogusławie czegoś więcej się od niego dowiedzieć. Kapitan z początku przerażony był wielce, bo jeszcze sztych kmicicowy czuł na gardle, ale wkrótce wino rozwiązało mu język. Że zaś kiedyś służąc w Rzeczypospolitej w cudzoziemskim autoramencie wyuczył się po polsku, przeto mógł i na pytania małego rycerza, nie umiejącego po niemiecku, odpowiadać. Dawno waść służysz u księcia Bogusława? Pytał mały rycerz. Ja u księcia w jego nadwornym wojsku nie służę, odrzekł Ryssel. Jeno w elektorskim pułku, który pod jego komendę został oddany. To i pana Sakowicza waść nie znasz. Pana Sakowicza widywałem w Królewcu. Jest li on przy księciu? Nie masz go, w Taurogach został. Mały rycerz westchnął i wąsikami ruszył. Nie mam szczęścia jako zwykle, rzekł. Nie frasuj się, Michale, rzekł Babinicz. Odnajdziesz go, a nie to ja odnajdę. Po czym zwrócił się do Rysela. Waś jesteś stary żołnierz. Widziałeś oba wojska, naszą jazdę znasz od dawna. Jakże myślisz, po czyjej stronie będzie Wiktoria? Jeżeli wam pole dadzą za okopem, to po waszej. Ale okopu bez piechoty i armat nie zdobędziecie. Zwłaszcza, że tam się wszystko księcia Radziwiła głową dzieje. Za takiegoż to wielkiego masz go wajść wodza? Nie tylko ja, ale ogólne to jest mniemanie w obu wojskach. Powiadają też, że pod Warszawą Serenissimus Rex Suecję we wszystkim szedł za jego radą i dlatego wielką bitwę wygrał. Książę, jako Polak, lepiej zna wasz sposób wojowania i prędzej radę wymyślić umie. Sam widziałem, jak król szwedzki po trzecim dniu bitwy przed frontem wojsk księcia ściskał i całował. Prawda, że mu życie był winien, bo gdyby nie strzał książęcy, no, strach myśleć. Rycerz to jest przy tym niezrównany, z którym się nikt na żadną broń mierzyć nie może. Ej, rzekł pan Wołodyjowski, może by się taki znalazł. To rzekłszy, wąsikami groźnie ruszył. Rysel popatrzył na niego i nagle poczerwieniał. Przez chwilę zdawało się, że albo go krew zaleje, albo śmiechem wybuchnie. Lecz wreszcie wspomniał, iż jest w niewoli, więc opamiętał się zaraz. Kmicic zaś popatrzył na niego pilnie swoimi stalowymi oczyma i rzekł, zaciskając nieco wargi. Jutro się pokaże. A zdrów teraz Bogusław? Pytał pan Wołodyjowski, bo go to febra długo trzęsła i osłabić go musiała. Zdrów od dawna jak ryba i lekarstw żadnych nie bierze. Chciał mu medyk z początku dawać różne prezerwatywy, ale właśnie po pierwszej zdarzył się zaraz paroksyzm. Wprawdzie nie powtórzył się więcej. Książę Bogusław kazał też rzucać medykiem w prześcieradłach i to mu pomogło, bo medyk sam febry ze strachu dostał. Rzucać w prześcieradłach? Spytał pan Wołodyjowski. Sam widziałem, odrzekł Rysel. Złożono dwa prześcieradła do kupy, w środku położono medyka, za czym czterech silnych i trabantów wzięło prześcieradła za rogi i kiedy to nie poczną rzucać nieborakiem, to mówię waszym miłościom, mało na 10 łokci w górę podlatywał, a oni ledwie go złapią i znów w górę. Jenerał Izrael, graf Waldek i książę za boki trzymali się od śmiechu. Nas też oficerów wielu patrzyło na owo widowisko, póki medyk nie omdlał. Księciu potem jakby ręką odjął. Jakkolwiek Wołodyjowski i Babinicz nienawidzili Bogusława, nie mogli jednak wstrzymać się także od śmiechu, słysząc o tej krotofilii. Pan Babinicz zaś uderzył się rękoma po kolanach i zawołał. A szelma, jak sobie poradził? Trzeba panu Zagłobi o tym lekarstwie powiedzieć, rzekł mały rycerz. Na febrę to pomogło, rzecze Rysel. Ale co po tym, kiedy książę nie dość zapędy krwi hamuje i dlatego nie dożyje późnego wieku? Ja tak myślę, mruknął przez zęby Babinicz. Tacy jak on długo nie żyją. Zali w obozie jeszcze sobie folguje? Spytał pan Wołodyjowski. Jakże nie, odrzekł Rysel. Śmiał się nieraz graf Waldek, mówiąc, że jego książęca mość frau Cymer ze sobą wozi. Ja zaś sam dwie gładkie panny widziałem, o których mówili mi dworzanie, że do prasowania krys służą. Ale Boga tam! Babinicz, usłyszawszy to, zaczerwienił się i zbladł. Nagle zerwał się na równe nogi i porwawszy Rysela za ramię, począł nim potrząsać gwałtownie. Polki to są czy Niemkinie? Powiadaj! Nie Polki, odparł przestraszony Rysel. Jedna jest szlachcianka pruska, a druga Szwedka, która przedtem u żony jenerała Izraela służyła. Babinicz spojrzał na Wołodyjowskiego i odetchnął głęboko. Mały rycerz odetchnął także i przestał wąsikami ruszać. Pozwólcie mi, wasze miłości, pójść spocząć, rzekł Rysel. Okrutnie mu trudzon, bo 2 mile mnie Tatarzyn na arkanie prowadził. Kmicic zaklasnął na sorokę i powierzył mu jeńca, po czym zwrócił się szybkim krokiem do pana Wołodyjowskiego. Dość już tego, rzekł. Wolę zginąć. Wolę 100 razy zginąć, aniżeli żyć w tych ustawicznych trwogach i niepewności. Ot i teraz, gdy Rysel wspomniał o tych dziewkach, myślałem, że mnie kto buchem w skroń zajechał. Na to pan Wołodyjowski trzasnął rapierem. Czas skończyć, rzekł. Wtem zatrąbiono przy hetmańskiej kwaterze. I wnet po wszystkich litewskich chorągwiach odezwały się trąbki, a w czambułach piszczałki. Wojsko poczęło się zbierać i w godzinę później było w pochodzie. Zanim uszli mile, nadbiegł posłaniec od chorążego Biegańskiego z chorągwi pana Korsakowej z wiadomością do hetmana, iż schwytano 2 rajtarów z większej kupy, która z tej strony rzeki zabierała wszystkie wozy i konie chłopskie. Badani na miejscu wyznali, że tabor i całe wojsko ma opuścić Prostki nazajutrz o 8 rano i że rozkazy są już wydane. Chwalmy Boga i popędzajmy konie, rzekł na to pan podskarbi. Do wieczora nie będzie już tych wojsk. Posłano tedy ordę na łeb na szyję, aby jak najprędzej starała się dostać między wojska waldekowe, a ową piechotę pruską śpieszącą na pomoc. Za nią litewskie chorągwie poszły rysią, że zaś najwięcej było lekkich, więc szły tak wartko, iż tuż, tuż za ordą nadążały. Chmicic poszedł w pierwszej ordzińskiej straży i parł swoją watachę, aż z koni dymiło. Po drodze kładł się na kulbace, czołem biło kark koński i modlił się ze wszystkich sił duszę. Nie za moją krzywdę daj mi się, Chryste, pomścić, ale za insulty ojczyźnie wyrządzone. Ja am grzesznik, ja am łaski twojej niegodzien, ale zmiłuj się nade mną. Pozwól mi tę krew heretycką rozlać, a na chwałę twoją będę suszył i będę się biczował każdego tygodnia w ten dzień, po wiek życia mego. Potem Najświętszej Pannie Częstochowskiej, której krwią własną służył i patronowi swojemu jeszcze się polecał, a tak protekcję ich sobie zapewniwszy, uczuł zaraz, że ogromna nadzieja wstępuje mu do duszy, że moc nadzwyczajna przejmuje go członki, moc taka, przed którą w proch musi upaść wszystko. Zdawało mu się, że z ramion wyrastają mu skrzydła. Radość ogarnęła go jak wicher i leciał na czele Tatarów, aż iskry sypały się spod kopyt jego konia. Tysiące dzikich wojowników, pochylonych na karki końskie, pędziło za nim. Fala spiczastych czapek chwiała się w takt końskiego pędu, łuki kołysały się na plecach. Przed nimi biegł tentent bachmatów. Z tyłu dolatywał głuchy szum nadążających litewskich chorągwi, podobny do szumu wezbranej rzeki. I lecieli tak wśród nocy pysznej, gwiaździstej, pokrywającej drogi i pola, na kształt olbrzymiego stada drapieżnych ptaków, które krew zwietrzyły w oddaleniu. Mijali pola bujne, dąbrowy, łąki, aż wreszcie sierp miesiąca pobladł i pochylił się ku zachodowi. Wówczas zwolnili koniom i stanęli na popas ostatni. Byli już niedalej jak pół mili niemieckiej od Prostek. Tatarzy poczęli karmić konie z rąk jęczmieniem, aby nowych sił nabrały przed bitwą. Chmicic zaś, przesiadłszy się na zapaśnego Dzianeta, pojechał dalej, aby na obóz nieprzyjaciela okiem rzucić. Po pół godziny drogi trafił w łozie nad rzeczką na ów podjeździk petychorski, który pan Korsak wysłał na zwiady. A co? Spytał chorążego pan Chmicic. Co słychać? Nie śpią już i huczą jak pszczoły w ulu, odparł chorąży. Byliby się już ruszyli, ale nie mieli dość wozów. Zali można gdzie z pobliża obóz widzieć? Można z onego wyniesienia, które krzami pokryte. Obóz hen tam leży w dole rzeki. Chce wasza miłość popatrzyć? Prowadź waść. Chorąży ruszył koniem i wyjechali na wzniesienie. Już też zorze były na niebie i powietrze przesycało się złotym światłem, ale wedle rzeki na drugim niskim brzegu leżała jeszcze mgła surowa. Oni, ukryci w krzach, patrzyli w ową mgłę rzednącą coraz bardziej. Na koniec o dwie staje odsłonił się w dolinie kwadratowy okop ziemny. Wzrok Chmicica wpił się weń z chciwością, lecz w pierwszej chwili dojrzał tylko mgliste zarysy namiotów wozów stojących w środku wzdłuż wałów. Płomienia ognisk nie było już widać, tylko dymy podnosiły się wysokimi smugami ku niebu na znak pogody. Lecz w miarę jak mgła roztapiała się coraz bardziej, mógł pan Babinicz z pomocą perspektywy odróżnić pozatykane na wałach chorągwie, błękitne szwedzkie i żółte pruskie, następnie masy żołnierzy, działa i konie. Naokoło była cisza przerywana tylko szelestem krzów poruszanych przez powiew i wesołym porannym czyrykaniem szarego ptactwa. Ale z obozu dochodził przytłumiony szum. Widocznie nikt tam już nie spał. Widocznie gotowano się do pochodu, bo w środku okopu panował ruch niezwyczajny. Całe pułki przenosiły się z miejsca na miejsce. Niektóre wychodziły przed wały, około wozów panowała sroga krętanina. Staczano również armaty z wałów. Nie może inaczej być, tylko się do pochodu gotują, rzekł Chmicic. Wszyscy jeńcy to zeznawali. Chcą się ze swoją piechotą połączyć. Nie spodziewają się też, aby pan hetman mógł na nich nastąpić prędzej jak wieczorem. A choćby miał i nastąpić, wolą bitwę w otwartym polu przyjąć, niż oną piechotę pod nóż wydać. Za 2 godziny upłynie, nim wyruszą. A za 2 godzin pan podskarbi tu będzie. Chwalić Boga? Odrzekł chorąży. Poślij, że waść jeszcze ludzi, by tam nie popasali za długo. Wedle rozkazu.